To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Nelo. Nelo Radio.
1: Być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

szukać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Reklama. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
5: Odliczamy! Już 23 i 24 października Archicom otwiera drzwi aż 11 inwestycji we Wrocławiu. Podczas jesiennych dni otwartych czekają na Ciebie rabaty do 150 tysięcy złotych, promocyjne harmonogramy płatności i bezpłatne konsultacje z doradcami kredytowymi. Nie przegap okazji, 23 i 24 października odwiedź salon sprzedaży Archicom przy ulicy Powstańców Śląskich 9 i wybierz swój wymarzony adres tej jesieni. Więcej na archicom.pl.
6: Wielkie wyścigowe emocje wracają na Partynice. Już 18 października najważniejsze wydarzenie tej jesieni. Crystal Cup. Międzynarodowa gonitwa w ramach europejskiego cyklu Cross Country. W programie 8 gonitw. Efektowne pokazy konne, hobby horse, przejażdżki na kucykach i wyścigi w goglach VR. Niedziela 18 października od 11.30. Wstęp wolny. Szczegóły na torpartynice.pl. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest Lotto.
7: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Ale wiksa i to od rana w sumie. W robocie czy nie? Podkręcamy tempo w Meloradiu.
10: Pasy zapięte?
11: No dobra, już zaraz zapinam.
9: Co? Bo nie słyszę, przepraszam.
11: No już, chwilę, no chłopie, jak grasz taką muzę, to się nie dziw.
9: O, rozumiem. Wy też zapnijcie pasy, bo podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. I to jest naprawdę super, bo razem możemy wszystko. Siema, Adi z tej strony. Ja na was poczekam jak coś. Do zobaczenia.

0: słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Zbliżamy, pobieramy, obracając w mazutkę.
2: Dlaczego w tramwajach i autobusach we Wrocławiu możecie zobaczyć osoby pobierające próbki z poręczy czy siedzeń? Tego dowiecie się z naszego programu. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. I zanim o tym, to jeszcze temat, który często pojawia się na początku sezonu, w którym zaczynamy ogrzewać nasze mieszkania i pojawia się nie bez powodu.
0: Istotne dla Wrocławia.
3: Czujka tlenku węgla, czujka dymu. Tak niewiele, a ratuje bezcenne dobro, jakie jest życie każdego z nas.
2: Mówi zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Andrzej Fischer.
3: Tylko w tym roku ponad 660 zdarzeń z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, tam, gdzie doszło do wykrycia tlenku węgla. To zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych. W głównej mierze dlatego, ponieważ te czujki są coraz bardziej rozpowszechnione wśród mieszkańców i bardzo dobrze, bo dzięki temu ten gaz, tlenek węgla, który jest bezbarwny, bezwonny, nie do wyczucia przez ludzi, to urządzenie za relatywnie małą kwotę ratuje dobro najwyższe, jakim jest zdrowie człowieka. Zachęcamy do montażu tych czujek, zarówno tlenku węgla, jak i dymu. Jednocześnie nie zapominajmy w sezonie grzewczym o pożarach budynków mieszkalnych. 20% pożarów, wszystkich to te pożary, w których 80% ofiar występuje. Już w tym roku mamy niestety również tragiczne zdarzenia. Pamiętajmy, że ten sezon grzewczy dopiero się zaczyna. Piękna aura jeszcze przed nami. Miejmy nadzieję, że potrwa z nami jak najdłużej. Musimy być jak najszybciej, jak najlepiej przygotowani. Bardzo dużo zależy od nas. Im lepiej Państwo będziecie przygotowani przez konserwację urządzeń grzewczych, przez należytą wentylację, która występuje, tym bezpieczniej dla nas wszystkich, a strażacy zawsze są gotowi do pomocy. W przypadku, gdy dostaniemy kolejny rozdział środków finansowych bądź czujek, których w tym roku, przypominam, wydaliśmy po około 12 tysięcy, będziemy gotowi do dystrybuowania ich wśród mieszkańców.
4: Rogala Maciej, mistrz kominiarski. Również jestem prezesem Krajowej Izby Kominiarzy, oddział Wrocław.
5: Chciałbym powiedzieć o trzech podstawowych rzeczach. Konserwacja, zdrowy rozsądek i po prostu to, co Państwo szanują, czyli własne życie. Chciałbym powiedzieć jedno. Pamiętajcie, trzeba to robić. Czujki może nie zabezpieczą, ale na pewno mogą uratować. To nie są urządzenia jakby do tego, żeby nam, nie wiem, tam zapewnić, że nie będzie tego tlenku węgla, ale mogą nas o tym ostrzec. I to jest właśnie bardzo ważne. Druga rzecz, która mi się bardzo przytrafia i która jest nieprzyjemna. Przychodzą ludzie, którzy są do tego nieprzygotowani. Przychodzą, próbują sprzedawać kalendarze, jakieś inne rzeczy. To jest szkodliwe, bardzo szkodliwe, bo to jest trudna walka z wiatrakami. To są ludzie, którzy są nieprzygotowani do zawodu, nie umieją tego robić, no i próbują wyłudzić pieniądze. Nie wiem, coś może jeszcze innego, ale to już nie będę się na to rozpowiadał. Powiem tak, przewody kominowe trzeba czyścić. Raz do roku trzeba robić roczną, okresową kontrolę. Trzeba sprawdzać wentylację w czasie, powiedzmy, letnim. Nieprzewietrzone pomieszczenia, gdzie są jeszcze nie nowoczesne urządzenia, czyli są tak zwane Junkersy, bo to jest zła nazwa, bo to są kotły gazowe z zamkniętą komorą albo z otwartą komorą, ale to są urządzenia, które są atmosferyczne, dokładnie mi chodzi o te urządzenia. I bardzo dużo ludzi właśnie przez to się potruło. Czujka tlenku węgla czy czujka dymu, proszę bardzo wziąć to pod uwagę, bo to jest naprawdę ważna rzecz.
2: Od 2030 roku każdy będzie miał już obowiązek mieć w swoim mieszkaniu czujkę dymu. A u nas teraz o trochę innych zagrożeniach, bakteriach znajdujących się w tramwajach i autobusach. Właśnie trwa ich badanie.
6: Przepraszam bardzo. Przygotujemy się. Proszę, przekazuję marker do oznaczenia próbki. Tutaj mamy sól fizjologiczną. Tu mam samą wymazówkę. Tu jakbym mógł prosić o przytrzymanie tego. Tak, wyciągamy. To są jałowe wymazówki. Tutaj nie ma aktualnie nic. One są czyściutkie. Po prostu z laboratorium. Otwieramy. Tak.
1: Jak to odkręcę? Nazywam się Krzysztof Migas, jestem przewodniczącym Koła Naukowego Mikrobiologów i kierownikiem projektu Pasażerowie na Gapę.
2: No właśnie, na czym on polega? Na czym polegają te badania?
1: Będziemy pobierać wymazy z powierzchni, z którymi pasażerowie często wchodzą w kontakt, by sprawdzić przede wszystkim to, czy przy kontakcie z tymi powierzchniami przez pasażerów są przenoszone określone gatunki bakterii, szczególnie związane z zakażeniami szpitalnymi.
2: Mm. Te powierzchnie to co? Poręcze, fotele, też tapicerka?
1: Tak. Będziemy zbierać wymazy z poręczy, uchwytów gumowych, kasowników i siedzeń.
2: Te bakterie brzmią jednak groźnie. No właśnie, o jakim oddziaływaniu ich mówimy na ludzi?
1: Tutaj przede wszystkim chcemy sprawdzić łańcuch transmisji, że tak powiem. Jakkolwiek to strasznie może brzmieć, tutaj absolutnie myślę, że nie należy się obawiać dla, nazwijmy to, zwykłego Kowalskiego, nie stanowi to zagrożenia.
2: To czemu to sprawdzacie?
1: Sprawdzamy to, ponieważ wiadomo, no, tak długo jak ktoś jest zdrowy, to te drobnoustroje nie wpłyną na, nie stanowią dla niego zagrożenia, tak? Aczkolwiek w momencie takim, kiedy komuś powinie się noga, czy pogorszy się stan zdrowia, w momencie, w którym dana osoba stanie się nosicielem bakterii, która może być lekooporna, stanowi to istotny problem terapeutyczny.
2: To jest taka, myślę, powszechna wiedza kojarzona, że no, różne bakterie są na tych powierzchniach, bo po prostu dużo ludzi ich dotyka. Czy jest coś, co chcecie jeszcze odkryć, a czego nie wiadomo?
1: Tak, to jest powszechna wiedza, że na powierzchniach, z którymi mamy kontakt, przynosimy wiele bakterii. Tak, to tutaj tego wiadomo nie badamy. Badamy szczególne, konkretne gatunki bakterii. Dlatego też chcemy się skupić na grupie związanej z zakażeniami szpitalnymi. To grupa nazywa się ESCAPE. To jest akronim od nazw rodzajowych tychże bakterii. Dlatego jakby ta cała emfaza skupia się na tych konkretnych gatunkach, czy dochodzi do transmisji w tramwajach. Nie badamy całościowo, ilościowo, ile tych bakterii jest, czy nie sprawdzamy konkretnych gatunków wszystkich bakterii. Tak? Na tym nam nie zależy. Tutaj powiedzmy, tego rodzaju wyniki nie wprowadziłyby żadnej nowości do ogólnej wiedzy. My chcemy sprawdzić po prostu, czy dochodzi do transmisji, szczególnie przy wyjściu ze szpitala, czy studentów, czy lekarzy, czy pacjentów, czy dochodzi do wyniesienia tychże bakterii, które mogą potencjalnie dla osób, które są podatne na te zakażenia, być wtedy istotne.
2: Sprawdzacie wszystkie tramwaje, jakieś wybrane losowo? W sensie konkretne trasy, nie wiem, czy to ma związek, ale może przy szpitalach?
1: Tak, tak. Sprawdzamy przede wszystkim trasy przy szpitalach. Nie będziemy badać wszystkich tramwajów. Tu oczywiście trzeba to mieć na uwadze. Badamy dwa tramwaje, to będzie 3 i 18, autobusy linii K, 113 i D. D oczywiście nie jeździ koło szpitali, ale jest to nasza grupa kontrolna też, żeby sprawdzić, czy te szpitale mają jakieś znaczenie w kontekście tego, co badamy. I tak jak mówiłem, zależy nam przede wszystkim na tych autobusach przy szpitalu.
2: Jak wygląda takie pobieranie próbki i takie badanie już dalej?
1: Pobieranie próbki. Tutaj grupa studentów, którzy po prostu zwilżoną wymazówką pobiorą wymaz z określonych powierzchni.
6: Zbliżamy to.
1: Dziękuję. I następnie przykładowa powierzchnia, czyli gumowa poręcz. Tak? Zbliżamy, pobieramy, obracając wymazówkę. Następnie wkładamy do podłoża transportowego. I to koniec. Dalsze badanie będzie polegało na posiewach i już identyfikacji gatunkowej, ale to już się będzie działo w naszym laboratorium.
2: I co dalej z wynikami tych badań?
1: Wyniki tych badań następnie po przeanalizowaniu i potem oczywiście jak zakończymy dalsze etapy analizy, tak? To 2 tygodnie będzie trwało pobieranie wymazów, dalsze etapy mogą trwać znacznie dłużej. Ciężko powiedzieć, kiedy będą ostateczne wyniki badań. Wiadomo, samo pobranie jesteśmy w stanie zrobić szybko, aczkolwiek Zależy nam też na tym, żeby to były badania jak najwyższej jakości, żeby przeprowadzić dokładną identyfikację gatunkową. Prawdopodobnie trzeba będzie poczekać parę miesięcy. Następnie, w zależności oczywiście od wyników, postaramy się sformułować zalecenia a propos higieny rąk, na co zwracać uwagę przy jeździe tramwajem, aby jazda dla wszystkich była jak najbezpieczniejsza.
7: To jest projekt, w którym wspieramy aktywność naukową młodych naukowców, tym razem właśnie z Uniwersytetu Medycznego. Paulina Tyniec-Pisz, to Urząd Miejski Wrocławia. W ramach programu, który ma już w tym roku swoją 8. edycję, programu i funduszu aktywności studenckiej. W ramach tego programu FAST wspieramy przedsiębiorczość młodych naukowców, aktywność w badaniach rozwojowych, naukowych, nie tylko studentów, także doktorantów wrocławskich uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk. Tematyka projektów jest bardzo różna. W tym roku 22 zespoły zostały wyróżnione i właśnie jeden z nich dzisiaj rozpoczyna swoje badania w komunikacji miejskiej. Tematyka jest bardzo różna, tak różna jak różne są profile wrocławskich uczelni i organizacji studenckich, które występują o finansowanie z Funduszu Aktywności Studenckiej. Mamy tu więc zagadnienia związane chociażby właśnie z komunikacją miejską. Mamy zagadnienia związane z lotami bezzałogowych pojazdów, warsztatami szycia chirurgicznego, badaniami przesiewowymi oczu, czy chociażby szkłem artystycznym. Wszystkie te projekty łączy to, że są współfinansowane właśnie z projektu FAST. Przypomnę tylko, że wspieramy tu bardzo mocno tą aktywność studencką i przeznaczyliśmy w ostatnich latach we wszystkich edycjach tego przedsięwzięcia blisko 1 300 000 zł właśnie na tego rodzaju inicjatywy studenckie.
2: Studenci Uniwersytetu Medycznego prowadzą badania we wrocławskich tramwajach i autobusach, a my pytamy o czystość tych pojazdów.
8: Renata Granowska, członek zarządu MPK.
2: W jaki sposób czyszczone są i jak często tramwaje i autobusy we Wrocławiu?
8: Pojazdy nasze w MPK są czyszczone zawsze codziennie, kiedy zjeżdżają na zajezdnie, więc są sprzątane codziennie, przygotowywane na następny dzień. Są myte podłogi, szyby, kasowniki, uchwyty, poręcze, czyli te wszystkie powierzchnie, z którymi nasi pasażerowie mają taki bezpośredni kontakt i bezpośrednią styczność. Natomiast cyklicznie, co jakiś czas są czyszczone tak bardzo, bardzo gruntownie, czyli nazywając wprost wszystkie zakamarki i odpowiednimi środkami są również czyszczone i dbane, więc myślę, że z naszej strony dbanie o tą czystość tych pojazdów jest absolutnie priorytetem, ale również liczymy na naszych pasażerów, bo ta czystość to też komfort, to bezpieczeństwo głównie zdrowotne dla pasażerów, więc myślę, że pasażerowie też w jakiś sposób przyczyniają się do tego, chociażby dezynfekując i myjąc ręce.
2: No właśnie o tych pasażerów chciałam zapytać, w jakim stanie zostawiają te autobusy i tramwaje na co dzień?
8: Myślę, że w różnym, ale jest to też kwestia jakiejś edukacji. My cały czas na to zwracamy uwagę i myślę, że ten projekt bardzo mocno może dać nam taki materiał edukacyjny, na co należy zwrócić uwagę. MPK jest w stałej takiej kampanii, która opowiada i mówi i prosi o zachowanie tej czystości. Myślę, że kwestia edukacji, nauki, co chwilę wsiadają nowe pokolenia, co chwilę trzeba przypominać, ale jest coraz lepiej na pewno.
2: No właśnie, kiedyś było tak, że w tramwajach, autobusach były takie malutkie kosze na bilety głównie. Teraz już od jakiegoś długiego czasu ich nie ma. To też była dyskutowana kwestia, czy to jest dobry pomysł, żeby ich się pozbywać z pojazdów. Czy takie śmieci właśnie porzucone to jest częsty przypadek?
8: Myślę, że nie, tym bardziej, że teraz bilety jednak kupujemy bardziej kartą, bardziej przez nośniki, a nie ma tego papieru, co też jest na pewno znaczącym plusem, jeżeli chodzi o higienę i dotyk.
2: Badania we wrocławskich tramwajach i autobusach mają potrwać mniej więcej 2 tygodnie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Jest już gotowy raport z wrocławskiej diagnozy społecznej. Ma ponad 600 stron. To jest takie wielkie badanie mieszkańców Wrocławia, które ma sprawdzić, jak naprawdę żyje się w tym mieście i czego najbardziej potrzebują mieszkańcy naszego miasta. To taki socjologiczny rentgen miasta. Naukowcy nie zgadują, co myślą mieszkańcy, tylko idą do ich domów i zadają dziesiątki pytań. Pytają o codzienne sprawy, ile zarabiają, jak spędzają wolny czas, czy chorują, czym jeżdżą do pracy i czy czują się w mieście bezpiecznie. Po co takie badania? No to jest takie trochę narzędzie dla urzędników, żeby wiedzieli, w co inwestować nasze pieniądze, nasze podatników. Wyniki pokazują władzom Wrocławia, gdzie są największe problemy. Na przykład, że ludzie chcą lepszej komunikacji publicznej, albo że młodzi ludzie mają mało energii do życia. W tym najnowszym badaniu przepytano osobiście ponad 2,5 tysiąca dorosłych mieszkańców, zarówno z samego Wrocławia, jak i z okolicznych gmin. A dodatkowo zbadano osobne grupy, młodzież szkolną, migrantów i lokalne firmy. No to pada kluczowe pytanie. Czy wrocławianom dobrze żyje się w mieście? Z diagnozy wynika, że dają miastu 8,7 punktu na 10. Badania przeprowadzili naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. A o tym, co jeszcze wynika z tej diagnozy, opowiada wiceprezydent Wrocławia Mateusz Żak. Dr Jacek Pluta z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia i kierownik tych badań dr Dawid Krysiński, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
10: Wrocław, jak dobrze wiemy, rozwija się z roku na rok, ale żeby też samorządowcy, politycy wiedzieli, w którą stronę Wrocław ma się rozwijać, ważna jest wrocławska diagnoza. Taka diagnoza była przeprowadzana i w 2010, 2014, 2017 roku. Ze względu na COVID-19, a później też na wojnę, która wybuchła w 2022 roku za naszą wschodnią granicą. Ta diagnoza była częściowo zawieszona, aby też te badania nie były zakłócane. Została wykonana w 2025 roku w wielu obszarach dotyczących mieszkanek, mieszkańców, bo to z jednej strony jest własność mieszkań, co wynika też z tej diagnozy. W centrum Wrocławia 67% mieszkań to są mieszkania własnościowe, a już chociażby na obrzeżach Wrocławia 82%, a pod Wrocławiem 90%, bo tutaj wspomnę, że ta diagnoza została wykonana na próbie 2503 osób. Również to były osoby i to jest pierwsza taka zmiana w porównaniu do diagnoz poprzednich. Były brane pod uwagę też 500 osób z aglomeracji wrocławskiej, czyli tutaj z gmin ościennych, co jest też bardzo ważne, gdyż Wrocławia nie możemy rozpatrywać już w kategoriach granic administracyjnych. Z drugiej strony też była przeprowadzona na próbie 899 uczniów, również gospodarstw ponad 400 domowych i też jeśli chodzi o próbę ponad 400 przedsiębiorców, ponieważ Wrocław, tak jak na początku wspomniałem o własności mieszkań, to jest bardzo wiele obszarów, z których dużo też wynikało. My, szanowni państwo, i to jest wyzwanie nie tylko Wrocławia, ale też całej Polski, całej Rzeczpospolitej, to jest prowadzenie umiejętnej polityki senioralnej i tutaj z roku na rok seniorów coraz bardziej przybywa. No, obecnie mamy chociażby 216 we Wrocławiu 100-latków. Średnia długość wieków się wydłuża. I tutaj, co też jest warte podkreślenia, to ważna jest pomoc zarówno też rodzinom, pomoc jeśli chodzi o seniora i Wrocław tą misję realizuje między innymi przez 28 centrów aktywności lokalnej, które świadczą bardzo dużą ofertę kulturalną, społeczną, rozwojową. Z drugiej strony to są miejsca jak chociażby 8 dziennych domów opieki seniora, które są w różnych częściach miasta, ale też docelowo pomoc instytucjonalna, czyli 4 domy pomocy społecznej. I to, co jest ważne, to z jednej strony, żeby taką politykę miejską prowadzić, aby ci mieszkańcy byli w jak najdłuższym czasie aktywni, ale z drugiej strony, żeby też taką opiekę tworzyć, aby te rodziny nie zostawały same sobie. I to Wrocław od wielu lat organizuje. Z drugiej strony ważne jest to, jakiego Wrocławia mieszkańcy chcą. I tu jest też pod tym kątem bardzo istotne, ponieważ to z diagnozy też wyszło, że bardzo ważna jest oferta, też infrastruktura osiedlowa, taka przy nas. Również oczywiście oferta kulturalna, sportowa. Ja tylko przypomnę, że w samym Wrocławiu, jeśli chodzi o wrocławskie instytucje, mamy 25 instytucji kultury, które się prężnie rozwijają.

0: też udało się pozyskać dodatkowe środki z Ministerstwa Sportu i Rekreacji. Jedno przy Alei Niepodległości na wrocławskim Zakrzowie, drugie na Kosmonautów. Teraz ten obiekt przy Lotniczej. Również prowadzimy starania w porozumieniu z wrocławskim AWF-em i Ministerstwem, żeby powstał we Wrocławiu z prawdziwego zdarzenia stadion do lekkoatletyki. Czy żeby powstał, i to powstaje, to się dzieje na Żernikach, kompleks Żerniki, który będzie takim domem z jednej strony dla Śląska Wrocław, a z drugiej strony też będzie tworzył taką przestrzeń, aby tutaj ci zawodnicy trenowali, nie wyjeżdżali i zostawali w mieście. Z trzeciej strony nie można o Wrocławiu mówić pod względem migracyjnym, kulturalnym. To jest bardzo ważne, bo Wrocław od setek lat był miastem zarówno czeskim, pruskim, austriackim, piastowskim, jest miastem polskim. Tutaj pod względem procent są bardzo duże mniejszości. Bardzo dużo osób też przybyło z największych wojewódzkich też miast. Procentowo najwięcej osób przybyło z Ukrainy. I ważne są też te relacje, jak to się kształtuje. I to też z diagnozy wyszło, nam pokazuje pod kątem, że my faktycznie jesteśmy takim społeczeństwem otwartym, ale mimo wszystko te relacje polsko-polskie są bardziej zwięzłe niż na przykład polsko z innymi nacjami. Ale co warto podkreślić w ramach tej diagnozy, tutaj też wyszło, że jeśli chodzi o przedstawicieli młodszego pokolenia, bardziej się asymilujemy, bardziej spędzamy czas właśnie z mniejszościami niż na przykład przedstawiciele starszych pokoleń. Z kolei przedstawiciele starszych pokoleń mają lepsze relacje, chociażby w tak zwanych grupach sąsiedzkich, większe te relacje utrzymują. No nie sposób wspomnieć, jeśli mówimy o Wrocławiu, to infrastrukturze, o też korkach, o przemieszczaniu się, o komunikacji. I to też jest bardzo ważne, bo z diagnozy wyszło, że musimy też nałożyć bardzo duży nacisk na poprawę, na kondycję. Co warto wspomnieć, we Wrocławiu z roku na rok, z czego się bardzo cieszymy, bo Wrocław też jest miastem akademickim, przybywa studentów. Ci studenci, tak jak na przykład jest w opozycji do niektórych ośrodków akademicji, w większości wybierają, zostają we Wrocławiu. Aż ponad 60% wskazało młodych ludzi, że kocha Wrocław, chce w tym mieście pozostać po studiach. I to jest też po prostu ważne, aby prowadzić taką politykę, aby tutaj ci mieszkańcy zostawali i też żeby ta komunikacja, oferta przemieszczania się była jak najlepsza. Z drugiej strony, jeśli patrzymy na młodych, to ważne dla młodych to są zarówno mieszkania, zarówno też takie przestrzenie kulturalno-sportowe, jak i też właśnie dobra oferta, którą prowadzi miasto. Myślę, że diagnoza jest takim dobrym kierunkiem pokazującym, w którą stronę tak naprawdę muszą pewne decyzje zapadać. To, co jest ważne, to słuchanie mieszkanek, mieszkańców, ponieważ wiecie, szanowni państwo, nie ma co drugi raz wymyślać koła, po prostu trzeba słuchać się w głosy wrocławian. I dlatego ja też chciałem z tego miejsca podziękować wrocławskim uczelniom, z jednej strony Uniwersytetowi Wrocławskiemu, który wspólnie przeprowadził tą diagnozę. Z drugiej strony też chciałbym podziękować, bo to z diagnozy wyszło, ważne jest pod kątem przyszłości biznes, a żeby ten biznes był coraz bardziej dochodowy, bo my Polki, Polacy chcemy coraz więcej zarabiać. Co prawda w diagnozie wyszło, że jesteśmy usatysfakcjonowani z tych zarobków, ale co ważne, to warto podkreślić, że my jako gmina Wrocław wspólnie z Politechniką Wrocławską otworzyliśmy taki pilotażowy program, projekt, który będzie takim zaczątkiem do wspólnej polityki, do wspólnych działań na temat sztucznej inteligencji. Z diagnozy również wyszło, że akurat przedsiębiorcy i kadra kierownicza, która stanowi pod względem zarobkowym najwięcej zarabia we Wrocławiu, jest jak najmniej chętna do przekwalifikowania, ale już na przykład przedstawiciele, którzy pracują, pracownicy w usługach, w handlu, też robotnicy, taką chęć w przypadku na przykład wyższych zarobków o około 30% są gdzieś tam po prostu chętni. Myślę, że mamy te wektory, mamy te wyznaczniki, będziemy się do nich stosować, tak jak to było w przypadku poprzednich diagnoz, tak aby nasz Wrocław i cała aglomeracja, bo tak jak na początku wystąpienia powiedziałem, nie możemy rozpatrywać Wrocławia w kategoriach granic administracyjnych, mocno się rozwijała i żeby była domem dla wszystkich, którzy tu mieszkają i chcą tutaj przyjechać. Bardzo dziękuję.
1: Dr. Dawid Rysiński, kierownik wrocławskiej diagnozy społecznej.
2: Myślę, że

0: Jedną z rzeczy, którą warto podkreślić, to między innymi dobra kondycja rynku pracy. W badaniu, które przeprowadziliśmy, tylko 1,5% respondentów około to są osoby, które w tej chwili przyznają, że poszukują aktywnie pracy. Większość osób aktywnych zawodowo jest również usatysfakcjonowana ze swojej sytuacji zawodowej. Gdyby się tak zastanowić w dłuższej perspektywie czasowej nad tą kwestią, to myślę, że moglibyśmy powiedzieć, że jest to po prostu odzwierciedlenie zmian, które miasto przechodziło w ciągu ostatnich 20 lat i ta kondycja rynku pracy dobrze odzwierciedla progres, który tutaj we Wrocławiu się zadział w tym okresie. To jest zupełnie inna sytuacja niż sytuacja, którą pewnie część z nas pamięta chociażby z lat 90. To jest zupełnie inny Wrocław. Przynosi to oczywiście pewne wyzwania. Jak już wspomniał pan prezydent, stosunkowo niewiele osób jest gotowych na to, żeby się przekwalifikować, nawet gdyby otrzymali wyższe wynagrodzenie. Wydaje się, że świadczy to o dość dużej satysfakcji z obecnej sytuacji zawodowej większości mieszkańców, tych, którzy są aktywni zawodowo, ale jest to też pewne wyzwanie na przyszłość, biorąc pod uwagę szereg zmian, które rynek pracy może przechodzić w najbliższych latach. To jest pytanie o elastyczność mieszkańców, o ich gotowość do tego, żeby zmieniać swoje miejsce na rynku pracy i aktywnie do tych wyzwań podchodzić. Inną kwestią, która myślę jest bardzo obiecująca w kontekście wyników, to jest dość duża satysfakcja z sytuacji zdrowotnej. 70% respondentów przyznało, że ocenia tę sytuację zdrowotną względnie dobrze. Co nie znaczy, że jest idealnie, bo jednocześnie mamy 37,5% respondentów, którzy przyznali, że odczuwają trudności z dostępem do opieki zdrowotnej. Trudno ten problem rozpatrywać tylko jako efekt polityki lokalnej. Jest to raczej odzwierciedlenie ogólnopolskiej sytuacji w służbie zdrowia. Natomiast ten odsetek jest dość wysoki. Jest to pewne wyzwanie także dla polityki miejskiej.
1: Doktor Jacek Pluta, Uniwersytet Wrocławski, ale dziś przede wszystkim jako Urząd Miejski.
2: Piąta diagnoza. Mamy więc do czynienia z sytuacją dość niezwykłą. Jako gmina jesteśmy dosyć konsekwentni w pytaniu o portret wrocławian i portret miasta widziany ich oczyma. Zapytaliśmy mieszkańców o ich własne potrzeby, jakość życia, styl życia, ale też o to, jak widzą miasto. Skala badań była bardzo duża. Cała diagnoza jest złożonym procesem i złożonym portretem. W związku z tym nie ma jednego najważniejszego wyniku, ale też to bardzo odróżnia ten projekt badawczy od tak zwanych popularnych rankingów jakości życia. Dlatego, że wielowymiarowość aspektów tutaj podkreślanych pozwala lepiej rozumieć zależności między sytuacją, miastem, a też odpowiedzią instytucjonalną wyrażaną w politykach miejskich. Zresztą ten ostatni aspekt powoduje, że badania są bardzo ważne z praktycznego powodu. No oczywiście wyniki w tej chwili od fazy komunikacji przechodzą też do fazy praktycznego wykorzystania.
3: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
4: Ciekawe, prawda? A jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się na temat tego, co wyszło z tej diagnozy, z tych takich badań kontrolnych wrocławian, no to odsyłam was oczywiście do raportu. 600 stron. Powodzenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Wuwa Vita na wrocławskich Nowych Żernikach.
7: W sobotę zmienią się zasady przejazdu przez budowę węzła Drobnera-Dibua w centrum Wrocławia. Z ulicy Dibua będzie można skręcić w ulicę Drobnera. Za to zamknięty będzie wyjazd z Cybulskiego w Drobnera. Przystanki autobusowe zostaną przeniesione bliżej placu Bema.
6: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Podhalańska Vita na wrocławskich Złotnikach.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: To jest bardzo duży trend. Państwo chyba chcą spotkać się na spokojnie, jesiennie i coś sobie, że tak powiem, podłubać.
9: Jakie wydarzenia konkretnie przyniesie nam jesienna edycja mikrograntów, bo to o ten projekt chodzi, tego dowiecie się z naszego programu. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a zaczynamy od nagród finansowych, o które mogą się we Wrocławiu starać studenci.
3: Edukacja we Wrocławiu.
10: Justyna Rządeczko, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
9: Porozmawiamy o studenckim programie stypendialnym. Na jakich zasadach on funkcjonuje?
10: Teraz trwają nabory do dwóch kategorii tego programu stypendialnego i zgłaszać mogą się studenci, którzy są na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia bądź studiów magisterskich jednolitych do 30 października. To muszą być studenci, którzy dostali się na te studia dzięki zwycięstwie w olimpiadzie czy w konkursie, który im to umożliwił. No a druga kategoria, w ramach której można składać teraz wnioski o stypendium, jest przeznaczona dla studentów, którzy chcą wyjechać, planują wyjazd na studia za granicę w semestrze letnim i oni składają z kolei wnioski do 30 listopada. Natomiast to muszą być studenci przynajmniej trzeciego roku studiów.
9: Wyjazd zagraniczny, chodzi o programy typu Erasmus?
10: Dokładnie tak.
9: Okej, okay. I ile osób może dostać takie stypendium?
10: Jeśli chodzi o te stypendia dla laureatów olimpiad i konkursów, to dostanie każdy student, studentka, którzy spełniają kryteria i złożą wniosek. Także tutaj nie ma ustalonego z góry limitu. W przypadku studentów wyjeżdżających za granicę na semestr letni, bardzo trudno jest oszacować te liczby, bo to wszystko zależy od tego, na jak długi okres będą dane osoby wyjeżdżać i na ile nam wystarczy tych środków zaplanowanych w tym roku.
9: Czyli kwota decyduje.
10: Tak, dokładnie.
9: W jaki sposób można się zgłaszać dokładnie?
10: Należy się zgłosić przez aplikację internetową tego naszego programu stypendialnego studenckiego.
9: I jak później funkcjonuje takie stypendium?
10: W przypadku tego stypendium dla laureatów konkursów i olimpiad, które można otrzymać w ogóle tylko raz w całej swojej tej akademickiej karierze, dostaje się takie stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy. Natomiast w przypadku tych studentów wyjeżdżających za granicę to jest maksymalnie do 700 zł na miesiąc. W przypadku z tego stypendium dla studentów wyjeżdżających za granicę to jest 700 zł miesięcznie i maksymalnie na 9 miesięcy może być przyznane. W tym roku Wrocław na wsparcie zarówno studentów, jak i doktorantów w ramach tego studenckiego programu stypendialnego przeznacza 1 300 000 zł, bo mamy jeszcze właśnie tę trzecią kategorię stypendialną przeznaczoną dla doktorantów, natomiast akurat w tym momencie nie jest to otwarty nabór.
9: Było o nagrodach za dobre wyniki w nauce, teraz o nagrodach za ciekawe pomysły i o tym, w jakich wydarzeniach dzięki nim będziemy mogli wziąć udział na wrocławskich osiedlach.
3: Czas wolny we Wrocławiu.
11: Marta Konieczna, Wrocławski Instytut Kultury, mikrogranty.
9: To już któryś raz, kiedy rozmawiamy o mikrograntach, na pewno ci, którzy zostali nagrodzeni, już pewnie o tym wiedzą, ale chciałabym, żebyś opowiedziała o zwycięskich projektach mikrograntów tego ostatniego naboru w roku, tym, którzy mogą wziąć w nich udział za darmo. Ale na samym początku poproszę jeszcze o przypomnienie, czym mikrogranty są dla tych, którzy może jeszcze nie kojarzą tego programu.
11: Mikrogranty to program wsparcia oddolnych inicjatyw sąsiedzkich we Wrocławiu. Właśnie była to 42. edycja programu, także już mieliśmy szansę zagościć tutaj we wrocławskim świecie i myślę, że też kojarzymy się tutaj wrocławianom, wrocławiankom właśnie z tymi sąsiedzkimi działaniami, bo o to najbardziej w programie chodzi. Żeby się poznać, żeby troszeczkę zbliżyć się w tym współczesnym, biegnącym świecie, żeby zatrzymać się, może czegoś nauczyć, wymienić doświadczeniami i wcale nie trzeba szukać tego daleko, poza Wrocławiem czy w centrum, tylko właśnie blisko nas, na naszym osiedlu, przy naszym bloku, żeby tak właśnie troszeczkę bliżej siebie pobyć.
9: Ja już wspomniałam o tym, że są wyniki ostatniego naboru. Jak ten program działa i od razu proszę opowiedz, jak obrodził w projekcie ten czas.
11: Projekt działa na zasadzie trzech ścieżek dedykowanych każda innej grupie, która może składać wniosek. My jako WIK koordynujemy ścieżkę dla osób fizycznych grup nieformalnych. Pozostałe dwie ścieżki dla NGO oraz grup młodzieżowych koordynuje Fundacja Umbrella. Tutaj różnimy się troszeczkę zasadami działania, no i kwotą dofinansowania. Trzeci nabór w roku jak zwykle obrodził w takie bardzo jesienne pomysły. Powiedziałabym, czuć, że Państwo po prostu powoli chcą zaszyć się w takich ciepłych miejscach, wspólnie coś porobić. Bardzo jest to bardzo fajne i budujące, choć nie brakuje też wciąż aktywności na świeżym powietrzu. W naszej ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych znów bardzo, bardzo wysoka liczba zgłoszeń, 124 zgłoszone wnioski. Niestety mogło być tylko 12 z nich. W ścieżce dla NGO było zgłoszonych 32 projekty, a w młodzieżowej 12. W NGO realizowanych jest 6 projektów, a w ścieżce młodzieżowej 11. Także no, na pewno coś Państwo dla siebie znajdą, bo też te projekty są naprawdę rozłożone po całym Wrocławiu. Jesteśmy w bardzo wielu miejscach i właśnie takie jesienne, sąsiedzkie działania możemy Państwu zaoferować.
9: I dla tych, którym udało się zdobyć i wsparcie finansowe, i logistyczne przy realizowaniu tych projektów, teraz gorący czas, no bo muszą szybko dosyć przygotować to, co wymyślili.
11: Tak, to prawda. Grupy młodzieżowe i NGO już pracują, ponieważ oni mieli start realizacji swoich pomysłów zaledwie kilka dni po ogłoszeniu wyników. Grupy nieformalne, osoby fizyczne, 20 października startujemy z pomysłami, a wszystkie ścieżki w okolicach 9 grudnia kończymy te nasze projekty.
9: No i w czym będziemy mogli wziąć udział?
11: Na pewno w całej palecie różnych działań artystycznych, rękodzielniczych. Tutaj naprawdę w ścieżce dla osób fizycznych, grup nieformalnych to jest no jakiś, powiedziałabym, bardzo duży trend. Tak jak mówiłam, Państwo chyba chcą tutaj spotkać się na spokojnie jesiennie i coś sobie, że tak powiem, podłubać, bo mamy i warsztaty ażuru na psim polu.
9: Ażuru, czyli czego?
11: Tak, to jest ażur, który jest wycinanką, nie na przykład koronką i to będą wycinanki, które będą też odnosić się do psiego pola, na przykład do jakichś elementów osiedla, więc to może być bardzo ciekawy projekt. Również na psim polu, a oczarowanie jesienią, otulenie zimą, no to myślę, że tutaj wiele już mówiący o atmosferze tego projektu tytuł, będą to spotkania rodzinne, które będą skupiały się na celebrowaniu wszystkich pór roku, też tej jesieni. Na Zakrzowie z kolei sąsiedzkie wyplatanki, też takie z materiałów upcyklingowych, na przykład ze starych koszulek będzie można coś nowego zrobić. No i na Śródmieściu absolutnie 100% artystycznie. Mamy Światłoczułe Archiwum Ołbina, czyli to będą warsztaty cyjanotypii i uczestnicy będą zbierać różne detale, fotografować je, skanować też skanerem ręcznym i zmieniać właśnie w takie cyjanotopowe odbitki. Trencandis to jest projekt na Nadodrzu, który to jest taka technika mozaiki, też się dopiero dowiedziałyśmy dzięki naszym wnioskodawczyniom. Absolwentki ASP będą zbierać różne elementy ceramiki, kafli, które są wyrzucane często na Nadodrzu, powiedziały, że zauważyły taki trend, że ludzie dużo wyrzucają na przykład przy remontach starych elementów ceramiki, z nich potłuczą kawałki na mozaikę, więc będzie coś nowego z tego wszystkiego. No i też domowe sitodrukowanie, czyli warsztaty sitodruku dla początkujących. Także, tak jak mówiłam, bardzo różne artystyczne działania. W ścieżce dla NGO z kolei widzimy taki trend budujący relacje. I to widać, że też Państwo tego potrzebują, żeby przeciwdziałać na przykład samotności i wzmacniać lokalne wspólnoty. Na przykład taki projekt Speed Friending, bez barier, Fundacji Koło Wroce, który będzie polegał na spotkaniach osób z niepełnosprawnościami i bez nich, ale też Szlak Sąsiadów Edyty Steina na Dodrzu i Ołbinie, Fundacji European Root, gdzie mieszkańcy poznają związane z Edytą Stein miejsce, ale też stworzą fotografie i własne mikroopowieści, a nawet powstanie takie drzewo sąsiadów. Z kolei młodzież jak zwykle zaskakuje taką, powiedziałabym, dużą otwartością serca, bo mamy wiele projektów, które właśnie przeciwdziałają samotności, ale też starają się zrobić coś dobrego dla drugiej osoby, na przykład rodzinne warsztaty świątecznej dobroci, Ozdóbmy czyjś świat. Tutaj widzimy, że młodzież, choć jesienny nabór, już myśli o świętach i chce właśnie stworzyć taką magię świąt. Zresztą inny tytuł projektu, Świąteczne Wianki, Tworzymy Razem Magię Świąt, czyli niby artystycznie, ale jednak właśnie w duchu wspólnotowym. Takim też ciekawym trendem, który widzę, jest taka potrzeba fizycznego rozruszania się na te jesienne słoty. Młodzież proponuje jesienną akcję antyhibernacji, która będzie miała warsztaty MMA i takich podstaw sztuk walki. Z kolei w ścieżce dla osób fizycznych, grup nieformalnych pojawi się projekt Ołtaszyn Bezpieczny dla Kobiet i to będą warsztaty samoobrony i bezpieczeństwa.
9: Też widziałam, że młodzi wymyślili słodkie zajęcia związane z czekoladą. To tak zwróciło moją uwagę.
11: Tak, to jest też bardzo sympatyczny projekt. Akurat chyba jedyny taki kulinarny w tym naborze.
9: Z Martą Konieczną z Wrocławskiego Instytutu Kultury rozmawiamy o mikrograntach i o tym, czy rzeczywiście wydarzenia z jesiennej edycji programu będą odbywać się blisko nas, na różnych wrocławskich osiedlach.
8: Myślę, że każdy z nas ma w miarę blisko. W ścieżce dla osób fizycznych, grup nieformalnych, my w ogóle wyłączamy Stare Miasto z działań. Wychodzimy z założenia, że dużo się już dzieje w centrum i wolimy działać w troszeczkę dalszych zakątkach. No i chociażby na Zakrzowie się w tym naborze pojawiamy, czy na Ołtaszynie właśnie, więc takie osiedla, które faktycznie są dalej. No nie da się ukryć, że z obszaru Śródmieścia, na Dodrze, Ołbi, no to są takie osiedla, gdzie państwo bardzo chętnie zgłaszają projekty, ale nie powiedziałabym, że jest to jakaś przytłaczająca liczba i to sprawia, że ludzie naprawdę dużo chętniej chcą wybierać te osiedla, bo są naturalniej bliżej centrum. Czy Gajowice też się pojawiają, a Grabiszynek, Lipa Piotrowska, o, to jest też, myślę, dobry przykład, więc tak naprawdę na pewno znajdą państwo coś, jeśli nawet państwa osiedle nie ma takiego projektu, no bo to oczywiście jest też możliwe, to osiedle obok coś już może zaoferować i może to nawet jest fajny pomysł, żeby pojechać gdzieś do sąsiadów.
9: No i niedługo te wydarzenia będą się materializować. Jak się w tym wszystkim odnaleźć, jeśli chcemy właśnie dla siebie czegoś poszukać albo sprawdzić, co w ogóle się dzieje ciekawego w mikrograntach?
8: Na pewno polecam, jeśli chcą państwo obserwować wszystkie trzy ścieżki, to tutaj najlepiej zaglądać na naszego Facebooka, po prostu profil Mikrogranty. Tam zbieramy informacje o wszystkich projektach ze wszystkich ścieżek i zawsze staramy się chociaż te kilka dni, tydzień wcześniej przypomnieć, zapowiedzieć, halo, właśnie startuje taki, a taki projekt. One wszystkie są bezpłatne, to proszę o tym pamiętać, że wszystkie te wydarzenia są co do zasady regulaminowo bezpłatne, nie obowiązuje państwa, nie wiem, wykazanie jakiejś umiejętności. Tutaj mamy na przykład w naszej ścieżce dla osób fizycznych, grup nieformalnych, orkiestrę na leśnicy, ale to nie znaczy, że muszą państwo czytać nuty i mieć puzon w domu, akurat na strychu trzeba go odnaleźć. Nie można w tym projekcie właśnie przyjść od zera, nauczyć się, o to też w mikrograntach chodzi. Oczywiście są też strony Fundacji Umbrella, strona Wrocławskiego Instytutu Kultury, tam też w odpowiednich zakładkach znajdą państwo informacje. No i taki najszybciej rozkręcający się projekt, przynajmniej w tej naszej wikowej ścieżce, to jest Koszmar na Lipie Piotrowskiej, ciekawy projekt, to już wiem, to będzie projekt wokół Halloween i już 24 października pierwsze z tych wydarzeń, zresztą projekt halloweenowy też pojawia się w ścieżce młodzieżowej, także widać, że również to święto państwa interesuje i można jeszcze w październiku będzie wziąć udział w jakimś wydarzeniu.
9: Jak to jest z popularnością mikrograntów?
8: Tutaj w ścieżce dla osób fizycznych, grup nieformalnych, no, obserwujemy od zeszłego roku coraz większą popularność. Tak naprawdę ten rok był najbardziej obfitym w złożone wnioski chyba w całej historii programu, bo mieliśmy ponad 400 złożonych wniosków przez cały rok. Poniżej 100 nie było. Każdy nabór, dwa poprzednie to było ponad 140, w tym naborze 124. To jest naprawdę bardzo dużo państwa pomysłów. Podejrzewam, że wynika to z faktu zwiększenia kwoty dofinansowania w naszej ścieżce. Przypominam, w zeszłym roku z 5 do 10 tysięcy złotych brutto. Natomiast myślę, że też program ma już pewną renomę. Państwo już kojarzą te hasło, mikrogranty. Kojarzą, że są to wydarzenia ciekawe, nietuzinkowe, takie właśnie też przyjazne, powiedziałabym, i po prostu otwarte, gdzie każdy coś może dla siebie znaleźć.
9: Przypomnę jeszcze, że w wydarzeniach z jesiennej, czyli ostatniej w tym roku edycji wrocławskich mikrograntów, możecie brać udział do początku grudnia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Zapraszam. Każdego roku wrocławianie wytwarzają ponad 300 tysięcy ton odpadów, z czego kilkadziesiąt tysięcy ton to bioodpady, czyli w dużej mierze jedzenie, które przecież mogłoby trafić na stół, a wylądowało w kuble. Statystycznie każdy z nas wyrzuca do kosza ponad 100 kg żywności rocznie. Żeby to zatrzymać, powstał miejski program Wrocław nie marnuje. Powstaje sieć społecznych lodówek i jadłodzielni, punkty wymiany rzeczy i cały czas aktualizowana jest mapa miejsc, których zamiast wyrzucać, naprawiamy, dzielimy się, oddajemy. W dzisiejszej audycji sprawdzimy, jak działa ten program i co zrobić, żeby marnować mniej.
3: Eko Wrocław.
12: Nasza mapa Wrocław nie marnuje. Trzaska Paulina, Urząd Miejski Wrocławia. Właśnie dzięki niej możecie w łatwy i szybki sposób znaleźć punkty, gdzie możecie takie rzeczy oddać, typu cale, dedykowane miejsca, typu dzielniki. Także wszystkie kategorie mamy zaznaczone na mapie, jaką rzecz akurat potrzebujecie oddać, taką sobie znajdziecie kategorię. Typu ubrania, książki, gry, których nie używacie i zachęcamy do wymiany. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby mniej kupować, a częściej się wymieniać, tak? Jeśli macie dobre jakościowo rzeczy, których nie używacie, są Wam zbędne, to przede wszystkim warto zacząć od takiej wymiany sąsiedzkiej.
4: Dlaczego to jest ważne, ta wymiana?
12: Chodzi tutaj przede wszystkim o taki społeczny wymiar, ale też, no mówię, zmniejszamy ten konsumpcjonizm. Dużo rzeczy naprawdę nadaje się do powtórnego użycia, tak? Nie potrzebujemy kupować i kupować coraz to nowszych rzeczy, no bo te wszystkie rzeczy można sobie po prostu wymienić z kimś, tak? I to jest ważne. Tutaj ten społeczny i ekonomiczny punkt jest ważny.
4: Co można wymieniać?
12: Książki, gry. Mamy też, jeśli macie dzieci na przykład, dzieci wyrastają z pewnych rzeczy, czy ubrań, czy książek, czy misi, tak, czy nie wiem, śniadaniówki. No mamy różne, czy nawet, słuchajcie, mamy dzielniki wrocławskie, które są zaznaczone u nas na mapie Wrocławia.
4: Co to jest dzielnik?
12: Dzielnik to właśnie jest taka kategoria, gdzie możesz oddać wszystko. Właśnie od talerzy, nie wiem, sztućce, czajnik, nie wiem, bidon, wiesz, to, co właśnie nie potrzebujesz, ale jest dalej użyteczny. To jest przede wszystkim, tak? Nie oddajemy, nie staramy się nie oddawać tutaj rzeczy, które są zepsute, no bo to no nie o to chodzi. Chcemy się dzielić tym, co jest użyteczne i dalej może komuś posłużyć.
4: Co masz tutaj w torbie?
12: Tu właśnie dostałam właśnie książki i ubrania, które zaraz lądują na naszym wieszaku i dzisiaj będzie można je sobie wybrać, jeśli ktoś będzie potrzebował. I to też jest dla nas ważne, żeby faktycznie podejść do tego z głową. Weźmy to, co naprawdę nam się przyda, będzie użyteczne i nie wsadzimy tego, że tak powiem, do szafy z powrotem, tylko będziemy w tym chodzić. To jest ważne, żeby brać to, co naprawdę jest potrzebne i co nas interesuje, a nie po to, żeby wziąć, tak?
4: Takiej kiecki jeszcze nie mam, takich butów jeszcze nie mam, tej książki jeszcze nie czytałam.
12: To chodzi o to właśnie, żeby sobie zaplanować. A, jeśli mam buty, no to mogę tą kieckę wziąć, bo jeśli założę, że wezmę tą sukienkę, ale nie mam butów, no to pójdę i kupię buty, ale nie o to nam chodzi. Właśnie o to chodzi, żeby wiedzieć, co mamy w tej szafie swojej i sobie planować i dopasowywać te rzeczy, nie? Właśnie o to chodzi, żeby nie kupować nadmiernie, bo chyba mamy taką zdolność do kupowania w dużej ilości rzeczy, które są potem niepotrzebne i zalegają nam znowu w szafie, a miejsc w szafie mamy mało, jak te kobiety.
4: A powiedzmy, jak ta cała idea Wrocław nie marnuje wpisuje się w takie unijne polityki, w ogólnopolskie polityki? Dlaczego ta miejska akcja jest tak ważna?
12: Tu chodzi przede wszystkim o zrównoważony rozwój. To jest takie clue tego wszystkiego, żeby podchodzić do tego wszystkiego z głową i zmierzać do ograniczenia pewnych rzeczy, tak? Tak samo też mówimy tutaj o nadprodukcji i jedzenia. Również mamy na mapie Wrocław nie marnuje lodówki społecznej. Jeśli mamy nadwyżki żywnościowe, których wiemy, że już nie wykorzystamy, zanieśmy ją do lodówki. Niech ktoś inny skorzysta, tak? Czy mamy nadmiar, nie wiem, ugotowało nam się nadmiar zupy. Jesteśmy w takiej, w tej erze społeczeństwa, że no też jest dużo ludzi potrzebujących, tak? Są osoby starsze, które potrzebują, więc wyjdźmy im też naprzeciw po prostu.
4: Gdzie można dostać taką mapę? Gdzie ją można znaleźć?
12: Mapa jest łatwo dostępna, po prostu wystarczy wpisać w Google mapa Wrocław nie marnuje i znajdzie się od razu pierwsza pozycja. Jest również pozycja załączona na portalu wrocław.pl i tam jest podlinkowana po prostu mapa Wrocław nie marnuje, więc jakby prosty, szybki sposób po prostu wpisać w Google mapa Wrocław nie marnuje i pierwsza pozycja to jest nasza mapa.
3: Eko Wrocław.
4: Wyobraźcie sobie, że naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego sprawdzili, ile jedzenia marnuje się na szkolnych stołówkach. 83 kilogramy. Tyle jedzenia, średnio oczywiście, lądowało każdego dnia w koszu w każdej szkole we Wrocławiu, z czego około 38 kilogramów to były drugie dania, a 27 kilogramów to zupy. Dlatego miasto wdrożyło rekomendacje dla placówek oświatowych, czyli takie systemowe rozwiązania, które miały ograniczyć te straty. Więc rekomenduje się serwowanie jednego pełnowartościowego posiłku, spełniającego oczywiście wszystkie normy żywieniowe. Do tego atrakcyjne dodatki. Zamiast tradycyjnego podziału na zupę i drugie danie, można wprowadzać zamienniki w postaci deserów, sałatek czy smoothie. Kolejna rekomendacja to mniej mięsa i więcej produktów roślinnych, i to jest zgodne z zaleceniami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. I oczywiście menu musi być dopasowane do preferencji dzieci. I to wiemy wszyscy. Rodzice, dziadkowie, ciotki. Jak dziecku nie smakuje, no to nie zje. Analizy wykazały, że uczniowie chętnie jedzą na przykład pierogi czy kotlety, ale nieco rzadziej sięgają po kaszę czy zupy kremy. A jak gotować w domu, żeby nie marnować tyle jedzenia? O tym rozmawiam już z Katarzyną Gubałą, edukatorką kulinarną, która od lat uczy wrocławian, jak gotować z wykorzystaniem lokalnych produktów, z większą ilością warzyw, zdrowo i smacznie. Spotkałam ją w parku podczas jednego z miejskich pikników. Posłuchajcie, czym częstowała wrocławian.
3: Eko Wrocław.
13: Co dzisiaj gotujesz?
14: Ja nie gotuję, ja leżę i pachnę, a wszyscy dookoła gotują, tak? A ja to nadzoruję. Nie, żartuję, ale tak naprawdę dzisiaj będziemy przygotowywać niesamowite dania z jadalnymi chwastami, więc będziemy mieli chłodnik na zakwasie buraczanym właśnie od lokalnego rolnika i do tego chłodniczka oprócz kiszonych ogórków będziemy dorzucać między innymi jadalne chwasty. Będzie mniszek, będzie krwawnik, będzie podagrycznik. Będziemy robić tortille i tam będzie pesto też z tych jadalnych chwastów, więc takie będzie na zielono, a jednocześnie bardzo smacznie. Do tego będą orzechy włoskie, orzechy laskowe z ogródków działkowych. Ja osobiście narwałam ze swojego własnego ogródka działkowego orzechów laskowych, ale niestety każdy wrocławianin, który przyjdzie do mnie do namiotu, będzie musiał roztłuc sobie najpierw te orzeszki, żeby później z nich wydłubać po prostu środek. I do tego jeszcze będziemy robić carpaccio, jabłko, kalarepka, cukinia z takim sosem. Ten sos będzie na occie jabłkowym, na jabłkach takich fermentowanych samodzielnie. Do tego będziemy troszeczkę chmielu dodawać, troszeczkę koniczyny i myślę, że wszystkim będzie smakowało. To nie marnowanie, ale też jakby takie pokazanie tego, że naprawdę otacza nas przyroda, która rzeczywiście jest jadalna i że w Polsce mamy dużo dobroczynnych roślin, które czasami wydają nam się chwastami, a w zupełnie innych krajach będą uważane za super dobroczynne rośliny, więc szczególnie ten mniszek jest takim dobrym przykładem, ale też jak mamy na przykład płatki róż, które są jadalne, czy różnego rodzaju dzikie owoce, to też pokazuje ludziom, że to, co nas otacza, jest naprawdę jadalne. Jeżeli przejdziemy się gdzieś po parku, czy po łące, czy po lesie i zobaczymy te mirabelki, to naprawdę warto spróbować zrobić z nich jakieś fajne powidła albo jakiś super sok, bo na pewno będą dużo lepiej działały niż taki już kupny sok zapasteryzowany przez gdzieś tam jakąś fabrykę.
4: No to posłuchajmy, jak gotować, żeby nie marnować.
14: Przede wszystkim trzeba popatrzeć, co mamy w spiżarni, żeby kupować przede wszystkim suche rzeczy na wagę i później z nich przygotowywać różne dania. Dobrze, jeżeli mamy w naszej spiżarni ryż, kaszę właśnie sypką, jakąś soczewicę, ciecierzycę i z nich zacząć przygotowywać jakieś dania. To na początek, wtedy nie będziemy naprawdę dużo rzeczy marnować. Druga rzecz, jeśli idziemy na zakupy, to dobrze, żebyśmy przyszli z jakąś listą na zakupy i zaplanowali sobie wcześniej, co będziemy gotować na przykład przez cały tydzień. A, i bardzo ważna rzecz, nie chodźmy na zakupy jedzeniowe głodni, bo wtedy kupimy wszystko, wykupimy każde możliwe rzeczy na półce, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zaplanować, co będziemy sobie przygotowywać. Kolejna rzecz, jak już będziemy wkładać te rzeczy do lodówki, które kupiliśmy, no to tak, patrzmy na to, co wkładamy, a co powinno wyjść. I najpierw przesuwamy sobie te daty przydatności, które są w lodówce najszybciej, żebyśmy mogli sobie zjeść i nie zmarnować jedzenia. A jeżeli chcecie zobaczyć, co można sobie zrobić na przykład oprócz takich produktów, które kupimy w sklepie, to można na przykład sobie zrobić dania z jadalnych chwastów, które dzisiaj tutaj będziemy robić. Na co dzień staram się udowadniać, że jadalne chwasty to nic innego jak dobroczynne zioła i dzisiaj będziemy na przykład koniczyny używać w naszych daniach albo mniszka lekarskiego. Każdy wie, że z mniszka lekarskiego bardzo fajny jest syrop, więc można sobie na kaszel teraz jesień, zima przygotować, czy na przykład owoce czarnego bzu będą też super nam działały. Więc dzisiaj jadalne chwasty, ale też z tych jadalnych chwastów można przygotowywać różne dania, na przykład pesto z krwawnika i mniszka. Możemy dorzucić chociażby bazylii czy pietruszki i wtedy takie pesto już będzie dużo smaczniejsze. Do tego jakiś makaron możemy sobie zrobić i już będzie piękne danie szybko zrobione.
4: Ty, wrocławianka, jak oceniasz tę akcję Wrocław nie marnuje? Jak do niej podchodzisz?
14: Wydaje mi się, że edukacja jest bardzo ważna i to jest tak, że po to się spotykamy praktycznie przez już wiele lat we Wrocławiu z ludźmi, żebyśmy razem przygotowywali pewne rozwiązania, chociażby to, co zrobić w kuchni, to, co zrobić w spiżarni, to, co zrobić w piwnicy. Często też robię warsztaty z kiszenia i to też takiego kiszenia niebanalnego, żeby pokazać, że jeśli mamy miejską farmę, czy jeżeli mamy warzywa, owoce, mamy jakąś działkę, rodzinny ogród działkowy, to możemy te wszystkie owoce przerobić, niekoniecznie tylko mieć trawnik na działce, ale naprawdę mieć fajne warzywa i owoce, z których możemy różne przygotowywać przetwory.
4: Ale to też ukłon w stronę lokalnych producentów żywności z okolic naszego miasta i targowisk we Wrocławiu, na których te lokalne produkty możemy kupić.
14: Targowiska we Wrocławiu to jest niesamowita rzecz. Uważam, że należy o nie dbać i je hołubić. Ja sama na Biskupinie mam takie targowisko i bardzo często chodzę, odwiedzam i kupuję. Chociażby z prostego powodu. To jest super ciekawe zjawisko, że możemy przyjść, że tam są maliny od lokalnego rolnika i one są tylko w sezonie. Możemy się przyzwyczaić do tego, że tak naprawdę warzywa i owoce są sezonowe i że na takim targowisku będziemy mogli właśnie czy truskawki, czy borówki kupić od producenta, który ma po prostu jakiś swój ogród, czy jakąś swoją farmę i tam je produkuje. To dużo zmienia w naszej świadomości, bo tak naprawdę należy jeść lokalnie i sezonowo i to naprawdę da nam dużo zdrowia, a niestety to jest tak, że coraz częściej Polacy jedzą poza sezonem. Maliny mamy cały rok, truskawki w dyskoncie mamy cały rok i wydaje nam się, że one są. A tak naprawdę już nikt nie pamięta prawdziwego smaku pomidorów, które tylko jak dojrzeją na słońcu, naprawdę niesamowicie smakują, a niestety w listopadzie i w grudniu już nie będą super smakowały. Więc odwiedzajmy wrocławskie targowiska, bo to jest niesamowita rzecz i dużo sezonowego, lokalnego jedzenia.
4: A na koniec Katarzyna Gubała i jej dobre rady.
14: Przede wszystkim nie mamy jeszcze takiego nawyku tego, żeby po pierwsze sortować śmieci, po drugie, żeby jednak nie wyrzucać tego jedzenia i żeby się nim dzielić. To starsze pokolenie musi się nauczyć, my musimy się wszyscy nauczyć, że rzeczywiście są różne śmietniki, że każdy plastik ma znaczenie i że można go odzyskać i zrobić z niego zupełnie inne rzeczy. Tak samo nie powinniśmy marnować ubrań, bo mamy ich nadmiar i to nie są dobrej jakości często ubrania. Kupujemy je na wyprzedażach za parę groszy, ale dobrze, żebyśmy się nimi podzielili, a nie wyrzucali je po prostu gdzieś do śmietnika, bo naprawdę istnieją osoby, które potrzebują, które naprawdę nie mają na tyle pieniędzy, żeby ubrać się, czy żeby dobrze zjeść. Wydaje mi się, że to dzielenie się jest czymś niesamowicie ważnym. Po to są lodówki społeczne w naszych dzielnicach Wrocławia, po to możemy dać to jedzenie innym. Jak ktoś czegoś potrzebuje, a my mamy tego nadmiar, może się okazać w drugą stronę, że my będziemy czegoś potrzebowali, więc fajnie, żeby wtedy uzyskać coś takiego chociażby z jakiejś jadłodzielni.
4: Żeby znaleźć takie miejsca, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę mapa Wrocław nie marnuje.
3: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
17: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
3: Po reklamie.

0: deszczowy poranek mamy we Wrocławiu, ale za to jest cieplejszy, bo na termometrach 9 stopni. Na koniec poranka będziemy mieli już 12 stopni, a po południu temperatura urośnie jeszcze do 15. Tyle będzie od godziny 13 do 17. I na koniec tego popołudnia możemy liczyć na największe rozpogodzenia. Momentami dziś pojawi się też umiarkowany wiatr.
1: Dobowego.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Dzisiaj od rana to my wszyscy jesteśmy szczególnie wrażliwi na tą środę. Oby nic tutaj nie zaburzyło odpowiedniego rytmu, my o to odpowiednio zadbamy, bo przecież podkręcamy tempo. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, jest siódma.

Around the World i Rehab w Melo. Już 11 minut po godzinie 7, już środa, 14 dzień października, czyli dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Pozdrawiamy wszystkie panie nauczycielki i nauczycieli. I uwaga, słuchajcie, to jest tak, że daty z historii albo wzory z matmy to mogą wam z głowy wylecieć, nie? Ale są takie zdania waszych nauczycieli, które pamiętacie przez całe życie. No to my dzisiaj prosimy o takie zdania właśnie. Jakie charakterystyczne teksty mówią albo mówili często wasi nauczyciele? Co tam pamiętacie, co? Czekamy na wasze głosówki. Wbijajcie koniecznie z takimi tekstami właśnie na meloradio.pl. Znajdziecie ikonkę na dole strony. Jak wejdziecie z telefonu, to od razu łatwo kliknąć i można nagrywać. To co? Jakie charakterystyczne teksty pamiętacie? Jakie mówili albo mówią często wasi nauczyciele? Maybe.

0: radio.
1: 17 minut po 7. To jest Melo Radio, podkręcamy tempo i czekamy na bajeczne teksty waszych nauczycieli. No wiecie, takie teksty, co to zostały wam w pamięci. Dawno temu już słyszeliście i zostały z wami na zawsze. Albo może właśnie wasz nauczyciel albo nauczycielka rzuca takimi tekstami bardzo często aktualnie. Co? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na takie charakterystyczne teksty waszych nauczycieli za te najfajniejsze, najlepsze. Mamy oczywiście merch do zgarnięcia dla was i pozdrowienia dla nauczycieli. Słuchajcie, jest taki bieg, w którym można wziąć udział w Stanach Zjednoczonych, ale on jest o tyle oryginalny i niesamowity, że wprawdzie startujecie na starcie, ale nie biegniecie do mety, tylko przed nią uciekacie, bo meta goni zawodników. To jest taki bieg, w którym po 30 minutach, jak wystartujecie, rusza specjalny samochód, który jest jednocześnie taką metą, no i jak to auto was minie, no to odpadacie. Słuchajcie, zabawa bardzo popularna, ale tak sobie myślę, że nie chciałbym tak trenować z weekendem, a mam wrażenie, że trochę tak jest. Niby środa, cały czas mamy wrażenie, że jakoś tak do tej mety daleko.

0: Sylwa Bampa, On Tonight w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od rana w środę dzisiaj. No i czekamy na wasze głosówki. Jakie teksty charakterystyczne, takie, które zostały wam w głowie na lata, mówili wasi nauczyciele. Czekamy na te teksty. Nagrajcie głosówkę na meloradio.pl. Można wbijać najłatwiej z telefonu. Tam słuchawka na dole. Wystarczy nacisnąć, nagrać głosówkę, a potem usłyszeć się w Melo. A za takie najlepsze, najfajniejsze, to my wam wysyłamy fajny Melo merch. Z takich tekstów chyba, które słyszeli wszyscy. No to na przykład nie gadajcie, bo was przesadzę, albo ostatnia ławka cisza. Prawie w pół do ósmej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
2: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
3: Doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
5: Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Panie Pascalu.
8: Tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
14: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
15: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
14: A co to znaczy CCD?
15: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
14: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
16: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
17: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
18: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chleboteki, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
19: Ktoś powiedział pyszne.pl.
20: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
21: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Nie kiedy na Starships w Melo. No to jakie teksty waszych nauczycieli zapamiętaliście tak naprawdę na długo? Co takiego mówili?
1: Nie reaguj, to mu się znudzi.
0: O, wiadomo.
2: Mój nauczyciel zawsze mówił, jak bawiliśmy się telefonami na lekcji: Damian, schowaj ten telewizor do kieszeni.
0: No i Damian chował.
3: Moja pani od geografii biła: ręce i majtki opadają.
0: Mhm. No i jeszcze jeden, standardowy, klasyczek.
4: Dzwonek jest dla nauczyciela, a nie dla ucznia.
0: No wiadomo, jasne. Nie? Za 18:08.

0: Najlepszy drop-towych hitów w Melo mamy dla was. To ja wam coś powiem jeszcze. To James Hype i Confession. Jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl. Już pojutrze najnowsze notowanie pychu. Zapraszam jak zwykle w piątek po 18. A za chwilę na newsy Marcin zaprasza.
1: A w nich będzie stary niedźwiedź, który wcale nie śpi mocno, tylko bawi i uczy.
2: A już o 8 zagramy
0: Dab Dogs, How Does It Feel? Tak, podkręcamy tempo i dobrze się bawimy razem z wami. No i nie śpimy. Za 8 minut 8.
2: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny. Także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
6: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
7: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
7: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
8: Od Oleofarm. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia, w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
7: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: słuchaj na 97,8 FM.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na wrocławskich Krzykach.
2: Remont ulicy Krzywoustego we Wrocławiu miał ruszyć w tym tygodniu, ale Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta poinformował, że roboty zaczną się z tygodniowym opóźnieniem, czyli w poniedziałek. Drogowcy pojawią się na jezdni od strony Galerii Handlowej na odcinku od mostu na Widawie do skrzyżowania z Aleją Poprzeczną.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy przy parku Wita na Tarnogaju.
0: Pogoda.
2: We Wrocławiu zrobiło się nieco cieplej i tak zostanie do soboty. Dziś i jutro maksymalnie 15 stopni. W piątek 17, a w sobotę z powrotem 15. Od niedzieli delikatnie chłodniej do 12-13 stopni. Dzisiejszy poranek przyniósł nam deszcz, ale do końca tygodnia będzie już w miarę pogodnie. W piątek nawet możemy liczyć na bezchmurne niebo.
3: Jest już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
4: Ministerstwo Edukacji szykuje nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Nauczyciel będzie mógł odebrać uczniowi przedmiot, który może być niebezpieczny. Nie będzie natomiast przeszukiwania plecaków czy bramek, jak na lotnisku. To dobre rozwiązanie, mówi dyrektor podstawówki nr 15 w Lublinie, Roman Kotarski.
5: Dobra współpraca pomiędzy szkołą a rodzicami w tym momencie wystarczy.
4: Szkoły do odwołania będą patrolowane przez policję i straż miejską. Śledczy cały czas badają, jak doszło do śmierci czteroosobowej rodziny w jednym z mieszkań w Kielcach. Prawdopodobnie 55-latek zabił najpierw swoją rodzinę, a potem sam odebrał sobie życie. Unia Europejska ograniczy import chińskich samochodów hybrydowych. Będzie to maksymalnie 350 tysięcy pojazdów rocznie. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. Pierwsza książka z niedźwiadkiem o małym rozumku, który kocha miodek, ukazała się w 1926 roku.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: A jeżeli wy oprócz miodku uwielbiacie i kochacie rywalizację, to mam coś dla was, czyli naszą zabawę Ostatnie Słowo. To już niedługo. Wcześniej podkręcamy tempo i gramy, gdy inni gadają. Jest już ósma na zegarach.

0: Dany Benazy, Hit My Heart w Meloradiu. Podkręcamy tempo i mamy dla was zabawę, ostatnie słowo, a to jest taka zabawa, w której trzeba powiedzieć jak najwięcej słów z danej kategorii. Z jakiej kategorii? A to się dopiero dowiecie, ale już możecie dzwonić.
1: 321-321-777. Zapamiętajcie. Czekamy. Ten numer, no.
0: Czekamy na dwie osoby. Dzwoncie już teraz do zgarnięcia Melomerch. Są fajne, oryginalne skiety. Nigdzie ich nie kupicie, za to można zgarnąć u nas. No i do tego Melotorba. Taki zestaw czeka. Czekamy na dwie osoby. Dzwoncie jak najszybciej teraz pod 321-321-777. Zaczynamy zabawę już za chwilę. Czekamy na dwie osoby, które mają szansę dodzwonić się teraz i zgarnąć Melomerch. Dzwoncie.
1: No dalej, telefon gadżeta.

0: Wygrać nie słowo.
1: To już 16 minut po 8. Dwóch mocnych zawodników po drugiej stronie jest Krystian. Cześć Krystian.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: Cześć, słuchajcie, Krystian w pracy, ale już myśli o tym, że po pracy to jakiś film sobie będzie oglądał. Jest też Zbyszek, cześć Zbyszek.
3: Cześć, witam wszystkich.
1: A Zbyszek to myśli o tym, żeby na siłkę się wybrać, bo jakiś tam mocny plan wspinania się po górach jest chyba w najbliższej przyszłości, no nie, Zbyszek?
3: Tak, coś tam jest, tak.
1: Mocny plan. No dobra, słuchajcie, ja też mam plan. Plan dla was jest taki, że już za chwilę powiem wam kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie na zmianę. Raz jeden, raz drugi. Zasady są takie, jeszcze raz przypominam, że słowa po jednym podajecie na zmianę i te słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Krystian po tym, jak powiem czas start, okej? Okay? Jedno słowo podaje Krystian i jedno Zbyszek. I znów jedno Krystian i znów jedno Zbyszek. Kto z was, panowie, powie więcej, wygrywa skiety, kto mniej, melo torbę. Czy te zasady są jasne?
3: Tak, jasne.
1: Dobra, sprawdzimy, jakim pójdzie. Uwaga, na wszystko jest 20 sekund. Przypomnę, Krystian zaczyna pierwsze słowo, potem Zbyszek, potem Krystian, potem Zbyszek. Uwaga, kategoria na dzisiaj. Zwierzęta, które mają ogon. Czas start.
2: Koń.
3: Lis.
4: No Krystian, dalej.
1: Dalej.
2: Koń.
1: Było.
3: Pies.
2: Tot.
3: Pies.
2: Krowa.
1: Koniec czasu! Słuchajcie, jak to jest, że zazwyczaj jak się pyta ludzi, to ludzie mówią, ale proste, ale łatwe, a później następuje mocna weryfikacja. Ale podobało mi się kot, pies, krowa, byk. Słuchajcie, to żeście sobie pogadali, naprawdę, no. Remis 3-3, jury podpowiada. Słuchajcie, melotorba dla Zbyszka i taki prezent również dla Krystiana pakujemy, wam wysyłamy. Trzymajcie się mocno rozgrzani. Na razie, fajnej środy, dzięki. Ostatnie słowo. A jutro znów będziecie mieli szansę się sprawdzić. Być może właśnie na was trafi i to dla was będzie taka szansa i okazja. Słuchajcie, melo, zawsze po 8.

0: basik pracuje. Kate Real, Paka Marazzo, Sexy Magic. Dobrze brzmi ten numer i fajnie się przy nim jeździ autem. Na ekranie monitora też. 28 minut po godzinie 8, czyli za 2 minuty będzie w pół do 9. Podobno idealna pora na to, żeby pomyśleć o kolejnej kawie. Jeżeli jeszcze żadnej na przykład nie piliście, no to koniecznie ta pierwsza wejdzie idealnie. A ja przygotuję dobrą muzę. Avicii, Rita Ora za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.

0: i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonics Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonics Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonics Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonics Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Po reklamie.

0: Klipsy Kubańczyk w Melo Radio. Podkręcamy tempo, za 18 minut będzie 9. Trafiłem na ranking dziwnych wynalazków, jakie przez wieki wymyślali różni ludzie. No jest niezłe. Słuchajcie, lista jest długa, wybrałem sobie kilka takich rzeczy. Na przykład, słuchajcie, na liście jest osłona na wąsy, żeby nie zmokły w czasie deszczu. No. Jest też robot, który karmi pomidorami tylko. Są świecące opony, są parasole do butów i jest jeszcze coś, co pewnie niektórzy chcieliby mieć. Poduszka, ale nie taka zwykła, tylko taka zakładana na głowę, bo dzięki niej można się położyć prawie wszędzie. Wszędzie będzie miękko pod głową. Ale i za taki wynalazek to niektórzy dzisiaj dużo by dali chyba.
1: Jak zakładana na głowę, to w sumie taka podduszka.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Do bogatej kolekcji swoich hitów Armin dorzucił jeszcze ten numer Everlasting, Armin Van Buren i Sasha i najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio. Jest Marcin, będą newsy.
1: A w tych newsach będą dwa zwycięstwa, jedna porażka polskich tenisistek.
0: I będzie dziewiąta za 9 minut.
2: A już o 9 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High. A jak wysoko temperatura dzisiaj podskoczy, to opowiemy wam w prognozie pogody.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka ZOO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
13: Dużo dobrego.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: A gdyby tak, cofnąć czas? Rycerze, wynalazki, lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na Ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl/Wrocław.
19: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
20: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
19: A co to znaczy CCD?
20: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
21: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
22: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
23: Po reklamie.
24: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Pilczycka Wita na wrocławskich Pilczycach.
25: Zakup biletów na linie aglomeracyjne w autobusach wrocławskiego MPK jest teraz łatwiejszy, bo na kasownikach bardziej widoczny jest przycisk bilety międzygminne, a układ nazw gmin jest alfabetyczny. Dzięki temu szybciej możemy kupić bilet, ale ceny się nie zmieniły.
24: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Orawska Wita na wrocławskim Ołtaszynie.
26: Pogoda.
25: Deszczowe chmury już opuszczają Wrocław, ale słońca będzie dziś jak na lekarstwo. Za to będzie cieplej, maksymalnie 15 stopni. Choć momentami będzie pojawiał się umiarkowany wiatr. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni i jutro o poranku będziemy mieli tylko 6, ale potem temperatura urośnie maksymalnie do 14. Jutro nad miastem przewaga chmur.
0: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Dyplomatyczny pad trwa. Premier nie przyjdzie do prezydenta, żeby porozmawiać o nominacjach ambasadorskich, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
27: Wszystko jest opisane w konstytucji i ustawach. I pan prezydent ma pióro, na biurku leżą nominacje, może podpisywać. Jeżeli coś się nie podoba, trzeba to uzasadnić.
1: Sam prezydent twierdzi, że sprawę trzeba rozwiązać systemowo. Szok i poczucie niepewności w Watykanie to po zdiagnozowaniu u papieża nowotworu płuca. Leon XIV miał wczoraj operację usunięcia guza. Ponad 701 tysięcy osób w Polsce obchodzi dziś swoje święto. Tylu właśnie mamy nauczycieli. Ponad 84% z nich to kobiety. Iga Świątek pokonała Magdalenę Fręch 6-2-6-1 w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Wuhan. Maja Chwalińska z kolei awansowała do 1/8 finału tych zmagań. Pokonała Czeszkę Marii Bouskową.
28: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: A wy trzymajcie się mocno i blisko malo, żeby nie pokonała was środa. Razem dajemy radę od samego rana. Jest już 9:00, gdy inni gadają, my już gramy i podkręcamy tempo. Waldek Derłak, siema, hej!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Pakito. Loving on Video w Melo Radio. Cały czas brzmi świetnie ten numer, a takich, które mają w sobie mnóstwo energii, to my mamy najwięcej dla was, zwłaszcza w taki dzień jak dzisiaj, przydadzą się na pewno. Offenbach, Fall to the Floor w Melo. Już teraz, 12 po 9.

0: Dirty Mom, Jack Jones, I Got You w Melo Radio. Podkręcamy tempo, mamy już 19 minut po godzinie 9, no i mamy 14 października, czyli Dzień Nauczyciela. I mieliśmy pytanie do was, a wy mieliście dla nas głosówki. Jakie charakterystyczne teksty mówią albo mówili często wasi nauczyciele?
1: Zazwyczaj to była pani od historii i jak się spytało, jak? To ona się włączała i mówiła, jak to takie zwierzę, co mieszka w Tybecie.
0: Okej. I co jeszcze?
2: Ja cały czas widzę, jak ściągasz.
0: No jasne.
3: Chłopaku, nie martw się, to nie jest zwykły mierny, to jest mocny mierny.
0: No mocny mierny, to no wiadomo.
4: Albo gadasz, albo siadasz.
0: O, to wiadomo, co wybieramy.
5: Słowo się rzekło, kobyłka u płota. Bania, Bartek.
0: O, Bartek, no, jakoś to będzie. No dobra, a twoja propozycja?
6: Pozdrawiam wszystkie panie, które mówiły, że gapieniem się przez okno nie będę zarabiał pieniędzy.
0: Aha, no to jako kto teraz zarabiasz te pieniądze?
6: Kierowca autokaru.

0: Olivia Adams.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
10: Wielkie wyścigowe emocje wracają na Partynice. Już 18 października najważniejsze wydarzenie tej jesieni. Crystal Cup. Międzynarodowa gonitwa w ramach europejskiego cyklu Cross Country. W programie 8 gonitw. Efektowne pokazy konne, hobby horse, przejażdżki na kucykach i wyścigi w goglach VR. Niedziela 18 października od 11.30. Wstęp wolny. Szczegóły na torpartynice.pl. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest Lotto.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

Two Colors. Melo Radio, tak podkręcamy tempo, to Prima Donna, oni dobrze wiedzą, jak przedłużyć lato takimi właśnie pełnymi energii numerami, jak ten hit, który pojawił się u nas w Melo. Prawie w 9:30 już na zegarach za chwilę.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chleboteki, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
2: Ktoś powiedział pyszne.pl.
3: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia, w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze. Ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
6: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
7: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
5: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
7: Za darmo to uczciwa cena.
5: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Odliczamy! Już 23 i 24 października Archicom otwiera drzwi aż 11 inwestycji we Wrocławiu. Podczas jesiennych dni otwartych czekają na Ciebie rabaty do 150 tysięcy złotych, promocyjne harmonogramy płatności i bezpłatne konsultacje z doradcami kredytowymi. Nie przegap okazji. 23 i 24 października odwiedź salon sprzedaży Archicom przy ulicy Powstańców Śląskich 9 i wybierz swój wymarzony adres tej jesieni. Więcej na archicom.pl.
9: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
10: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Anima, Ellie Goulding, Mela. I Hypnotized. Tak, podkręcamy tempo od rana w środę. Dzisiaj za 17 minut będzie 10. No to słuchajcie, wjeżdża jeszcze temat zdjęć klasowych, bo zrobiło się gorąco w Wielkiej Brytanii. Część rodziców, słuchajcie, zaczyna wykorzystywać sztuczną inteligencję. Zamiast kupować profesjonalne zdjęcia szkolne swoich dzieciaków, no bo jak mówią, dzięki AI to można sobie poprawić wszystko. Ja się pytam, słuchajcie, co to za zdjęcie klasowe, na którym wszyscy są w idealnych pozach, uśmiechnięci, uczesani? Nie ma takich zdjęć klasowych. Get a bit.

0: Najlepszy drop nowych hitów Melo, Avalon i For Nothing. Tak gramy dla was w Melo Radio. Dzisiaj 14 dzień października, mamy środę, za 10 minut 10. I gdyby ktoś chciał zgłosić nieprzygotowanie, to Adi wam wszystkim wszystko usprawiedliwi dzisiaj, no nie?
1: No, no ja pewnie, poproszę.
2: Znaczy ja też chciałem zgłosić nieprzygotowanie, można?
0: Można, wzajemnie, tak sobie tutaj, nie?
2: No to zgłaszamy sobie, ale co, jest tylko jedno, tak?
0: Nie, no jak, no co ty?
2: No i super.
3: A już o 10:00 zagramy.
2: No, będzie Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
0: To jeszcze ode mnie piątkę dostajesz, proszę bardzo, wpisuję ci to.
2: A za co?
0: No tak o, co, nie mogę?
2: No i tak powinno być w szkole, co prawda jest tak trochę w polityce, ale to nic, fajnie, że jesteście, zaczynamy.
0: Nie czujesz, że zasłużyłeś?
2: Im się to należało!
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: 200 są twoje!
4: Dziękuję bardzo.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój

0: tego dnia. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Cześć, tu Baza!
8: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
9: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
10: I spotkanie z nami na żywo.

0: Ventim.pl.
1: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
2: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
3: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Odliczamy! Już 23 i 24 października Archicom otwiera drzwi aż 11 inwestycji we Wrocławiu. Podczas jesiennych dni otwartych czekają na Ciebie rabaty do 150 tysięcy złotych, promocyjne harmonogramy płatności i bezpłatne konsultacje z doradcami kredytowymi. Nie przegap okazji, 23 i 24 października odwiedź salon sprzedaży Archicom przy ulicy Powstańców Śląskich 9 i wybierz swój wymarzony adres tej jesieni. Więcej na archicom.pl.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Living next door to Alice, don't play your rock and roll to me, I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w hali stulecia we Wrocławiu. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Hala stulecia 10 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live we Wrocławiu.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Wuwa Vita na wrocławskich Nowych Żernikach.
1: Przypominam, że zakończył się remont ulicy Szybowcowej na wrocławskim Gondowie. Droga jest z powrotem dwukierunkowa. Ma nowy asfalt i wyregulowane wpusty deszczowe oraz studnie. W ostatnich latach na tym osiedlu zostały wyremontowane również Balonowa, Chorbaczewskiego, Drzewieckiego i Bajana.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Podhalańska Vita na wrocławskich Złotnikach. Pogoda.
1: W porannym deszczu we Wrocławiu zostały już tylko mokre chodniki i trawniki, ale chmury nad naszym miastem nadal są. Jest oczywiście szansa na przejaśnienia, ale większych raczej nie będzie. Do końca dnia delikatnie słońce będzie się próbowało przebijać przez chmury. Na termometrach dziś maksymalnie 15 stopni, a więc trochę cieplej niż wczoraj. Wiatr umiarkowany.
0: Są newsy Meloradia Wrocław.
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Wrocław potrzebuje młodzieżowej strategii na najbliższe lata, mówi Jacek Pluta z Urzędu Miejskiego. Takie polityki młodzieżowe są już w wielu europejskich miastach i zapewniają darmowe gabinety psychologiczne dla młodych ludzi, młodzieżowe centra aktywności lokalnej i finansowe wsparcie dla młodych przedsiębiorców.
2: Szukamy też alternatyw oczywiście dla młodzieży po to, żeby mogła aktywnie spędzać czas, również poza środowiskiem dla siebie typowym.
1: Na razie kwestie młodzieżowe są włączone w ogólną strategię Wrocław 2050. A 10 drzew ma szansę uzyskać status pomnika przyrody. To rośliny zgłoszone przez wrocławian i sprawdzone przez ekspertów. O tym, czy zostaną pomnikami przyrody, zdecydują radni. Nowe drzewa z kolei pojawiły się w tym roku na rynku i placu solnym. Dlatego miasto zdecydowało, że świąteczne iluminacje będą montowane na słupach, a nie między nimi. Za godzinę powiem o niebezpiecznej sytuacji we wrocławskim autobusie.
3: Minuta do 10:00. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie. Wybrany przez parlament na sędziego Trybunału Konstytucyjnego użył słów wobec prezydenta. Prezydent sam z siebie nie przyjął do dziś jego ślubowania. Żandarmeria i prokuratura wojskowa wyjaśniają sprawę fragmentów obiektu latającego na plaży w Karwi. Według nieoficjalnych informacji mógł to być duży dron. Zaglądamy teraz na dystrybutory na stacjach paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy dziś nie więcej niż 7,11, a diesla 7,98. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży Mistrzostw Świata. To po meczu rewanżowym z Belgią. Kibice nie ukrywali radości.
5: Wygraliśmy, Natalia strzeliła!
6: Świetny mecz. Jeden z najlepszych, jakie widziałem w swoim życiu. Naprawdę, rewelacja.
7: Było na pewno więcej emocji niż na meczach mężczyzn.
4: Dwumecz z Irlandią czeka nasze piłkarki na przełomie listopada i grudnia.
3: Bardzo mi się podobały te emocje. Kawy już dzisiaj nie potrzebuję.
8: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Marcin, gdybyś mógł być nauczycielem, jakiego przedmiotu byś uczył?
4: No ja cię pewnie WOS-u.
3: Okej, dobra. A jakiego wy przedmiotu byście chcieli uczyć? No bo dzisiaj mamy Dzień Nauczyciela. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl. Czekam na głosówki, a to jest Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Gramy to, bo kiedy inni gadają, to my już gramy. Dawaj, Justin!

Modelki wodarskie i każdy twój ruch. 14 minut po 10. Podkręcamy tempo w Meloradiu w środę, czyli mały piątek. No i dzisiaj mamy 14 dzień października i tak pomyślałem sobie, że skoro mamy ten Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela, no to może byśmy pogadali o tym trochę z innej strony. Jestem mega ciekawy, czego byście chcieli uczyć w szkole. Czekam tylko na te absurdalne odpowiedzi. Ja akurat myślę, że byłbym dobrym nauczycielem muzyki. Puszczałbym dobrą muzę i wszystko generalnie by się spinało. No, to czego byście chcieli uczyć w szkole, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na głosówki i przypominam, czekam na totalnie absurdalne odpowiedzi.

0: Let Me Forget You. Warner, Lauren i 27 minut po 10. Podkręcamy tempo. No, słuchacie Meloradia i dobrze, że jesteście w środę, czyli mały piątek. Jeszcze w tej godzinie sprawdzę, jakich przedmiotów chcielibyście uczyć w szkole. Czekam na absurdalne odpowiedzi w formie głosówek, które możecie nagrywać na WhatsAppie Meloradia. A muzycznie też w tej godzinie będzie jaśniej, to Filipek i Nel oczywiście.
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Living Next Door to Alice, Don't Play Your Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w hali stulecia we Wrocławiu. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Hala stulecia 10 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live we Wrocławiu.
1: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
4: Był sobie samochód. Bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
5: Piękna historia. Ale czy prawdziwa?
3: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
5: Za darmo to uczciwa cena.
3: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
6: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
7: Neonet, Neonet.
8: To korzyści pełen sklep.
7: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
9: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary. Za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
10: Wielkie wyścigowe emocje wracają na Partynice. Już 18 października najważniejsze wydarzenie tej jesieni. Crystal Cup. Międzynarodowa gonitwa w ramach europejskiego cyklu Cross Country. W programie 8 gonitw. Efektowne pokazy konne, hobby horse, przejażdżki na kucykach i wyścigi w goglach VR. Niedziela, 18 października od 11.30. Wstęp wolny. Szczegóły na torpartynice.pl. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest Lotto.
11: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
12: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 28 października, Wrocław, Hala Orion. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History we Wrocławiu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 28 października, Wrocław, Hala Orion. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History we Wrocławiu. Więcej na klubkuźnia.pl.
13: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
14: Bo teraz w Auchanu na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Po reklamie.

0: Filipek, Nel, będzie jaśniej. 20 minut do godziny 11. Dzień nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. No i pytam z ciekawości, jakiego przedmiotu w szkole byście mogli uczyć? Czekam na absurdalne odpowiedzi. Ania?
1: Dzień dobry, Melo Radio. Tak sobie myślę, co bym chciała uczyć w szkole? Sposobów na leczenia kaca, bardzo przydatne w przyszłości.
0: Nie, no moim zdaniem to jest bardzo ważne. To jest super, że o tym pomyślałaś. Jak najbardziej. Łukasz?
2: Siema, Melo Radio. Ja to najchętniej zostałbym nauczycielem praktycznym z WDŻ-u dla jakichś ładnych i gorących studentek. Pozdrawiam.
0: No, pofantazjować można.
3: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: Czekam na kolejne głosówki. WhatsApp Meloradia na meloradio.pl.

0: Griffin, World Away i 10 minut do godziny 11. Tu Melo Radio, tempo jest podkręcane i jest też Marcin Sikora.
1: Jeszcze trzeba sobie mikrofon włączyć.
0: Wypadałoby, dzień dobry.
1: Dzień dobry. I inflacja też podkręca tempo,
0: no
1: tak jak Melo Radio.
2: A już o 11 zagramy.
0: Alan Walker, Ava Max i Fate w Melo Radio. Ten utwór z dedykacją dla tej inflacji. Punktualnie o 11.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Cześć, siostrzyczko.
15: Gratulacje.
14: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
15: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
14: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
15: Obiecuję.
16: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
19: Fonix Ból Uszu Max.
18: Słucham?
19: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
18: Fonix Ból Uszu Max?
19: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
2: Wielkie wyścigowe emocje wracają na Partynice. Już 18 października najważniejsze wydarzenie tej jesieni. Crystal Cup. Międzynarodowa gonitwa w ramach europejskiego cyklu Cross Country. W programie 8 gonitw. Efektowne pokazy konne, hobby horse, przejażdżki na kucykach i wyścigi w goglach VR. Niedziela 18 października od 11:30. Wstęp wolny. Szczegóły na torpartynice.pl. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest Lotto.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
4: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chleboteki, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
5: Ktoś powiedział pyszne.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
8: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
7: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
8: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
7: Spróbuj koniecznie.
8: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
9: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
10: Za nami cieplejszy poranek we Wrocławiu i dalsza część dnia też będzie nieco cieplejsza niż wczoraj, bo termometry pokażą maksymalnie 15 stopni i tyle będzie od godziny 13 aż do 17. Ale do końca dnia będziemy mieli chmury. Jutro większe rozpogodzenia pojawią się o poranku. Później wrócą chmury. Jutro nieco chłodniej o poranku, bo od 6 do później 14 stopni.
9: To są newsy Meloradia Wrocław.
10: Dawid Filipowski, zapraszam. Elektryczny monocykl przewożony w autobusie wrocławskiego MPK uruchomił się i zadymił pojazd. Na szczęście szybko zareagował kierowca, który zatrzymał autobus i wypuścił pasażerów. Miejski przewoźnik przypomina, że w tramwajach i autobusach nie można przewozić elektrycznych pojazdów. A na Politechnice Wrocławskiej powstał system, który pomaga ratować życie. Aplikacja na telefony namierza najbliższy defibrylator i prowadzi do niego. Informuje też przechodniów, że w pobliżu znajduje się poszkodowany, do którego trzeba dostarczyć urządzenie. Wyjaśnia pomysłodawca systemu Jarosław Sowis-Draniuk.
11: Nie myślimy, czy iść do galerii handlowej czy do straży miejskiej. W aplikacji pojawia się mapa, nawigacja.
10: Aplikacja na razie obejmuje tylko teren kampusu Politechniki Wrocławskiej. Na koniec dobra informacja dla kierowców. Od najbliższej soboty będzie można skręcić z ulicy Dibuła w Drobnera w obu kierunkach. Za godzinę natomiast powiem, przed czym teraz najbardziej ostrzega wrocławska policja.
12: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
13: Inflacja we wrześniu wyższa niż szacowano, wyniosła rok do roku 4,1%. Wcześniej GUS szacował, że wyniosła o 0,1% mniej. Tak, dla szybkiego blokowania nielegalnych treści w internecie Senat daje zielone światło, ale jednocześnie wprowadził poprawki, by nowe prawo działało jeszcze sprawniej. To ustawa o bezpieczeństwie, przekonuje wicepremier Krzysztof Gawkowski.
14: Platformy cyfrowe muszą reagować, państwo musi reagować. Każdy, kto nie chce tej ustawy, dopuszcza się tego, że przyzwala na nienawiść w internecie.
13: Dlatego rządzący piszą, że prezydent przepisy podpisze. Nadal przekazujemy Ukrainie informacje wywiadowcze, tak twierdzi prezydent USA Donald Trump. Ocenił, że zarówno Rosja, jak i Ukraina chcą pokoju. Trójwymiarowy druk leków coraz bliżej szpitali. Ta technika może pozwolić przygotowywać leki o dawkach dopasowanych do konkretnego pacjenta.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Siemanko, mam nadzieję, że waszym ulubionym lekarstwem jest Meloradio z kolei, no bo my podkręcamy tempo i dajemy wam dużo pozytywnej energii. No, to jest lekarstwo na wszelkie zło, a kiedy inni gadają, my już gramy. No właśnie, Fate, Alan Walker, Ava Max.

Silva Bumba on Tonight w Melo Radio, 15 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, bardzo pomału zbliżamy się do Halloween i tak sobie myślę, że w sumie jest już jesień i to jest ten sezon, kiedy mówimy o pumpkin spice latte i w ogóle i tak dalej. I tak kminie, czy dzisiaj nie jest idealna pogoda do tego, by wziąć ten przysłowiowy kocyk, wziąć to pumpkin spice latte i pooglądać jakieś filmy typu, nie wiem, Harry Potter? Dajcie znać, jakie macie plany na wieczór. Czy już jesteście w trybie jesieniara, czy może nie do końca? WhatsApp Melo Radio, tam mnie znajdziecie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja ten tryb totalnie dzisiaj załączam, nie? I mam nawet już upatrzony kocyk i myślę, że to jest super. Ja uważam, że to jest bardzo dojrzałe.

0: Criss Cross Amsterdam i Maj w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. 27 minut po 11. Dobra chwila na kawę, moim zdaniem najlepsza. Ja zaraz też wezmę łyka, a jak komuś trzeba, to nawet zrobię. Będę dzisiaj miły. Rzadko mi się to zdarza, ale będę. No i też zadbam energetycznie o was muzycznie. DJ Remo, Tymek, Sofia Loren. Będzie też Felix Jen w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Zabrałabym mężonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
4: Dwie stówy w tym momencie trafiają do ciebie.
3: Dzięki wielkie, dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej.

0: Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
6: Doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
9: Living next door to Alice, don't play your rock and roll to me, I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w hali stulecia we Wrocławiu. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Hala stulecia, 10 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live we Wrocławiu.
10: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
11: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 28 października, Wrocław, Hala Orion. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History we Wrocławiu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 28 października, Wrocław, Hala Orion. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History we Wrocławiu. Więcej na klubkuźnia.pl.
12: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
13: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
14: Po reklamie.

DJ Remo, Tymek i Sofia Loren w Melo Radio. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo i przypominam przy okazji środy, czyli małego piątku, jest szybka kasa. Jak jest szybka kasa, to jest też całkiem dużo radości, bo do zdobycia 200, a nawet 500 złotych za to, że napiszecie, na co byście to wydali. No i jako, że ja jestem ten dobry kolega, którego sobie słuchacie, to wam powiem, co zrobić, żebyście na pewno wygrali. Napiszcie coś naprawdę turbo szalonego i potem jak już faktycznie wyślecie to zgłoszenie na meloradio.pl, to miejcie naładowany telefon, włączcie dźwięk i po prostu cierpliwie zaczekajcie.

0: Tiesto, Hard to be around w Meloradio, 10 minut do 12. No to jest pozycja, która fantastycznie nawiązuje do lat 2000. I ktoś może usłyszał, a przynajmniej taką mam nadzieję, że są tam nawiązania też do Roberta Milesa. Są też nawiązania do Marcina Sikory, który ma dla nas newsy Meloradia.
1: A w tych newsach opowiem wam o tym, że da się znaleźć pracę, jak się nie ma doświadczenia. Naprawdę.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: To dziwne czasy, znaczy super, znaczy fajnie.
2: A już o 12 zagramy.
0: Modelki Wodarski, lubię cię jak lato. Naprawdę.
3: Ja lubię cię jak lato, a kto ty? Lubię kiedy kupiamy deszczy. Lecimy na kluby, jak ty wyspy. Nie wyśpimy się dziś.
0: Chciałbym mieć takie urządzenie, które zmienia pogodę. I wtedy zrobiłbym słońce dla wszystkich. Może ja politykiem powinienem zostać.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Castorama!
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
12: Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
18: Poznań, płatność zakończona.
19: Kraków, ruszamy dalej.
20: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Nadciąga Festiwal 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Pogoda.
1: Dziś nad Wrocławiem przeważają chmury, a na termometrach będzie maksymalnie 15 stopni. Jutro bardzo podobnie. W piątek trochę cieplej, bo do 17 stopni i jest szansa na większe rozpogodzenia. W sobotę też będzie więcej słońca i do 16 stopni. W niedzielę z kolei wróci ochłodzenie, maksymalnie 13 stopni i tak też będzie na początku nowego tygodnia, ale bez deszczu.
0: Są newsy Meloradia Wrocław.
1: Dawid Filipowski, zapraszam. W ostatnich dniach na terenie powiatu wrocławskiego policjanci odnotowali kilka przypadków rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o zagrożeniach w placówkach oświatowych. Autorami wszystkich były osoby nieletnie. Ich sprawami zajmie się teraz sąd rodzinny. A Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nakazała natychmiastowe przerwanie wycinki ponad 650 drzew na Praczach Odrzańskich. O sprawie pisze Wrocławska Gazeta Wyborcza. RDOŚ otrzymał zgłoszenie, że część drzew ma charakter pomników i występują tam gatunki chronione zwierząt. Wycinkę prowadziły Wody Polskie w związku z modernizacją wałów przeciwpowodziowych. Na koniec sport. Dziś koszykarski Śląsk Wrocław podejmie włoskie Napoli Basket. To będzie trudna przeprawa w Pucharze Europy, przyznaje Błażej Kulikowski.
2: Naprawdę dobrze zbudowana drużyna. W przyszłym sezonie mają grać w Eurolidze, także tam ten cel jest jeden, aby wygrać właśnie jak najwięcej spotkań. Tak ten skład też został zbudowany, żeby wygrywać.
1: Mecz dziś w hali Orbita.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Turecka policja przejęła kontrolę nad siedzibą głównego kanału telewizyjnego opozycji, przerwała też transmisję. Poinformowała o tym sama stacja Halk TV. Prawie 30% młodych Polaków czuje się pewnie w świecie finansów, tak wynika z badania IPF Group. Prezydent FIFA Gianni Infantino 2 lata temu niejawnie otrzymał 1 720 000 dolarów. Tak twierdzi telewizja ESPN. Ma to wynikać z dokumentów Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej i amerykańskiego Federalnego Urzędu Skarbowego. Da się znaleźć pracę, nawet jeśli nie ma się doświadczenia. Z danych zebranych przez OLX wynika, że prawie połowa ogłoszeń go nie wymaga, mówi Kamil Szabłowski z portalu.
5: W ponad 31% ogłoszeń pojawia się sformułowanie mile widziane, które sugeruje, że dana kompetencja nie jest warunkiem koniecznym.
4: I coraz ważniejsze jest to, w jaki sposób ktoś pracuje.
6: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: 12 na zegarach. To Hulk TV, to mi się w sumie skojarzyło z takim trochę nawiązaniem do Avengersów.
4: A no wiem, z kim ci się skojarzyło.
3: No, jest taka jedna postać, nie? Siemanko, Adi z tej strony. Modelki, włodarski, lubię cię jak lato. Kiedy inni gadają, my już gramy.

Neptunika i What If w Meloradiu, 14 minut po godzinie 12. Przeglądam sobie właśnie internet i znalazłem coś fajnego w nadleśnictwie Tychowo. Dokładnie znaleźli to tamtejsi mieszkańcy, którzy mówią, że uwaga, tam pojawia się biała z rudymi łatkami wiewiórka. I to wszystko możecie zobaczyć w sieci. Jest też jedna prośba nadleśnictwa, że jeżeli faktycznie dostrzegą to piękne, przesłodkie cudo, to nie podchodźcie do tej wiewiórki. Niech ona się szykuje pięknie do zimy, niech ona tam sobie zrobi wszystko, co trzeba. Wiecie, ona zajęta jest. Ja wiem, że fani są, czekają paparazzi, ale naprawdę dajmy jej spokój, niech ona załatwi swoje interesy tak, jak trzeba.

0: Joel Corey, Hannah Bolane i Don't Go Breaking My Heart w Meloradio, 27 minut po godzinie 12. W tej godzinie jeszcze pojawi się no, dziewczyna, którą kochacie. Dziewczyna, którą też sam uwielbiam. Jest to Oliwka. Poza tobą nic. Piękny numer jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny.

0: Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Living next door to Alice, Don't play your rock and roll to me, I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w hali stulecia we Wrocławiu. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Hala stulecia, 10 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live we Wrocławiu.
5: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
7: Od Oleofarm.
8: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
9: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
10: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
11: Był sobie samochód. Bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
12: Piękna historia. Ale czy prawdziwa?
10: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
12: Za darmo to uczciwa cena.
10: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

To jeszcze nie by, to DJ Sami ma papiery na to, by móc sterować helikopterem wojskowym. Naprawdę, DJ Sami, Heaven. Taki górnolotny, podniebny numer. Niebiański wręcz. Dobra, pogadajmy o sprawach poważnych, bo tutaj wywiązała się całkiem sympatyczna dyskusja w tak zwanych kuluarach kuchennych w naszym świecie radiowym, w tak zwanym sześciopaku, bo to się tak nazywa fachowo, i rozmawialiśmy o tym, kto jest hot. No i ja też powiedziałem, kto jest hot. Ja powiedziałem, że gdyby moją nauczycielką była Jennifer Aniston z pierwszego sezonu serialu Przyjaciele, no to ja bym był bardzo pilnym uczniem. No, to wszystkiego dobrego z tej okazji, drodzy nauczyciele. Przykład bez kontekstu.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin Van Buren, Sasha i Everlasting. Podkręcamy tempo w Melo, 8 minut do 13. Słuchajcie, przypominam, że Armina to wy w dobrym Melo macie. W piątki po 22 tam się dzieje bardzo imprezowo, a Arminowe Estate of Trends na pewno usłyszycie. No i generalnie będzie fajnie. Jej newsy Melo Radia też będą. Na serio.
1: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Max McNone i Take Me Back. Ten numer zagramy dokładnie o 13, kiedy inni jeszcze będą gadać, także możecie z zegarkiem obserwować.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
6: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Cześć, tu Baza!
9: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
10: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
11: I spotkanie z nami na żywo.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Wrocław. Podkręcamy tempo. 17 października otwieramy klub After One. Nowy adres nocnych emocji. House, Tech House, Deep House i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
7: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
8: A gdyby tak, cofnąć czas. Rycerze, wynalazki, lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na Ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl. /Wrocław.
9: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w hali stulecia we Wrocławiu. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Hala stulecia 10 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live we Wrocławiu.
12: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
13: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: O reklamie.
15: Dochodzi 13. Dorota Wartycka. Niespokojnie przed Trybunałem Konstytucyjnym kilkadziesiąt osób związanych z klubami Gazety Polskiej, prawicowymi telewizjami i Ruchem Obrony Granic zebrało się to po tym, jak Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Według prezydenta nie jest on sędzią Trybunału. Śledczy badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu na plaży w Karwi. Wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Obiekt został znaleziony wczoraj wieczorem. Mamy nowe dane o inflacji. Ceny towarów i usług we wrześniu wzrosły o 4,1%. Najbardziej podrożał transport. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek pokonała Magdalenę Fręch, a Maja Chwalińska wygrała z Czeszką Marii Buskową.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
17: Na zegarach punktualnie 13, siemanko, w środę, w mały piątek. Całe szczęście, już zbliżamy się do piątku, więc fajnie. No i kiedy inni gadają, to my już gramy. Kygo, Take Me Back. Podkręcamy tempo, siemanko, Adi z tej strony.

Gnarly Wasted, tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. A dzisiaj tylko przypomnę, bo część z was może zapomniała, co jest jakby w porządku tematem. 14 października to jest dzień, ladies and gentlemen, nauczyciela. Ja powiem wam tak, moim zdaniem mi się trafiło bardzo nieźle, fajnie mi się wylosowało, bo miałem bardzo sympatycznych nauczycieli, którzy bardzo mi też pomogli, za co pięknie dziękuję i dla każdego nauczyciela, dla każdej pani nauczycielki, wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego i dzięki, że jesteście. I pamiętajcie, dzieciaki, choć zbuntowane, to tak naprawdę przekochane. W sumie ja mam prawie 30 lat i cały czas się buntuję. DJ Fresh i Hot Right Now to już teraz.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Sexy Magic, czyli odrobina magii z tą trochę pikanterią. Szczypta nigdy nie zaszkodzi. A my podkręcamy tempo w Melo. W tej godzinie jeszcze znajdzie się na pewno chwila na to, żeby trochę zaszaleć. Return i Turn Me On. Będzie też Robin Schulz i Take It Slow. To dla tych osób, które potrzebują bez kitu na chwilę zwolnić. To bardzo ważne.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
3: Panie i panowie, brawa! Centrum Handlowego Arena!
4: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji,

0: i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
10: Już to czytałyśmy?
9: Już to wymyśliłam.
11: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: A gdyby tak, cofnąć czas. Rycerze, wynalazki, lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na Ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl/Wrocław.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl. O reklamie.
21: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

i BFF w Meloradiu dla wszystkich waszych przyjaciół, dla wszystkich sisek. Wszystkiego co najlepsze, podkręcamy tempo w Melo, fajnie, że jesteście. No i też fajnie by było tak od czapy zgarnąć sobie szybką kasę na co tylko chcecie. 200, a nawet 500 złotych, serio, wydajcie to, zróbcie z tym co chcecie, tylko zróbcie to od razu, bo to tak naprawdę wydaje mi się, że później o tym zapomnicie i będzie generalnie lipa. No to meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, wbijamy, piszemy co z tym robimy i potem odbieracie telefon, bo bez tego, no to hajsu nie ma.

0: Robin Schulz i Take It Slow, tak, podkręcamy tempo, ale też trochę zwalniamy tym samym, bo pamiętamy o tym, że ciężko pracujecie i potrzebujecie się po prostu delikatnie wyluzować.
1: A już o 14 zagramy
0: Bebe Rexha i Sad Girls. No, ja już pięknie dziękuję za dzisiaj. Za chwilę Iga i Mikołaj we Freak Fajcie, także bawcie się dobrze i co, do usłyszenia jutro po 10. Siema!
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, aby zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
13: Się rozpadła.
12: Noż do 100!
13: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
15: Cześć, tu Baza!
16: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
17: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
18: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Neonet, Neonet.
3: Do korzyści pełen sklep.
2: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
4: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
2: Neonet.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Dochodzi 14. Dorota Wardecka. Benzyna tańsza, za diesla zapłacimy więcej. Maksymalne ceny na jutro to 7 zł i grosz za litr 95 oraz 8 zł i 5 groszy maksymalnie za litr oleju napędowego. Wciąż napięta atmosfera przed Trybunałem Konstytucyjnym. To po tym, jak sędzia Maciej Berek, wybrany przez Sejm i niezaproszony przez prezydenta na ślubowanie, złożył ślubowanie w Sejmie. Przed Trybunałem są m.in. osoby związane z Ruchem Obrony Granic. Doszło do starć z policją. Władze Sopotu rozdają mieszkańcom czujniki czadu. Dostaną je bezpłatnie lokatorzy mieszkań komunalnych. Strażacy podkreślają, że to niewielkie urządzenie może uratować życie. Wielka Brytania i Szwajcaria od stycznia wracają do programu Erasmus+. Dla polskich studentów i kadry akademickiej oznacza to możliwość wyjazdu na tamtejsze uczelnie, najwyżej notowane w światowych rankingach.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: Słuchajcie, zaraz umrę, boli mnie ręka normalnie.
2: O, dziękuję bardzo.
1: Proszę.
2: A, zaraz umrzesz. Myślałem, że zjadłeś jakąś, nie wiem, pizzę na przykład, to albo też, grahamkę.
1: To też słuchajcie. I generalnie porozmawiamy, bo jest sequel do Zaraz umrę od pizzy Książula.
2: Tak, ale jak to zazwyczaj bywa w przypadku sequeli, no mi się wydaje, że oryginał jednak lepszy.
1: Sprawdzimy to, ocenicie sami, ale najpierw musimy poruszyć bardzo ważną kwestię, pomidory.
2: Pomidory, ponieważ okazuje się, że pomidory dzielą ludzkość bardziej niż, nie wiem, polityka nawet chyba.
1: Chyba tak. Jest burza pomidorowa. Iga Mikołaj, siemanko. Freak fight. Naprawdę boli mnie ręka. Miałam dzisiaj, słuchajcie, szczepienie. Uważam, że Mikołaj powinien mnie przytulać cały program.
2: A jak będę robił wejścia?
1: Nie wiem.

0: Hi-Fi Superstar Wet Fingers DJ Adamus. Słuchajcie, siedzieliśmy sobie dzisiaj z Mikołajem, pałaszujemy sobie pyszne panienie i podchodzi do nas kumpel i mówi tak: nienawidzę pomidorów.
1: Znaczy nie tak, że nienawidzi wszystkich pomidorów i ja też trochę jestem w tym obozie, bo ja lubię na przykład sos pomidorowy, nie? Ketchup, suszone pomidory. Tak. Jakieś pasty, pasaty, inne rzeczy.
0: A żywy pomidor?
1: No ale taki pomidor, taki plasterek pomidora, no zjem, ale się nie cieszę.
0: Boli mnie serce, ja mam plakat w kuchni w swoim domu, kocham pomidory.
1: A jeżeli ten plasterek pomidora jest ciepły, to od razu go wywalam.
0: O co chodzi z tą pomidorową nienawiścią?
1: Właśnie nie wiem, ale no każda postać pomidora poza plasterkiem.
0: Ale z was dzieci, Boże!
1: Z cukrem są dobre. Jadłaś kiedyś?

0: Ale Melo dobrze rozgrzewa Thinking About You, Calvin Harris. Tak się podkręca tempo u nas we Freak Fajcie. Czy kojarzymy wszyscy dramę z Książulem i z jego ostrą i salami pizzą?
1: No, z ostrą było o wiele ostrzej niż z salami, ponieważ recenzje były dosyć karkołomne.
0: To ja może przypomnę to dźwiękiem jednym.
2: A ty jak oceniasz ten na 10?
0: To była opinia a propos ostrej pizzy. Jest sequel, słuchajcie. Tym razem babcia poczęstowała, nie, to prababcia chyba nawet.
1: Tak, teraz prababcia poczęstowała wnuka grahamką.
0: Posłuchajmy.
3: Jeśli chodzi o grahamkę, to przetestowanie odmierzała Rosna.
2: Dziękuję, prababcia.
3: Ile oceniasz ten na 10?
2: Zaraz umrę.
1: Dobre, dobre. No ja... chociaż oryginał lepszy.
0: Ale ja niestety, też tak chciałam powiedzieć, że reaguję na ciemne pieczywo.
1: Niestety prababcia i prawnuk teraz znikają na chwilę z internetu. No po prostu.
0: A dlaczego?
1: No bo tam rehabilitacja będzie, więc to jest trochę, wiesz, spędzać czasu poza kamerami ze sobą.
0: No spoko, chociaż czekam na trzecią część.
1: No właśnie.
0: Co by to mogło być?
1: No, musimy poczekać na jakiegoś kolejnego celebrytę z jakimś artykułem spożywczym.
0: Aha. Panie Heiser, czekamy.
1: Co by mógł Filip sprzedawać?
0: Pizzę z kebabem.
1: Chociaż nie wiem, no, bez kitu.
0: No.
1: No właśnie. Mm-hmm. Muala?
0: Albo wręcz przeciwnie.

0: A może by tak kupić luksusowy katamaran?
1: O, a stać cię na takie rzeczy?
0: Nie, ale na pewno znajdę kogoś, kto ma ochotę mi kupić taki luksusowy katamaran.
1: No i nie trzeba się daleko wybierać, bo w Gdańsku na przykład taki luksusowy katamaran ci postawią, zwodują, wyposażą, umyją, nabłyszczą, napiszą twoje imię i nazwisko. Być
0: Iga,
1: może.
0: Dudziuk, świetne.
1: I dołączysz do bardzo prestiżowego klubu, który rozszerzył się teraz o ważnego członka.
0: I o tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99. 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
0: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
13: Korzyści pełen sklep.
14: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
15: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
16: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: Tato, z czego były pierwsze książki?
19: Z glinianych tabliczek?
18: To jak wtedy zaginali rogi?
20: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.

Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: tylko Mikołaj, spokojnie. Galant jest no money we Freak Fight'cie.
1: Utożsamiam się z tym utworem.
0: Przykro mi. Messi nie może tego powiedzieć.
1: No Messi to się nakradł, nie? Miał szybsze buty, oszukał wszystkich na świecie, został najlepszym piłkarzem w historii i teraz kupuje sobie jacht.
0: To jest ten piłkarz, który gra w... Gdzie?
1: No grał w Argentynie, bo już nie gra.
0: Myślałam, że zakończył FC karierę. Barcelona.
1: Nie, to już dawno nie.
0: Okay.
1: No teraz w Inter Miami. W Stanach Zjednoczonych
0: tak
1: gra.
0: Tak czy inaczej... Kupił luksusowy katamaran z gdańskiej stoczni.
1: Mhm. I to z tej samej, z której kupił sobie łódkę Robert Lewandowski.
0: O,
1: odgapiacz.
0: Odgapiacz.
1: Weźcie znajdź własne, co?

0: to jest Aben w Meloradio, All of My Love. Za chwilę newsy Meloradia, a tam? Dobre pytanie.
1: Tam wszystko, co najważniejsze, z kraju i ze świata oczywiście.
0: Obiecujesz?
1: Pewnie.
0: Okej, będzie na
1: Słowo
0: ciebie
1: harcerza.
0: Najwyżej. Słowo harcerza.
1: Nie, no byłem zuchem tylko.
0: O, dzielny zuch. To ja dzisiaj po szczepionce.
2: A już o 15:00 zagramy.
1: Marlon Hofstadt i South Star. I like.
0: A tego pana zagramy wam punktualnie o 15:00.
2: Autopromocja.
3: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
4: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
3: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
4: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
3: Żebyś wiedział, że...
4: jesteś zwycięzcą.
3: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
4: Marcin Sikora.
3: Waldek Darłak.
5: Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: pociąga, dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
3: Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home 9-13 października. Oleśnica, ulica Wojska Polskiego 78. Przyjdź i skorzystaj z rabatu 20% na wszystko. Tak, aż 20% rabatu. Comfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Living next door to Alice, Don't play your rock and roll to me, I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey, na żywo w hali stulecia we Wrocławiu. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Hala stulecia, 10 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live we Wrocławiu.
9: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
10: Cześć, tu Baza!
11: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
12: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
13: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
4: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
3: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
4: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
3: Spróbuj koniecznie.
4: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

0: A najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21:00 w Melo Radio. Autopromocja. Melo Radio Wrocław na 97,8 FM.
1: Dochodzi 15. Dorota Wartycka. Telefon komórkowy będzie powiadamiał nas o zagrożeniu mimo wyciszenia. MSWiA wraz z operatorami komórkowymi podpisali porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce tzw. cel broadcast. To system powiadamiania ludności polegający na bezpośrednim przekazywaniu sygnału ze stacji nadawczych do telefonów. Szczątki obiektu latającego znalezione na plaży w Karwi wczoraj wieczorem to był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Urządzenie było badane przez śledczych. Ceny we wrześniu rosły szybciej. Inflacja dotarła do poziomu 4,1%, a to wyraźnie powyżej poziomu uważanego za bezpieczny dla gospodarki i naszych portfeli. Mieszkańcy Śląska wciąż oddychają spalinami. Problemem jest przede wszystkim dwutlenek azotu. Około 700 tysięcy mieszkańców jest narażonych na zanieczyszczenie przekraczające unijne normy, które zaczną obowiązywać za 3 lata.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: 15, słuchacie Freak Fightu i będziemy czytać. Chyba, że nie umiemy czytać, to nie przeczytamy.
3: Ale będziemy wyglądać, jakbyśmy umieli czytać.
2: Świetnie, i poruszymy ten temat jeszcze w tej godzinie. Iga Mikołaj, hej!

0: Molasty doda, nie żałuję w Meloradiu. Fałszywe książki dekoracyjne. Można coś takiego kupić. 6 sztuk za 26 zł.
1: Wow, co za atrakcja, naprawdę. No można potem zaprosić gości do domu, powiedzieć, nie no patrzcie, ja to jestem światowy człowiek, czytam książki.
0: Gorzej, jak dotknie tę książkę.
1: No tak.
0: Czarpryska.
1: No nie wiem, ja to chyba jednak lepiej czytać normalne książki.
0: Tak, zachęcamy was do tego, ale jeżeli chcecie przeszpanować, to kosztuje tak prawie 26 zł. Za 200 zł ile można byłoby mieć takich zestawów?
1: Mniej niż 10.
0: A za 500?
1: Prawie 20.
0: Meloradio.pl, szybka kasa, 200, nawet 500 zł.

0: Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat w Meloradiu. Jest, słuchajcie, drama z psycholożką, która ma TikToka i udostępniła filmik a propos swojego wzrostu i a propos mężczyzn, którzy są niżsi.
1: Klasyka, kto by pomyślał. No i co tam powiedziała o tych niskich pani psycholog?
0: Znaczy...
1: Na pewno z wyczuciem to było, prawda? Takim wynikającym z ekspertyzy i lat nauki.
0: No śmiała się, że jak są niscy, to generalnie widzą tylko jej usta i nos i już oczu nie i
1: tak, bo ten człowiek jest jak świnia, nie może podnieść głowy do góry, nie? Nigdy nieba nie widzieli.
0: Mikołaj! I tam w komentarzach ludzie zaczęli się śmiać, czy tam, nie wiem, podrywać ją, że oni na przykład mają 201 centymetrów albo 205 i ona lajkowała te komentarze.
1: Ja mam 300 centymetrów wzrostu. Jestem wieżowcem. Burj Khalifa, tak się nazywam.
0: No to jej by to mega zaimponowało, no ale wiadomo, ona jest psychologiem, więc
1: no tak,
0: nie powinno tak
1: ale
0: być.
1: Wiesz, no jak ja chodziłem na studia, to wydział psychologii był zaraz obok wydziału dziennikarstwa. I ja patrzyłem, jacy ludzie chodzą na tę psychologię. I to są przede wszystkim kobiety, to tak, fakt. No i najczęściej takie, które chyba tam idą, żeby udowodnić sobie, że wszyscy są tak samo nienormalni jak one.
0: Nie, po prostu rozmiar ma znaczenie, okej?

0: A w tej godzinie porozmawiamy o łysym. Nie tym łysym, tylko łysym z...
1: FIFA.
0: FIFA.
1: Tak,
0: właśnie.
1: No bo panie Fertku, afera jest normalnie korupcyjna. Wow, szok, nie? I niedowierzanie. Korupcja w FIFA. Kto by się spodziewał?
0: No i po co ci ludzie oglądają tę piłkę? O tym pogadamy. Znaczy nie o tym, tylko o
1: tylko
0: tej
1: aferze. Korupcji.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
16: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
15: A co to znaczy CCD?
16: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D.
15: To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
17: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
18: Od Oleofarm.
19: W 29. urodziny

Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: lepszy jest.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Po reklamie.
11: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Natalia Nykiel, bądź duży. Tak do łysego z Fify można powiedzieć, bądź duży.
1: Ja bym do niego powiedział, bądź uczciwy, a on powie nie. No więc łysy z FIFA ma teraz nową aferę. Afera, która polega na tym, że kiedy organizowali mundial w Stanach Zjednoczonych, tak, to tam odpowiedzialna za to była osobna spółka, która została stworzona na tę potrzebę. No i się okazało, że on od tej spółki otrzymywał drugą, ukrytą pensję, a ukrywał ją, mimo że musiał pokazać swoje dochody. No i teraz przypał tak zwany.
0: Nie bez powodu jest łysy. To widać na pierwszy rzut oka, że ma coś do ukrycia. Na przykład jest rudy prawdopodobnie.
1: Czy coś z tego wyniknie? No pewnie nie. To jak w tym żarcie. No właśnie się pan dowiedział i co?

0: Avalan For Nothing w Meloradiu. Czy mamy tutaj fanów tenisa?
1: Nie.
0: Ale znaczy w studiu nie. Rękę. Ja
1: tak
0: uwielbiam tenis.
1: Naprawdę?
0: Tenis, tak, no. Bardzo.
1: To wymień przynajmniej dwóch tenisistów.
0: Ferrero? Nie.
1: Ferrero? Ferrero Rocher? Tak, to właśnie ten.
0: Będzie o tenisiska. Iga Świątek będzie o niej.
2: A już o 16 zagramy.
1: Axwell i Bon, whatever turns you on.
0: Feder? Nie. No pomóż mi.
1: No chyba tak. No ja się nie znam na tenisie.
0: Aktualnie o 16.
1: No Hurkacz jeszcze jest, Hubert.
0: Hubert. Iga Świątek.
1: Tak, no już.
2: Reklama. Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny!
12: Odliczamy! Już 23 i 24 października Archicom otwiera drzwi aż 11 inwestycji we Wrocławiu. Podczas jesiennych dni otwartych czekają na Ciebie rabaty do 150 tysięcy złotych, promocyjne harmonogramy płatności i bezpłatne konsultacje z doradcami kredytowymi. Nie przegap okazji, 23 i 24 października odwiedź salon sprzedaży Archicom przy ulicy Powstańców Śląskich 9 i wybierz swój wymarzony adres tej jesieni. Więcej na archicom.pl. Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
15: Za mnie! Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.

0: House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
1: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
2: Castorama.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
8: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
7: Co jest grane we Wrocławiu?
9: Dawid Filipowski, zapraszam. W sobotę we Wrocławiu odbędą się mistrzostwa w układaniu puzli. Dwu- lub trzyosobowe zespoły sprawdzą swoją spostrzegawczość, tempo oraz umiejętność współpracy. Jeśli chcecie dołączyć, zgłoście się na stronie Galerii Dominikańskiej. Udział jest bezpłatny. Możecie też po prostu przyjść i poukładać puzzle bez rywalizacji. A już dziś czekają Was koszykarskie emocje. Śląsk Wrocław podejmie włoskie Napoli Basket. To będzie trudna przeprawa w Pucharze Europy, przyznaje Błażej Kulikowski.
10: Naprawdę dobrze zbudowana drużyna, opakowana powiedzmy, że gwiazdami. W przyszłym sezonie mają grać w Eurolidze, także tam ten cel jest jeden, aby wygrać właśnie jak najwięcej spotkań. Tak ten skład też został zbudowany, żeby wygrywać. No jako underdog podchodzimy do tego spotkania.
9: Mecz dziś o 19 w hali Orbita.
8: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
11: Dochodzi 16. Dorota Wertycka. Jest tymczasowy areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w Niemczech w sprawie podpalenia stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. To decyzja niemieckiego sądu. Doszło też do zatrzymań dwóch kolejnych osób w tej sprawie. Pikieta przed Trybunałem Konstytucyjnym, do którego dziś przyjechał sędzia Maciej Berek po tym, jak rano złożył ślubowanie w Sejmie. Między nim a prezesem Trybunału miało dojść do przepychanek. Ma to sprawdzić prokuratura. Będzie zakaz używania śrutu ołowianego, zdecydował Parlament Europejski. Producenci broni i amunicji mają aż 7 lat na dostosowanie się do przepisów. Ashlyn Kruger będzie rywalką Iggy Świątek w trzeciej rundzie turnieju tenisowego WTA w Wuhan. To starcie jutro wczesnym popołudniem.
12: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu. Nie bójcie się śmierci.
14: Można na niej...
13: najeść
14: może nie
13: się.
14: Zarobić, ale tak, można się najeść.
13: Zabrzmiało to mega zagadkowo, ale mamy nadzieję, że macie naszą uwagę.
14: Tak.
13: Na odwrót. My mamy waszą uwagę.
14: Tak, my zawsze macie naszą uwagę.
13: Tak?
14: Tak.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we

0: ZTB, Faust Gibbs.
1: Tby.
0: Znana marka chipsów szuka wybrańca, którego prochy będą w ich puszce urnie.
1: Tak
0: wow.
1: Jest nowy super konkurs. Można wygrać zapas tych właśnie chipsów w tubie na najbliższe 200 lat.
0: Wow.
1: Jedyne, co trzeba zadeklarować, to to, że nasze prochy spoczną właśnie w urnie o kształcie tej słynnej tuby na chipsy.
0: A wyobraź sobie, że jest impreza, no nie? Chcemy sobie zjeść chipsy. Otwieramy te chipsy, a tam babciu? Czy to ty?
1: O, to mój ulubiony smak. O. Moja babcia.
0: Sylwia Bampa, On Tonight w Meloradiu. Tak się bawimy, tak podkręcamy tempo.

0: Gala, my z Mikołajem mamy ulubioną parę w internecie, Filip i Bianka Heizer. My jesteśmy turbofanami. Swoją drogą wypuściliśmy podcast freakfightowy, gdzie omawiamy chociażby związek Heizerów. Zapraszamy na YouTube'a Meloradia.
1: Tak, tak, ale wiesz, oni są specjalistami od podcastów.
0: Naprawdę?
1: I komunikacji zresztą. I jako tacy wystąpią jako goście specjalni na szkoleniu Marka Eksperta w nieruchomościach.
0: Jeszcze dorzućmy Margaretę i Mohameda z Kochaj albo Rzuć i mamy komplet.
1: Ale naprawdę, wziąć ich jako małżeństwo, jako przykład ekspertów od komunikacji, czy oni oglądali ten pierwszy odcinek podcastu, gdzie komunikacja była bardzo jednostronna?
0: Ja się może powtórzę, ale to po prostu chodzi o to, że oni nic o sobie nie wiedzą, więc się świetnie komunikują, bo jeszcze nie znają swoich wad.
1: No właśnie, tak chyba słabo się komunikują, skoro nic o sobie nie wiedzą, nie?
0: Ale po co ty się czepiasz takich szczegółów?
1: No nie wiem, to nie ja jestem ekspertem od komunikacji.
0: Więc zamilcz.
1: A, przepraszam.
0: Może się wybiorę na ten panel.
1: A mogłem zostać licencjonowanym komunikatorem, gdybym tylko skończył te studia.

0: Let me forget you w Meloradiu. Wiesz, że jest delikatna drama z Shakiro? Taka malutka.
1: Shakira ma dramę? Mm-hmm. To niemożliwe.
0: Możliwe.
1: To niemożliwe.
0: Dlaczego?
1: Ona jest idealna.
0: Tak? Mm-hmm. Może się z nią umów po prostu.
1: Dodaj mi numer.
0: Nie mam. Przykro mi, ale o tej dramie pogadamy.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron.
7: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszne.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgę.

0: Bankowość zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
1: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Skarmy, Lumix z Meloradio. Ty jesteś fanem Shakiry, więc się na pewno nie zgodzisz w ogóle z tą dramą.
1: No właśnie, o co chodzi?
0: Chodzi o to, że zaczęła śpiewać na swoim koncercie i jakoś
1: skandal.
0: Jakoś mega jej to nie szło i jej ekipa włączyła
1: playback?
0: Playback, dokładnie. Mhm. Ludzie się oburzyli, że w ogóle idą na koncert na żywo i playback?
1: To gdzie ona grała? Na Stadionie Narodowym?
0: Nie, to nie było w ogóle w Polsce.
1: A.
0: No i koniec Siekiery.
1: Ale tańczyć nie może z playbacku.

0: What if Neptunika w Meloradiu? Czy ty lubisz brąz?
1: Nie, bo to dziewczyny lubią brąz, a słońce o tym wie.
0: O tym będzie w newsach. O brązie? Nie.
1: O słońcu?
0: O słońcu? Szczerze? Jednak nie wiem, więc posłuchajcie uważnie newsów Meloradia.
2: A już o 17:00 zagramy
1: Fast Boy Music Sounds.
0: Chciałam was zachęcić do słuchania newsów.
1: No ja jestem zachęcony. No, teraz sam się zastanawiam, o co tam będzie chodziło.
0: A ten numer punktualnie o 17:00 u nas w Meloradiu.
2: Reklama. Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka ZOO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
8: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
9: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Living next door to Alice, Don't play your rock and roll to me, I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w hali stulecia we Wrocławiu. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Hala stulecia 10 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live we Wrocławiu.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
16: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
15: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
16: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
15: Spróbuj koniecznie.
16: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
17: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
18: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX. Z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
19: Co jest grane we Wrocławiu?
20: Dawid Filipowski, zapraszam. To będzie impreza idealna dla milenialsów. Największe hity lat 90. i 2000. wypełnią wrocławski klub Beyond. By klimat tamtych czasów był jeszcze bardziej odczuwalny, muzyka poleci z komputerów z Windowsem XP i będzie można pograć w takie klasyki jak The Sims, Icy Tower czy Deluxe Ski Jumping. Impreza w piątek. A w niedzielę w klubie Transformator będzie okazja poćwiczyć do dobrej muzy. Rave Pilates to wydarzenie stworzone dla osób, które chcą zadbać o ciało, jednocześnie czerpiąc energię z muzyki. Zabierzcie ze sobą wygodny strój i matę. Na koniec kino i nowy film z Robertem Pattinsonem. Prime Time to historia reportera, który przenika do podziemnego świata przestępczego i chce zmienić oblicze telewizji. Ale gdzieś po drodze traci ten cel. Film obejrzycie we wrocławskich kinach Helios.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
21: Dochodzi 17. Dorota Werdycka. Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła postępowanie w sprawie zachowania Roberta Bąkiewicza wobec policjantów przed Trybunałem Konstytucyjnym. Chodzi o sprawdzenie, czy nie doszło do zmuszania przemocą i groźbą bezprawną funkcjonariuszy policji do zaniechania prawnych czynności służbowych. Ustawa cyfrowa wraca do Sejmu. Chodzi o przepisy, które umożliwiają usuwanie nielegalnych treści w internecie. Senat zaproponował m.in. skrócenie vacatio legis z 6 do 3 miesięcy. Najtańsza benzyna jest w Wielkopolsce za średnio 6,92 zł. Najtańszy diesel po 7,95 na Podlasiu. Najstarszy wrak statku odkryty na świecie odnaleziono u wybrzeży tureckiej wysepki Kekowa w Anatolii. Ma między 4400 a 4700 lat, a więc pochodzi z wczesnej epoki brązu, czyli z czasów Wielkiej Piramidy w Gizie.
22: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
23: I mamy 17. Dzisiaj Dzień Nauczyciela, dlatego nasze pytanie jest bardzo przyjemne. Klasyczne teksty nauczycieli.
24: Ach, zdolny, ale leniwy.
23: Historia twojego życia.
24: Dokładnie.
23: WhatsApp Meloradio, odnośnik. Meloradio. Na meloradio.pl.

0: DC w Melo Radio. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Gdybyś był nauczycielem, to czego byś uczył? Angielskiego. Ja sama
1: chyba
0: sobie
1: tak
0: odpowiedziałam
1: chyba
0: już
1: tak
0: na to pytanie. Mhm, tak by było.
2: Hey, it's Tuesday in it.
0: A my zbieramy teksty nauczycieli. Czekamy na głosówki albo tekstówki od was na WhatsAppie Melo Radio, odnośnik na meloradio.pl. Najlepsze, najbardziej kultowe teksty nauczycieli.
1: Co usłyszeliście w szkole? Co zapadło wam w pamięć od strony nauczyciela właśnie? WhatsApp Melo Radio, meloradio.pl, tam się kierujcie.

0: to Felix Yen i Shaws, Walk With Me w Melo Radio. Sprawdzamy, jakie są najlepsze takie klasyczne teksty nauczycieli. Mamy głosówki od was.
1: Tak.
0: I tekstówki też.
1: Tak jest.
0: Zacznijmy od tekstówek.
1: No to Adam napisał: jesteście najgorszą klasą w tej szkole.
0: Każda klasa to słyszy.
1: No każda klasa jest najgorsza, ewidentnie. Jeszcze Patrycja, która... O, to też... Aż mi się łezka wokół zakręciła. Co wam tak wesoło? Powiedzcie na głos, wszyscy się pośmiejemy.
0: Standard, mamy też Monikę.
2: Gdy zdarzyło mi się być nieprzygotowaną do odpytywania, usłyszałam, że między uszami hula przeciąg.

0: Asshole Truck, a my sprawdzamy klasyczne teksty nauczycieli, czekamy na wasze propozycje, najlepiej na głosówki. Gdzie, panie redaktorze, te głosówki?
1: Na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
0: Tymczasem Tomuś.
2: Moja nauczycielka od matematyki na pytanie, kiedy można poprawić ocenę, odpowiadała za rok w tej samej klasie.
0: O,
1: brutalnie.
0: Ostro.
1: Ja tak na studiach słyszałem akurat. Ale... Tylko, że trzeba było płacić za warunek.
0: No właśnie, a w szkole to zazwyczaj chyba jednak przymykają oko.
1: Przepuszczają, nie? No. Ja jakoś zdałem maturę, więc...
0: To teraz Aga, nauczycielka.
3: Najczęściej słyszany tekst w szkole, a tam na końcu, co to za obrady okrągłego stołu? Pozdrawiam, Aga, chyba... nauczycielka z Sompolna.
1: Dzieci chyba już nie rozumieją tego odniesienia w dzisiejszych czasach. A weź jeszcze Monikę zagraj.
0: Monikę?
1: Tak, bo Monika napisała, że córka nie wierzy, że puściliśmy to na antenie.
0: No dobra, to no proszę
1: patrz,
0: bardzo, córko.
4: Kiedy zdarzyło mi się być nieprzygotowaną do odpytywania, usłyszałam, że między uszami hula przeciąg.
1: Co? Nie, przepraszam, po prostu... Znaczy, dobry tekst.
0: Dobry?
1: Dobry. Mhm. Dobry.
0: Klasyczny.
1: Też taki usłyszałem.
0: Tekst nauczycieli. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia wasze pomysły. Klasyczne teksty nauczycieli.

0: bardzo nam się podoba. Wasted?
1: Wasted. Jak z GTA.
0: Klasyczne teksty nauczycieli. Joanna, prosimy.
2: Pani od fizyki generalnie rozdawała nam medale z ziemniaka. Oczywiście nie dosłownie, ale mówiła, że zdecydowanie zasługujemy na medal z ziemniaka. Tudzież kiedy nas przepytywała i odpowiedzi nie zadowalały, to mówiła, że no dziad osiedle, a baba motowidle. Totalnie byliśmy słabi z fizyki.
0: Ojej.
1: Panie z fizyki są takie ofensywne. U mnie kiedyś powiedziała do kolegi, to ja tu rozdaję karty, a on jej powiedział chyba karty wzorów.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Fonix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Fonix Ból Uszu Max?
13: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
17: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
18: Za mnie.
19: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
20: Volkswagen. Panie Pascalu.
21: Tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
23: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia, w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
3: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
4: A gdyby tak, cofnąć czas. Rycerze, wynalazki, lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na Ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl/Wrocław.
2: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: Noc Aniołów, Jan Klosza, Jonatan, a my sprawdzamy...
1: Sprawdzamy teksty nauczycieli, jakie słyszeliście w swoim życiu.
0: Wojtek.
2: U mnie w szkole pani od WOS-u mówiła, uczeń bez jedynki jest jak żołnierz bez karabinu.
0: Moja pani też od WOS-u tak mówiła, może to była ta sama w ogóle.
1: Być może, albo wszystkie panie od WOS-u mówią to samo.
0: Generyczna pani od WOS-u. Tomek 2.
3: Nie będziesz się uczył, to będziesz kopał rowy. Teraz kopię rowy za prawie 10 tysięcy złotych i patrzę z uśmiechem na twarz, jak nauczycielka za 6 tysięcy płacze i musi robić to, co robi. Pozdrawiam.
1: To nieźle można zrobić na tych rowach. Muszę się zastanowić nad swoją przyszłością.
0: Nie, Mikołaj, czekaj, nie, wróć.

0: mieć do was pytanie.
1: Możesz do nas mieć pytanie.
0: Jakbyście byli nowymi artystami muzycznymi, jaką ksywę byście sobie wymyślili?
2: Ja lepszej nie wymyślę niż Kleopart 2000. To jest najlepsza ksywa.
1: No, ciężko to przeżyć.
0: Jeżeli kiedyś nie będziecie chcieli do mnie mówić Olek, Oluś, jakkolwiek.
2: Olek 2000.
0: To mówcie do mnie Kleopart 2000.
1: Dobra, Kleopardzie ty.
0: On stworzył ten numer. A Kleopard, to tak jak powiedziałaś.
1: Kleo, ale też Leopard.
0: To jest niesamowite.
2: I jeszcze 2000.
0: Tak zwane two for you. To jest nieprawdopodobne.
1: Zgładniałam.
3: A już o 18 zagramy.
0: No to chcę więcej. Fukaj, Liwka.
4: Jeśli trwałoby to wiecznie.
1: Że buziaczki. Słyszymy się jutro.
0: O, to też. I buziaczki też trwają niech wiecznie, bo to ma sens.
1: Ma sens. Buziaki mają sens.
0: A Mikołaj dawno buziaka nie dawał.
1: Daj buziaka.
2: Dobrze.
1: O.
3: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

0: Autopromocja. Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: A gdyby tak, cofnąć czas. Rycerze, wynalazki, lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl/Wrocław.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej ciebie.
6: Cześć, tu Baza!
7: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
8: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
9: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Wielkie wyścigowe emocje wracają na Partynice. Już 18 października najważniejsze wydarzenie tej jesieni. Crystal Cup. Międzynarodowa gonitwa w ramach europejskiego cyklu Cross Country. W programie 8 gonitw. Efektowne pokazy konne. Hobby Horse, przejażdżki na kucykach i wyścigi w goglach VR. Niedziela, 18 października od 11.30. Wstęp wolny. Szczegóły na torpartynice.pl. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest Lotto.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność.
5: A twoja szyba?
4: Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
7: Odliczamy! Już 23 i 24 października Archicom otwiera drzwi aż 11 inwestycji we Wrocławiu. Podczas jesiennych dni otwartych czekają na Ciebie rabaty do 150 tysięcy złotych, promocyjne harmonogramy płatności i bezpłatne konsultacje z doradcami kredytowymi. Nie przegap okazji, 23 i 24 października odwiedź salon sprzedaży Archicom przy ulicy Powstańców Śląskich 9 i wybierz swój wymarzony adres tej jesieni. Więcej na archicom.pl.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Możesz płacić telefonem, gadać.

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że jesteś zwycięzcą. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora, Waldek Darłak. Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
1: Zbliża się 18. Dorota Wardycka. 14-letni mieszkaniec gminy Jabłonka w Małopolsce miał grozić śmiercią trzem koleżankom i zapowiadać, że zrealizuje groźby następnego dnia w szkole. Został zatrzymany przez policję i umieszczony w policyjnej izbie dziecka w Krakowie. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu bezzwłoczne podjęcie czynności procesowych z urzędu i karną ocenę bezprawnych działań związanych z próbą, jak zaznaczył, sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi m.in. o zachowanie Roberta Bąkiewicza i innych osób pikietujących przed Trybunałem. Operacja papieża Leona XIV przebiegła dobrze, parametry są w normie. Wczoraj papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca. Do łódzkiego orientarium przyjechała z Kopenhagi samica słonia indyjskiego Maha Kumari. Orientarium planuje, by w związku z tym przyjazdem po raz pierwszy od 90 lat w Polsce urodził się słoń.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: turn the volume up. Idev. Idev Melo. Na zegarach jest już 18, dziś mamy Dzień Nauczyciela, a ja w playliście mam dużo artystów, którzy mogliby się zatrudnić jako na przykład wykładowcy muzyki. Fukaj, Liwka, chcę więcej, ten duet na początek. Tupychu, siemano. Idę w Melo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Three Madonna i Two Colors w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 18.10 na zegarach. No i to jest ten moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady jak zawsze, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie trafić, o co mi chodzi, o czym myśli Pychu. No a dziś myślę, słuchajcie, o rzeczy, którą każdy ma w domu jako przedmiot, choć ma też ona metaforyczne znaczenie. No dziś jest trudno, ale mam nadzieję, że rozbudzę waszą wyobraźnię. 321-321-777. Pod ten numer za chwilę będziecie mogli dzwonić i zgadywać. Meloradio! I skiety Meloradia są do zgarnięcia, więc warto.

0: Ale to jest wspaniały numer. Sibul i Wonderland w Meloradiu. 18:19. O czym myśli? No to zaczynamy naszą ulubioną wieczorną zabawę. Zasady takie jak zawsze. Ja o czymś myślę, wy musicie wejść do mojej głowy, współczuję. No i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. Dziś myślę, słuchajcie, o rzeczy, którą każdy ma w domu swoim jako przedmiot, choć ma też ta rzecz takie też metaforyczne znaczenie. No jest trudno, ale mam nadzieję, że ktoś z was zmierzy się z moją zagadką. 321-321-777. Tutaj dzwonicie, no i próbujecie trafić, o czym myśli Pychu. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, bo to jest taki numer, jakbyście, wiecie, do kumpla dzwonili, bo my tu wszyscy kumplami jesteśmy. No to ja czekam, aż się lampka zaświeci i widzę, że już jedna jest, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Cześć, jestem Dorota.
0: No to Doris, dawaj, o czym myśli Pychu?
1: Ja myślę, że o kluczu.
0: Nie, ale taki klucz do serca to też ładna metafora. Nie jest to klucz do poprawnej odpowiedzi, niestety, więc czekam na kolejny telefon. 321-321-777. No jest trudno, ale może ktoś z was wpadnie. To nie jest klucz, to też zazwyczaj nie jest nic metalowego. Jeżeli chodzi o tę rzecz, o którą właśnie mi dzisiaj chodzi. Próbujcie trafić. 321-321-777. Może jak ładnie się uśmiechniecie, to jakieś pytanie będziecie mogli jeszcze zadać, to wam trochę ułatwię sprawę. No to kolejny telefon dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Marek.
0: Marek, no to o czym myśli Pychu? No, masz jakiś strzał?
2: Jeszcze raz może, dobrze?
0: No to czekam na odpowiedź.
2: Pytanko na takie, bo ja nie słyszałem w ogóle pytania.
0: Aha, dobrze, słuchaj, no musisz zgadnąć, o czym ja myślę. Chodzi mi o rzecz, którą każdy ma w domu jako przedmiot, choć ma też metaforyczne znaczenie. No tu chyba nie trafimy, więc czekam na kolejny telefon. 321-321-777. Ostatnia szansa. Halo, jak masz na imię?
3: Maciej.
0: Maciek, no to o czym myśli Pychu?
3: Maciej. Pychu myśli, może jest to zegar.
0: Nie chodzi o zegar, choć ten czas odmierza w różne strony. Dobra, to jeszcze jedna szansa. Halo, jak masz na imię?
4: To jest Przemek.
0: Przemek, no to o czym myśli Pychu?
4: Zbychu myśli o... O butelce.
0: Nie, nie chodzi o butelkę, ale jesteśmy blisko. Chodzi o coś, co mamy w kuchni. Trzymamy to w kuchni. I to na pewno nie jest metalowe. To są dwie podpowiedzi, które najbardziej mogą was naprowadzić. Runda druga za chwilę. O czym myśli Pychu?

0: co sobie serca łamać. Kochajmy się wszyscy, będzie nam łatwiej. Don't go breaking my heart w Melo. Jel Curry, Hanna Bolein. Z nimi podkręcamy tempo. 18.29. A moje pytanie wciąż aktualne. O czym myśli? No bo w pierwszej rundzie nie udało nam się znaleźć odpowiedzi, ale mam nadzieję, że uda ją się znaleźć w rundzie drugiej. Chodzi mi dzisiaj, słuchajcie, o rzecz, którą każdy ma w domu jako przedmiot, choć ma też metaforyczne znaczenie. Wiemy, że na pewno nie jest to klucz, ale co to takiego jest? I też nie jest to zazwyczaj metalowe. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. W sumie to nawet nie może być metalowe. Czekam, aż lampka się zaświeci. Dzwonicie tutaj i robicie to zazwyczaj totalnie za free. No mam nadzieję, że już teraz komuś z was uda się odgadnąć, o co chodzi. Askiety Meloradia są do zgarnięcia. 321-321-777. Wiem, że wasza głowa jest pełna pomysłów, więc mam nadzieję, że za chwilę te pomysły usłyszę. To widzę, że ktoś dzwoni, to odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo?
1: Halo?
0: No halo! Jak masz na imię?
1: Ola.
0: Ola, no to o czym myśli, Pychu?
1: Ja myślę, że o szklance.
0: No może być do połowy pusta, albo do połowy pełna, co nie?
1: O to.
0: A jak to jest u ciebie zazwyczaj?
1: No, tak.
0: Nic nie zrozumiałem, ale obstawiam po twoim głosie, że do połowy pełna, bo musisz mieć tyle entuzjazmu, że po prostu to z ciebie aż wylatuje, jak z tej szklanki. O czym myśli Pychu?
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
2: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
2: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Bella Ciao i El Profesor w remiksie Użela w Meloradiu. Tak wam podkręcamy tempo, żebyście w drodze do domu nam na pewno nie posnęli. 17 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano. To znaleźli na dnie. Jak czytam, nurkowie wypłynęli w głąb Morza Śródziemnego, no i na samym jego dnie znaleźli szczątki okrętu. No podobno jest to sprzed ponad 4000 lat, więc wow, gratulacje. No i tak sobie myślę, że dobrze, że na nasz Bałtyk nie wpłynęli, bo pewnie jedyne, co by znaleźli, to puste puszki po napojach procentowych z wakacji. Mopi i Just a Little Bit More. To nowość na antenie Melo.

0: To ja bym zajechał nie tylko do domu z pracy, ale też na koniec świata, jakby mi leciał w głośnikach. Vanotech, Nelly i Tell Me Who. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. 19 się zbliża, po 19 zajmę się pieniędzmi i tym, żeby je komuś z was dać. No i też fajnie zagram.
1: A już o 19 zagramy
0: Bobby Romeo i Fly High. Oj, będziemy lecieć bardzo wysoko z playlistą Meloradia. To dopiero początek 19. Punktualnie o pełnej usłyszycie ten numer. Kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: A gdyby tak, cofnąć czas. Rycerze, wynalazki, lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl/Wrocław.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej ciebie.
7: Tato, co znaczy negocjować?
8: Szukać porozumienia.
7: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
9: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: Wielkie wyścigowe emocje wracają na Partynice. Już 18 października najważniejsze wydarzenie tej jesieni. Crystal Cup. Międzynarodowa gonitwa w ramach europejskiego cyklu Cross Country. W programie 8 gonitw. Efektowne pokazy konne, hobby horse, przejażdżki na kucykach i wyścigi w goglach VR. Niedziela 18 października od 11.30. Wstęp wolny. Szczegóły na torpartynice.pl. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest Lotto.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Idę w melo. Kiedy o tej porze zaczęło się robić aż tak ciemno? Czy ktoś mi to wyjaśni? No wiele rzeczy się zmienia, ale jedna nie. To będzie najfajniejszy wieczór w Polsce, obiecuję. Tu Pychu, siemano. Tobie Romeo na początek.

Oj, ten numer jest bardzo wysoko w mojej prywatnej playliście. All of my love. Iben i Easy Bizu w Meloradiu. 19.08 na zgarach, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie. A teraz Sobel. I kochasz?

0: burgerem w fast foodzie to byłby takim najbardziej premium, jak tylko można sobie wyobrazić. Ella Henderson, Rudimental to Alibi.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: A jakie alibi ma Maja na to, żeby wydać 200 zł? No to zaraz sobie zobaczymy. No bo czekamy 5 sygnałów na to, aż odbierze telefon. No i trzymam mocno kciuki, że to się już za chwilę wydarzy. I się udało. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Cześć, cześć, a raczej dobry wieczór, no bo właśnie. Jest trochę ciemno.
0: I powiem ci, że to będzie chyba bardzo dobry wieczór, bo powiedz mi, na co byś potrzebowała 200 zł od Meloradio?
2: Lecimy jutro na Cypr i plany są na nurkowanie z żółwiami, więc myślę, że wycieczka jeszcze nie kupiona, ale myślę, że to byłby dobry strzał.
0: A czekaj, to ty lecisz na Cypr, ale jeszcze tego nie masz kupionego?
2: Tak, bo to jest dopiero plan, czy uda mi się zmieścić w czasie, więc...
0: Ale bilety na samolot już są.
2: Tak, samolot, sprawa zrobiona, ostatnie walizki zamykamy już.
0: Czyli już spakowana jesteś, full gotowa.
2: Tak, ale zestresowana, czy wszystko mam.
0: To ja cię teraz postawię w takiej sytuacji, bo teraz powiedz mi, jakim cudem ja, siedząc w smutnej, deszczowej, jesiennej Polsce, mam ci dać pieniądze na to, żebyś ty się dobrze bawiła na Cyprze, gdzie mnie nie będzie?
2: Jeśli dostaniesz wolne, to jak najbardziej zagadamy ze stewardessą, ja się trochę przesunę i oczywiście myślę, że obok miejsce się znajdzie.
0: Maja, ja cię już uwielbiam. A ten dźwięk oznacza, że 200 wytrafiają w tym momencie do ciebie. Taka szybka kasa od Meloradia.
2: O kurde, świetny wyjazd, to będzie, na pewno bardzo się cieszę. Dzięki bardzo, ale zaproszenie dalej aktualne.
0: Dam ci maila do mojego szefa, będziesz z nim gadała.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Hot Up. To jedna z nowości na playliście Melo Radio, ale tych mamy dla was jeszcze całą masę, szczególnie wieczorami, więc na pewno czymś jeszcze tego wieczora was zaskoczę. 27 minut po 19, Pychu z tej strony, siemano. No a jeszcze w tej godzinie zdradzę wam, co zrobić, żeby szybciej skończyć pracę. Melo Radio.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja.
3: Tak jak deser po obiedzie, jak refren

0: ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 28 października Wrocław, Hala Orion. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History we Wrocławiu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 28 października Wrocław, Hala Orion. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History we Wrocławiu. Więcej na klubkuźnia.pl.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.

0: House i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
1: Odliczamy. Już 23 i 24 października Archicom otwiera drzwi aż 11 inwestycji we Wrocławiu. Podczas jesiennych dni otwartych czekają na Ciebie rabaty do 150 tysięcy złotych, promocyjne harmonogramy płatności i bezpłatne konsultacje z doradcami kredytowymi. Nie przegap okazji. 23 i 24 października odwiedź salon sprzedaży Archicom przy ulicy Powstańców Śląskich 9 i wybierz swój wymarzony adres tej jesieni. Więcej na archicom.pl.
2: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: O reklamie. Autopromocja.
4: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
5: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
4: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
5: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
4: Żebyś wiedział, że...
5: jesteś zwycięzcą.
4: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
5: Marcin Sikora.
4: Waldek Darłak.

O głosu to ja nie mam pytań. Sasza Jalesa. To Destiny w Mela Radio. 18 minut do 20. Za chwilę nówka sztuka na naszej antenie. Będzie Spektrum i Morena. Numer znany dobrze osobom bardzo dobrze zorientowanym w TikToku. 18 minut do 20. No i czas jest, słuchajcie, bardzo ważny. No bo jak czytam, kiedy jesteśmy w pracy, to nie powinniśmy patrzeć na zegarek. No bo podobno kiedy się to robi, no to jest gorzej. A jak robi to ktoś z zewnątrz, albo nastawicie sobie budzik na przykład 15 minut przed końcem pracy, to czas w robocie leci szybciej. I wtedy jesteśmy bardziej produktywni, no bo co chwilę na niego nie patrzymy i 10 minut nam nie mija jak godzina. No tylko nie pracujcie w takim przypadku w radiu, bo to godzinę to musicie podawać praktycznie co chwilę.

0: Melo Radio.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra,
2: weź już ten płyn lepiej zostać.

0: Young Again to Hardwell i Chris Jones w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, za chwilę wybije 20, no a po niej, no to pogadamy sobie między innymi o tym, czego nie będzie już można robić w szkołach. I fajnie zagramy.
1: A już o 20 zagramy
0: Lumix i Self Aware. Ten numer punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, to my gramy.

0: Reklama. Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
1: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
3: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Cześć, tu Baza!
5: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
6: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
7: I spotkanie z nami na żywo.

0: kiku.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 28 października, Wrocław, Hala Orion. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History we Wrocławiu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 28 października, Wrocław, Hala Orion. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History we Wrocławiu. Więcej na klubkuźnia.pl.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: 18,47,12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

0: weekendy w Melo.
1: Znacie ten moment w ciągu dnia, kiedy możecie zrobić takie jedno wielkie uff? Już po całym dniu. No mam nadzieję, że to właśnie teraz i że idziecie ze mną w Melo. I z Lumixem, no bo on z hitem SLVR na sam początek 20 już teraz. Tupychu, siemano.

Take Me Back, jeden z waszych ulubionych hitów ostatnich tygodni. To Kygo i Max Magnone w Melo Radio. 14 minut po 20, za chwilę będzie też między innymi numer 1 30 Melo Radia, Liwka i Poza Tobą Nic, wcześniej Farist Movement i Turn Up The Love, a tego będą zakazywać w szkołach. Jak czytam, jedno z państw w Ameryce Południowej wpadło na plan, żeby zakazać w szkołach telefonów, co zrozumiałe, ale też, co już chyba trochę mniej, robienia makijażu i farbowania włosów. No i przyznam, że w tym przypadku wymówka pies zjadł mi pracę domową jest niczym niż to, że wyrzucili mnie ze szkoły przez fryzjera.

Gold to Antoine Clamaro w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo. 20:27. No i trzeba przyznać, złoto ładny kolor, ale róż jeszcze ładniejszy. A pamiętajcie, że mamy różowy październik, no i to może być dobry pretekst dla was, dziewczyny, no żeby wziąć i się przebadać. Bo wasze boobies są mega ważne. Dbajcie o nie, no warto się zapisać na badania, bo przecież lepiej wiedzieć, co tam u was w ciele się dzieje, co nie? To serio mega ważne i trzymam kciuki, że chociaż jedną z was w tym momencie przekonałem. A teraz gramy. Warriner i Loreen to Let Me Forget You w Melo.

0: reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Mniej więcej połowa dorosłych badanych wrocławian ma nadmierną masę ciała. We Wrocławiu rośnie też liczba osób z nadciśnieniem, ale maleje liczba palaczy. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Jak słyszycie, o zdrowiu nas mieszkających we Wrocławiu sobie porozmawiamy, bo informacje na ten temat przynosi nam badanie Picture.
0: Zdrowy Wrocław.
5: Tomasz Janoś, Wrocławskie Centrum Akademickie, dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Urząd Miejski Wrocław.
4: Kilka lat już trwa badanie, o którym będziemy rozmawiać. Badanie, które sprawdza zdrowie wrocławian, ale trochę też styl ich życia, bym powiedziała. No właśnie, czym jest Picture i jak jest to badanie prowadzone?
5: Picture jest badaniem prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, współfinansowanym przez miasto Wrocław. Robimy to wspólnie od 7 lat. To jest badanie, które przede wszystkim w długiej perspektywie czasu, bo takie jest założenie prowadzenia badań populacyjnych, tak zwanych kohortowych, tak? Żeby w długim okresie czasu zbudować obraz zdrowia danej społeczności, czy pokazać, jak te zdrowotne trendy przez kolejne lata się zmieniają. Czyli pytamy wrocławian dokładnie w takiej oto konfiguracji. Losowane jest PESEL dziecka z bazy PESELi. Rodzice dziecka dostają zapytanie, zaproszenie do udziału w badaniach. Oczywiście mogą je przyjąć lub nie. Większość osób przyjmuje chętnie takie badania. Badanie wygląda tak, że jest spotkanie z ankieterem i z pielęgniarką. Są badania, jest rozmowa taka kwestionariuszowa najpierw, która zadaje pytania właśnie o styl życia, o sprawy zawodowe, sprawy szkolne i tak dalej, samopoczucie. To jest badanie kwestionariuszowe. Do tego dodany jest cały pakiet badań laboratoryjnych i te badania są później gromadzone w biobanku Uniwersytetu Medycznego. Wierzymy, że to badanie będzie kontynuowane kolejne lata i kolejne dekady i te wyniki badań kwestionariuszowych, ale także to, co znajduje się w próbkach, jest zapisane w wynikach badań laboratoryjnych, będzie można obserwować w długich odstępach czasu i w długiej perspektywie i wyciągać z tego wnioski dla budowania profilaktyki zdrowotnej. Czyli można powiedzieć jednym zdaniem, że budujemy taki zdrowotny system wczesnego ostrzegania dla wrocławian.
4: Czyli co dokładnie jest sprawdzane?
5: Kwestionariusz pyta o nawyki, o sposób odżywiania się, o ruch, w ogóle sposób funkcjonowania społecznego, rodzinnego i do tego jest właśnie ten pakiet badań laboratoryjnych. A mówimy o dzieciach urodzonych w latach 2005-2012. To jest obecnie grupa, która jest badana. 30-40% dzieci wskazuje na objawy lęku. Ponad 40% dzieci, 35-44% dzieci wskazuje na stany obniżonego nastroju lub nawet depresyjne. Są problemy z takim rówieśniczym życiem społecznym, jak dużo jest hejtu, te badania to pokazują, ale kiedy o swoich dzieciach mówią ich rodzice, w większości przypadków, czyli właściwie w ponad 90%, można z tego wyciągnąć taki wniosek, że wydaje nam się, że te problemy dotyczą jakieś 10% innych dzieci, a nie akurat tych naszych. No, to jest jeden z wyników tego badania, taki bardzo namacalny, który widać w liczbach. Dzieci mówią, że jest źle, nam się

0: się wydaje, że no, jednak jest dość dobrze.
1: A czy na przestrzeni tych 7 lat już można powiedzieć, że są jakieś zmiany obserwowane, jeśli chodzi właśnie o zdrowie i styl życia Wrocławia?
0: Tak, powiedziałem o takim zdrowiu psychicznym i dobrostanie u dzieci, to też u dorosłych widać ten rozdziew właśnie między deklarowanym stanem, a tym, co wynika z badań. Widzimy, że to, co jest postrzegane, jest opisywane także w mediach i co możemy nazwać takim przeciążeniem społecznym, szkolnym i związanym z mediami społecznościowymi młodych ludzi, dzieci, to potwierdzają dane i to obserwujemy i na to możemy reagować. Dlatego też takie inicjatywy jak kampania wrocławska, która ma przeciwdziałać hejtowi, mogą być oparte też o konkretne dane. Następna rzecz, która jest też znana, ale to jakby no, potrzeba równowagi pomiędzy tym, co dzisiaj jest preferowane przez dzieci i młodzież, czyli uczestnictwem w życiu online, a taką rzeczywistością znaną starszym osobom, innym pokoleniom, tak, a ruchem i właściwym odżywianiem się. Okazuje się, że we Wrocławiu w ciągu tygodnia 18 czy prawie 1/5 dzieci spędza 5 lub więcej godzin przed ekranem w dni wolne. Czyli co drugie dziecko we Wrocławiu w weekend minimum 5 godzin dziennie spędza przed ekranem. No to możemy sobie odpowiedzieć, nawet już nie patrząc głębiej w dane, jakie to ma skutki dla zdrowia i psychicznego, zdrowia fizycznego.
1: Jeśli chodzi o sposób odżywiania, nałogi?
0: Jeżeli chodzi o sposób odżywiania, to znowu wiedza ogólna nam się potwierdza w tych badaniach. Wiemy, że istnieje problem nadwagi, otyłości u dzieci we Wrocławiu. Nadwagę lub otyłość stwierdza u 16% dzieci w tej próbie, bo to jest próba 2,5 tysiąca dzieci i ich rodziców, czyli dla Wrocławia jest to próba reprezentatywna i dobrze pokazująca, jak to się rozkłada społecznie, ale też na przykład, jeżeli chodzi o początki przyszłych trudności z sercem i układem naczyniowym organizmu, 10-15% dzieci ma już problemy z właściwym ciśnieniem tętniczym krwi. To jest dużo, tak? Kiedyś tak nie było. Czego dowiedzieliśmy się, a czego zupełnie nie wiedzieliśmy o zdrowiu wrocławskich dzieci, to okazuje się, że około 2,5% dzieci ma niedosłuch stwierdzony w badaniu audiometrycznym, czyli jakby bardzo dokładnie wiadomo, jaki jest poziom tego niedosłuchu. Warto też powiedzieć, że takich szczegółowych danych w innych miastach, żeby łatwo to porównać, nie ma po prostu, dlatego że w tej chwili w Polsce są dwa miasta, które prowadzą takie badania populacyjne, które są też jakby wielopokoleniowe. To jest Wrocław i to robimy, znaczy Uniwersytet Medyczny robi to we współpracy z Urzędem Miejskim, który od 7 lat te badania dofinansowuje. I drugim miastem jest Białystok. Białystok dostał 100 milionów złotych z rządu na budowę specjalnego centrum, czyli powstał dodatkowy kawałek kampusu akademickiego z infrastrukturą badawczą, laboratoriami i tak dalej. To jest jakby gigantyczna przewaga. No, marzy się to Wrocławiowi, żeby coś takiego mieć. Na razie się nie zapowiada. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że pan minister wpisał badanie PICTURE, a będąc bardziej precyzyjnym, sieć ośrodków badań epidemiologicznych w Polsce. Zresztą jest tak, że badanie PICTURE na mapę polskiej infrastruktury badawczej, co oznacza, że te wszystkie działania związane z badaniami epidemiologicznymi, w tym też badaniem populacyjnym PICTURE, zostały uznane jako część strategicznej infrastruktury badawczej państwa.
1: Wróćmy jeszcze, jeśli chodzi o wyniki, do tych nałogów, bo tam znalazłam jakąś optymistyczną wiadomość.
0: Tak, jeśli pytamy o nałogi, to widać w tych badaniach, że zmniejsza się zainteresowanie papierosami, używanie nikotyny i wszystkich tych używek związanych właśnie z tytoniem, nikotyną u młodzieży i u dorosłych, ale to też jest trend, który jest chyba widoczny w całej Polsce.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz o zagranicznych podróżach Skarbu Średzkiego. Zazwyczaj przez 3 ostatnie miesiące roku to jedno z największych odkryć archeologicznych, jakie miały miejsce na terenie Polski. Prezentowane jest we Wrocławskim Muzeum Narodowym, ale w tym roku tak nie jest, a to dlatego, że Skarb Średzki wystawiany jest w tym czasie przez Muzeum Żydowskie w Nowym Jorku. Z tej okazji mam dla Was jednak opowieść o tym, jak Skarb Średzki został odkryty. A właściwie nie ja przynoszę tę opowieść, a zajmujący się skarbem Jacek Witecki z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
2: Ciekawostki o Dolnym Śląsku.
3: Historia skarbu się zaczyna w latach 80. Ta muzealna oczywiście też już jest dosyć długa, bo prezentowaliśmy go po raz pierwszy w 96 roku, to też już szmat czasu. A cóż wiemy, mianowicie w 85 roku w Środzie Śląskiej przy ulicy Daszyńskiego, to jest blisko bardzo Średzkiego Rynku, znaleziono podczas prac budowlanych, a właściwie takich rozbiórkowych, to było dopiero przygotowanie placu pod budowę obiektu, który miał tam stanąć, znaleziono wtedy dzban z znaczną ilością monet srebrnych i były to monety średniowieczne, tak zwane grosze praskie, bardzo popularna moneta w połowie XIV wieku. Około 3000 monet. To rzeczywiście było, można powiedzieć, duże wydarzenie i pewne zaskoczenie, ale to był dopiero początek. Kilka lat później, w roku 88, niemal w tym samym miejscu, około 12 metrów od tego miejsca, gdzie znaleziono pierwszy dzban z monetami, znaleziono kolejne. Tylko tym razem były to fragmenty piwnicy gotyckiej, które się odsłoniły podczas pracy robotników, krótko mówiąc, używano tam zresztą koparki, sprzętu ciężkiego, żeby było śmieszniej, ten sam operator koparki pracował przy obu znaleziskach, także można powiedzieć, że jest ów pan związany nierozłącznie ze skarbem ze Środy. Z tego, co wiemy z zachowanych fotografii, bo niestety to całe stanowisko, można powiedzieć, zostało zniszczone. Natomiast zachowane fotografie pokazują rzeczywiście i relacje, fragmenty sklepienia i jakiejś gotyckiej piwnicy, która się znajdowała właśnie pod tą kamieniczką, która taki skromny to raczej domek. Zniszczono też podczas dalszych prac resztki tych piwnic, więc kompletnie jakby nic nie wiemy. Jedno, co wiemy, to tyle tylko, że podczas pracy na wykopie właśnie koparka, robotnicy sypnęły się po prostu srebrne monety i jakieś elementy ceramicznych skorup. No to już było wysoce ciekawe i znowuż były to te same monety srebrne, ale też i tym razem zaczęto znajdować na wykopie monety złote. To było wszystko trochę w sytuacji takiej pewnego chaosu się rozegrało. Byli głównie robotnicy pracujący po prostu na tym wykopie. Tak to nazwijmy. Koledzy z Muzeum Średzkiego pojawili się, kiedy zostali poinformowani o tym wydarzeniu. Próbowali ogarnąć sytuację, ponieważ te monety po prostu, krótko mówiąc, ludzie wkładali sobie do kieszeni, zbierali je w co popadnie, wynosili. Więc tak naprawdę głównie dzięki jakby przedsiębiorczości jakichś owych dwóch pracowników Muzeum Średzkiego zaczęto jakiś porządek zaprowadzać. Szybka akcja zaimprowizowana, żeby jednak panowie łaskawie te monety oddawali, prawda, i do jakiegoś worka tam je pakowali. Więc w sumie zabezpieczono wtedy i tak dosyć znaczną ilość tych monet. Ktoś skojarzył dosyć szybko, pewnie nie było to zbyt trudne dla osób, które tam pracowały, że gruz z tego miejsca, z tego placu budowy, już od jakiegoś czasu jest wywożony na podmiejskie wysypisko, tak zwaną Winną Górę. Więc dosyć to było oczywiste, że warto by i tam pogrzebać. I wtedy się dopiero zaczęło robić ciekawie. Bo w momencie, kiedy amatorzy, nazwijmy tak, poszukiwacze skarbów i silnych wrażeń, zaczęli rozgrzebywać owo wysypisko gruzu, zaczęli znajdować przedmioty złote, już nie tylko monety, ale fragmenty biżuterii i inne takie elementy, których oczywiście nie potrafili określić ani do niczego przypisać, z niczym powiązać, ale widać było wyraźnie, że jest tam złoto, są szlachetne kamienie, są perły. Okazało się rzeczywiście, prawdopodobnie z tej działki przy Daszyńskiego, to jest adres 14, pierwszy to był chyba 16, 14 obok. Te rzeczy musiały po prostu już od jakiegoś czasu być rozgrzebane w ziemi i zupełnie bez żadnej świadomości po prostu ładowano je na wywrotkę i razem z ziemią wysypywano poza miastem. To jest bardzo ciekawa historia, bo rzeczywiście, jak wiemy dzisiaj, między innymi były tam fragmenty ślubnej korony królewskiej, a nie jest to rzecz, którą się zazwyczaj znajduje na wysypisku jakimkolwiek. I tak wyglądały te okoliczności. Oczywiście później dosyć nadal chaotycznie, nadal, powiedzmy sobie szczerze, dosyć beznadziejnie organizowana akcja poszukiwawcza, kiedy angażowano dzieci szkolne, później też i wojsko, do przeszukiwania tego wysypiska, no to efekty były dosyć, powiedziałbym, dyskusyjne. Jeden tylko człowiek pilnował owego miejsca, postawiony tam milicjant, który siedział tam chyba i nocą, ale no to po prostu, krótko mówiąc, nigdy się nie dowiemy, ile tych obiektów mogło trafić w ręce jakichś znalazców, nazwijmy to. Żadne służby państwowe nie znalazły tam niczego, wszystko odzyskano z rąk prywatnych osób.
1: Ze względu na obecne podróże zabytku, skarb Średzki ponownie będzie można oglądać we Wrocławiu dopiero od października do grudnia przyszłego roku.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zabieram Was dzisiaj do kina Nowe Horyzonty na ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, bo tam trwają wielkie przygotowania do 17. American Film Festival, czyli przeglądu kina amerykańskiego. I tu mieszkańcy Wrocławia już mogą zgłaszać się do wolontariatu. Zostańcie ze mną w najbliższym czasie, bo dowiecie się, co trzeba zrobić, żeby być takim wolontariuszem i co organizatorzy przygotowali w tym roku dla festiwalowiczów. No to wchodzimy do kina.
2: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
6: 17. American Film Festival w listopadzie, tradycyjnie we Wrocławiu, w kinie Nowe Horyzonty. Wszystkie stany kina, czyli kłaniamy się kinu amerykańskiemu, ale nie temu takiemu bardzo powszechnemu, nie temu takiemu z wielkich afiszy, tylko szukamy perełek. Jakich perełek szukamy?
7: To jest właśnie dobre hasło, bo wydawałoby się, że kino amerykańskie wyskakuje z lodówki i mamy je absolutnie wszędzie, więc po co w ogóle robić festiwal kina amerykańskiego, jeśli ono jest wszędzie? Staszek Abramik, zespół Tauron American Film Festival. No my udowadniamy już od 17 lat, że właśnie nie ma tego kina amerykańskiego aż tak dużo, jakby nam się wydawało, no na pewno nie ma tego zaskakującego kina amerykańskiego. I przez takie szczelne sito czy mainstreamu, czy takiego właśnie jednak komercyjnego spojrzenia nie dociera do nas mnóstwo świetnych filmów. Ale też proszę się nie obawiać, to nie znaczy, że American Film Festival to jest on i tylko i wyłącznie jakieś poważne kino. Nie, my też mamy rozrywkę, ale nazywamy to hucznie rozrywką z górnej półki. No i Tauron American Film Festival właśnie o tym jest. O tym kinie amerykańskim rozrywkowym, które potrafi nas zaskoczyć i nie jest tylko kolejnym 15, 16 tysięcznym filmem superbohaterskim, tylko właśnie czymś świeżym i nowym. No i też bardzo dużo kina autorskiego. Wtedy taka niespodzianka, zespół, który pracuje nad American Film Festival, to jest zespół Nowych Horyzontów, więc też wiemy co i jak, jeśli chodzi o pokazywanie kina autorskiego, czyli kina, pod którym podpisują się reżyserki i reżyserzy z imienia i z nazwiska, a nie są to po prostu twory wielkich studiów, mówiąc brzydko, produkty, które nam się sprzedaje. To jest kino, które się je i jest to prawdziwa uczta.
6: Hasłem tegorocznej edycji będzie droga. Kino drogi to w ogóle mam się kojarzy z amerykańskim kinem. Co będzie można zobaczyć pod tym hasłem?
7: Rzeczywiście droga, no trudno jest poznać Amerykę nie podróżując samochodem. I to już słynna choćby Route 66, czyli ta trasa międzystanowa, która przez całe Stany przejeżdża, to jest tak jakiś motyw wywoławczy, którego my się trzymamy. Ta trasa już nie istnieje od lat 80., ale wciąż w duszach funkcjonuje, czy w tej całej nomenklaturze patrzenia na Stany Zjednoczone. I rzeczywiście ta droga nas będzie prowadzić. Sekcją, która jest nowym odkryciem na American Film Festival, czy nową propozycją na American Film Festival, to Kobiety w drodze. Przypomnijmy, świetne, klasyczne filmy, ale z kobietą za kierownicą, bo to jest coś, czego nam brakuje, jak patrzymy na to, co się dzieje na festiwalach, czy co jest pokazywane w kinach. Czyli opowieści o kobietach, które wyruszają w drogę metaforycznie i dosłownie. Wyruszają w drogę i zmieniają siebie podczas tej trasy, ale próbują też w jakimś sensie zmienić skostniałe normy, skostniały świat, układankę, w której gdzieś ugrzęźliśmy, jeśli patrzymy na to, kto tak naprawdę za kierownicą powinien siedzieć. Tutaj fun fact, facet w większości filmów. No i tutaj przypomnimy najlepsze filmy, które gdzieś te historie opowiadają. Chyba najważniejszą tutaj ekipą, którą poznamy, to jest Thelma i Louise. Absolutny klasyk Ridleya Scotta, film, który też właśnie złamał wiele tabu, pokazał, że kobiety mogą być zadziorne, że kobiety mogą być pozytywnymi antybohaterkami, które właśnie gdzieś próbują wyrwać się ze świata, który jest bardzo niepoukładany dla nich. No i za Thelmą i Louise będziemy jechać dalej, też przypominać inne filmy właśnie z kobietami w rolach głównych.
6: No i zobaczyć Thelmę i Louise na dużym ekranie, to będzie dopiero doświadczenie.
7: To jest absolutne doświadczenie, bo będziemy pokazywać to nie tylko po prostu na wielkim ekranie, ale też będziemy pokazywać w ramach zrekonstruowanej wersji 4K, czyli takiej najlepszej możliwej jakości. Tutaj w tej sekcji Kobiety w drodze na pewno warto zwrócić uwagę jeszcze na Ludzi z deszczu. To jest jeden z wczesnych, rzadko pokazywanych filmów mistrza Francisa Forda Coppoli z 1969 roku. I duch 60-tych lat, zwłaszcza 68 roku, bardzo mocno się unosi nad tym filmem. Przez wiele osób jest nazywany w zasadzie takim pierwszym w pełni feministycznym filmem, mimo że facet stanął za kamerą i facet, którego właśnie raczej kojarzymy z takimi maczystowskimi historiami, z Ojcem Chrzestnym, z opowieściami właśnie o mafii, o wojnie, z czasem apokalipsy i tak dalej. Natomiast on też potrafił właśnie złapać ten kobiecy pazur, oddając też dużo z kobiecym bohaterkom. No i żeby to wybrzmiało, to nie będzie toporna, jakaś próba topornej opowieści o jakimś spauperyzowanym feminizmie, nie. To jest opowieść o tym, że możemy żyć w takim bardzo mądrym, twórczym połączeniu i będziemy pokazywać przykłady z historii kina, gdzie właśnie takie połączenie mogło funkcjonować. Na przykład właśnie Ludzie z deszczu Francisa Forda Coppoli, gdzie kobieta jest na pierwszym planie, ale mężczyzna rozumie, jak współpracować i prowadzić ten twórczy dialog.
6: Ja rozumiem, że nie wszystko jeszcze możemy zdradzić, no bo też będzie konkurs i będą konkursowe filmy, ale co jeszcze będzie można zobaczyć?
7: Na pewno nowości. Tutaj polecam sekcję Highlights, gdzie gromadzimy najlepsze, najświeższe filmy ze światowych festiwali, z Sundance, Toronto, z Berlinale, filmy, które nie były jeszcze pokazywane w Polsce, więc to będzie wiele polskich premier. Tutaj choćby polecam The Only Living Pickpocket in New York, czyli Ostatni kieszonkowcu w Nowym Jorku z fenomenalnym Johnem Turturro, który dla mnie jest takim uosobieniem Nowego Jorku. To jest człowiek, który całym sobą wyznaje miłość do tego miasta. Nowy Jork jest teraz bardzo modny, choćby w związku z ostatnim Spider-Manem. Jeśli ktoś zakochał się ponownie w Nowym Jorku przez Spider-Mana, to zakocha się jeszcze mocniej, oglądając The Only Living Pickpocket in New York premierowo w Polsce u nas na American Film Festival. Oprócz tego przyjrzymy się ponownie polityce, no bo nie da się dzisiaj patrzeć na Stany Zjednoczone bez polityki.
6: Nie da się patrzeć na świat bez polityki amerykańskiej, dokładnie.
7: My będziemy mieli trzecią kadencję sekcji Polityka na ekranie. Oby nie było to prorocze pod kątem tego, co dzieje się teraz w Stanach Zjednoczonych. Mamy wielką przyjemność robić to z dwoma, nie bójmy się słów, najwybitniejszymi znawcami polityki amerykańskiej w Polsce, czyli z Piotrem Tarczyńskim i z Łukaszem Pawłowskim. Panowie wybrali kilka filmów, które pokazują historię o kryzysie zaufania. Myślę, że kryzys zaufania do polityków, do elit jest czymś, co coraz mocniej, coraz bardziej jest, mówiąc delikatnie, dyskutowane, ale my będziemy chcieli pokazać i trochę pocieszyć was, drodzy widzowie, że to już było i ten kryzys zaufania jest od dawna i trochę w tym smutku poklepać się po plecach, bo przypomnijmy choćby film Gubernator Roberta Rossena z 1949 roku, w wielkim skrócie historia o tym, jak rodzi się polityczny populizm, albo też Trzy dni kondora Sidneya Pollaka, to absolutny klasyk o ukrytym państwie, o tym, jak agencje choćby wywiadowcze czasem potrafią manipulować tą rzeczywistością. No tutaj fenomenalny Robert Redford, nieodżałowany na pierwszym planie, więc komu tematy polityczne, z braku lepszego słowa, miłe, tych serdecznie zapraszamy na sekcję Polityka na ekranie. Ale będziemy mieli też coś lżejszego. I tutaj z kolei sekcja Freaks and Geeks, czyli kujony i dziwaki, tłumacząc pokrętnie na polski. Sekcja, w której przyglądamy się komediom amerykańskim, a dokładnie komediom ze wczesnych lat 2000. Bo oto Maciek Rochsatora i Janek Lubaczewski, najmłodsi duchem i ciałem kuratorzy American Film Festival, odkryli czy zaobserwowali, że właśnie na początku wczesnych lat 2000 istniał taka fala znakomitych komedii amerykańskich. Wiązało się to też z tym, że system amerykański bardzo mocno finansował te komedie, wydawali miliony dolarów na właśnie trochę szalone, odważne eksperymenty komediowe. Teraz to wszystko zżera kino superbohaterskie. Kiedyś Ameryka jednak więcej potrafiła się śmiać. No i chłopaki przypominają najlepsze przykłady właśnie tego kina komediowego ze wczesnych 2000, a punktem wyjścia będą historie o facetach i kobietach, którzy mimo wieku zaawansowanego nie potrafią dojrzeć. Więc wszystkich wiecznych chłopców i wieczne dziewczyny serdecznie zapraszamy na seanse choćby Wpadki, na Braci Przyrodnik, na Boski Chillout, na Stary Kocham Cię, na Druchny, czyli na klasykę komedii. I mamy to już przetestowane w zeszłym roku, bo to druga odsłona tej sekcji. Wspólne śmianie się do rozpuku w sali kinowej to jest tak wspaniały katarzis, którego chyba wszyscy teraz potrzebujemy, więc to jest niesamowite doświadczenie. Ja tutaj podpisuję się pod tym, to jest coś, co warto doświadczyć i po prostu przypomnijmy sobie, kiedy ostatni raz byliśmy na porządnej komedii w kinie, gdzie wszyscy śmialiśmy się jak jeden mąż. No właśnie, na Tauron American Film Festival to jest możliwe i bardzo polecam, żeby to zrobić.
8: Na sam dźwięk tych tytułów już się uśmiechnęłam, ale też podczas festiwalu będzie można zobaczyć klasykę.
7: Absolutnie. To jest fala. Dobra fala. Fala klasyki zalewa kina. Powstają też jak grzyby po deszczu firmy, które zajmują się redystrybucją klasycznych filmów i dla mnie jako kinomana to jest tylko miód na serce i oczy kinomańskie, bo jest wiele wspaniałych filmów, które zasługują na wielki ekran i mimo dostępności w sieci nic nie zastąpi tego wspólnego doświadczenia w wielkiej, zaciemnionej sali, gdzie razem możemy przeżyć klasykę albo na nowo, albo zobaczyć ją w ogóle po raz pierwszy. I American Film Festival to jest oczywiście przestrzeń dla nowości, ale to też jest przestrzeń dla właśnie takiej dobrej klasyki. W ramach klasycznych pokazów na Tauron American Film Festival przypomnimy choćby Manhunter w wersji reżyserskiej. To jest film Michaela Manna z Brianem Coxem. Jeśli ktoś ogląda Sukcesy i pamięta ojca patriarchę rodu, to właśnie jest on i to jest film, od którego w zasadzie zaczęła się jego kariera filmowa, więc Brian Cox jako pierwszy Hannibal Lecter filmowy, zanim pojawiło się Milczenie Owiec i wersja Antonego Hopkinsa. Myślę, że Brian Cox mógłby podać sobie swoją krwiożarczą rękę z Hopkinsem, bo to jest fenomenalna kreacja. Pokażemy też Ghost Dog, Drogę Samuraja Jima Jarmusza. To jest bardzo niekonwencjonalny film, który na papierze brzmi jakby się nie mógł udać, bo oto mamy czarnoskórego samuraja, który pracuje dla włoskiej mafii, a w tle leci amerykański hip-hop w najlepszym wydaniu, bo Wu-Tang Clan, więc brzmi to jak eksperyment niemożliwy, ale Jarmusz zamienił to w filmowe, absolutnie filmowe arcydzieło, więc no, taką klasykę też będzie można u nas zobaczyć i bardzo polecam, żeby zapolować na te filmy w kinie.
6: A ja przypominam, że jesteśmy w kinie Nowe Horyzonty na ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, bo tu trwają wielkie przygotowania do American Film Festival 17. edycji, która już za kilka tygodni we Wrocławiu. No i tu warto powiedzieć, że właśnie rozpoczęły się poszukiwania wolontariuszy.
7: Szukamy wolontariuszy, bo bez was nie jedziemy, mówiąc krótko. Trzymamy się tej naszej wersji podróży. American Film Festival to droga, to podróż przez najróżniejsze stany Ameryki. Chwalimy się hasłem, że wszystkie stany Ameryki właśnie można zobaczyć u nas, ale nie zobaczymy ich bez waszej pomocy. Co najważniejsze, zapraszamy osoby od 16 roku życia, ale nie ma górnego limitu wiekowego. To jest fenomenalne doświadczenie, żeby zobaczyć, jak się organizuje duże wydarzenie filmowe od kuchni, poznać też to amerykańskie kino, poznać też twórców z Ameryki, bo bardzo dużo ludzi przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych. To jest co roku około kilkadziesiąt osób, które przyjeżdża do Wrocławia na spotkania, na rozmowę. To są aktorzy, aktorki, reżyserzy, reżyserki, żeby choćby wspomnieć Jessego Eisenberga, którego gościliśmy nie tak dawno temu we Wrocławiu. Więc tych wszystkich ludzi można poznać, można zdobyć doświadczenie, ale można też po prostu świetnie spędzić czas w gronie kreatywnych, mądrych ludzi, bo mamy wielkie szczęście, że właśnie Tauron American Film Festival od lat przyciąga bardzo mądrych, bardzo fajnych, bardzo pomysłowych ludzi, od których my się jako ekipa dużo uczymy, ba, spokojnie 80% naszej ekipy i to są bardzo dobre matematycznie zbadane warunki. Jest z wolontariatu. My byliśmy też wolontariuszami. Ja też byłem wolontariuszem na festiwalu filmowym i tutaj zaczęła się moja przygoda też z kinem, więc to jest idealna okazja, żeby jeśli ktoś jest początkującym kinomanem, wkręcić się, mówiąc brzydko, w ten świat, a jeśli ktoś już jest zaawansowanym kinomanem, po prostu spędzić go w fantastycznej atmosferze i pomóc przygotować świetne wydarzenie. Też powiem w nawiasie, za darmo oglądać filmy.
6: Czy już można kupować karnety, bilety? Jak to wygląda kalendarzowo? Kalendarz festiwalowicza.
7: Karnety są w sprzedaży. Serdecznie zapraszamy, żeby kupować. Do 31 października są one dostępne. Pula jeszcze jest otwarta, ale raczej zachęcamy, żeby nie odkładać zakupu, bo ona potrafi wyczerpać się przed tym deadline'em. Sam festiwal w kinie Nowe Horyzonty wydarzy się między 17 a 22 listopada, ale też część filmów będzie można zaprosić do swoich domów poprzez edycję online. Od 17 listopada do 6 grudnia na platformie Nowo.
2: Reklama. Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
10: Pokaż!
9: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
10: A ile tych linii?
9: Giga!
10: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
12: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.wroc.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
14: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
15: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś opowiem wam o pacjentach najmniejszych, najdrobniejszych, najdelikatniejszych i potrzebujących najwięcej opieki. O wcześniakach i noworodkach na porodówce w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Dlaczego będziemy o nich dzisiaj mówić? Bo Wrocław może poszczycić się tym, że jako nieliczne miasto w Polsce w szczególny sposób dba o dobrostan tych maluszków i ich rodziców. We Wrocławiu rocznie rodzi się szacunkowo od 450 do ponad 700 wcześniaków. To stanowi 6 do 10% wszystkich noworodków przychodzących na świat w naszym mieście. To oczywiście zależy od ogólnej liczby porodów w danym roku i tu żadna niespodzianka, w ostatnich latach jest ich coraz mniej. Przykładowo w 2025 roku Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 7357 urodzeń. Najwięcej wcześniaków rodzi się właśnie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy Borowskiej, dlatego że posiada on najwyższy stopień referencyjności, czyli jest po prostu najbardziej wyspecjalizowanym ośrodkiem, do którego mogą trafiać najtrudniejsze przypadki i to z całego regionu. Wcześniactwo oznacza częste problemy z oddychaniem, odpornością, wzrokiem i słuchem, choroby przewlekłe w późniejszym życiu, między innymi cukrzycę i nadciśnienie. Te dzieci wymagają długoterminowej opieki. Bardzo często przez wiele tygodni, a nawet miesięcy przebywają w szpitalu. To bardzo trudny czas dla rodziców, pełen stresu i lęku. I tu, oprócz oczywiście wsparcia lekarzy i sprzętu specjalistycznego, wsparciem staje się też muzyka. Badania pokazują, że muzykoterapia pomaga wcześniakom spokojniej oddychać, lepiej spać, a mamom skuteczniej karmić. Dlatego na oddziałach neonatologicznych powstają takie specjalne pokoje, w których rodzice, dzieci i muzykoterapeuci spotykają się na specjalne sesje. I ja dzisiaj Państwa na taką sesję zabieram na oddział neonatologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

0: Muzykoterapia dla pacjenta to odpowiednio dobrana terapia za pomocą dźwięku. I to nie tylko instrumentu, ale również śpiewania. Barbara Królak-Olejnik, jestem kierownikiem kliniki neonatologii. Czyli mamy osobę w szpitalu zatrudnioną, która ukończyła Akademię Muzyczną, Wydział Muzykoterapii i zajmuje się tego typu działalnością, taką dosyć szeroką, bo psychologiczno-terapeutyczną, ale też włączającą rodziców do opieki nad dzieckiem w trakcie intensywnego leczenia. I ta opieka polega również na przekazywaniu własnego głosu, własnego dźwięku tym najmniejszym dzieciom. Co obserwujemy, że te dzieci szybciej się stabilizują. One lepiej oddychają, potrzebują mniej tlenu, szybciej zaczynają zjadać większe porcje pokarmu, a mama przy okazji jest spokojniejsza, bo myśli o tym, żeby zaśpiewać dziecku. Ja nawet czasami jak pytam rodziców, czy państwo na co dzień śpiewacie? Nie, nigdy w życiu. Gdzie śpiewać? A tutaj bardzo chętnie. To są takie króciutkie utulanki czy kołysanki przygotowane tylko dla nas. I rodzice podkreślają, tylko dla nas. I właśnie wiemy, że ktoś tylko nami się zajmie. Nami, rodzicami i naszym dzieckiem.
1: Czy państwo z takiego stricte medycznego punktu widzenia, jako lekarze, widzą dobre efekty tej muzykoterapii?
0: Oczywiście. Nawet rodzice proszą, żeby ona była częściej. Pytają, czy może się odbywać kilka razy w tygodniu. Na razie odbywa się tylko raz w tygodniu, ale rodzice czekają na to. Czekają, żeby rozmawiać z osobą, która ma dla nich czas, żeby być razem z własnym dzieckiem i z osobą, która nauczy ich, może nie grania, ale śpiewania. Natomiast miałam mamę, która poprosiła i pożyczyła ukulele i sama grała codziennie, bo powiedziała, że dla niej raz w tygodniu to troszkę za mało i dla jej dziecka też.
1: Jakie dzieci tutaj u pani na oddziale leżą i korzystają z tej muzykoterapii?
0: No, przede wszystkim najmniejsze i najbardziej chore, czyli te, które urodziły się skrajnie przedwcześnie, te, które są podłączone do respiratora, te, które wymagają diagnostyki, długoterminowej terapii i ich rodzice, którzy najczęściej ci, którzy zostają razem z dzieckiem w oddziale, czyli ci, którzy mogą cały czas być ze swoim dzieckiem i zajmować się nim, zajmują się jeszcze za pomocą terapii muzyką, bo ci, którzy nas odwiedzają, również z tego korzystają, bo często jest tak, że rodzic z innym dzieckiem zostaje w domu, a tutaj kolejne dziecko wymaga długotrwałego leczenia i przyjeżdżają do nas popołudniami i stąd muzykoterapia jest również po południu.
1: Dla rodziców, którzy no właśnie są w stresie, no bo to dziecko jest w szpitalu, za wcześnie się urodziło, czasem ma jakieś powikłania, to też dobrze wpływa na stan matek?
0: Ależ oczywiście, to wpływa na stan nie tylko naszego malucha, ale również mamy, opiekunów, czasami dziadkowie korzystają z tego, już nie mówię o personelu, bo w momencie, kiedy zaczyna się muzykoterapia, oczywiście to jest wtedy, gdy wykonamy wszystkie procedury konieczne dla dziecka, gdy zostaną podane leki, gdy zostanie wykonane, no to wszystko, co z punktu widzenia medycznego jest konieczne, to wtedy pielęgniarki wcale nie wychodzą, siedzą na sali i poddają się tej terapii.
1: Czy to jest tylko ukulele i piosenki i śpiewanie, czy też na przykład, nie wiem, można posłuchać Mozarta, Bacha?
0: To wszystko zależy od tego, jakiej muzyki słuchają rodzice i jaką muzykę lubią. Tu chodzi o to, żeby ta muzyka była delikatna, uspokajająca, relaksująca. Więc to nie może być nic ostrego, nic gwałtownego. Wiem, że w Warszawie, bo są tylko 3 miasta, w których jest profesjonalna muzykoterapia. Warszawa, gdzie są 2 szpitale, Ruda Śląska i Wrocław. I w Warszawie wiem, że na harfie gra muzykoterapeutka. No ale to jest duży instrument. Natomiast u nas jest to taki instrument, który Weronika jest w stanie przynieść ze sobą i zastosować dla naszych pacjentów.

0: Weronika Serwa, muzykoterapeutka, absolwentka Akademii Muzycznej w Wrocławiu. Prowadzimy sesję muzykoterapii dla Maxa. Z panią Zonią znamy się już chwilę, więc mamy wybrane konkretne kołysanki, konkretne utwory w języku angielskim, ale też w języku niemieckim, po to, żeby możliwie jak najbardziej dokładnie odwzorować tą kulturę, tak, w której maluszek będzie się rozwijał, więc tutaj śpiewamy zarówno w języku angielskim, jak i niemieckim, no i też polskim, bo tata jest Polakiem. Więc działamy tak bardzo kulturowo. To jest właśnie jedno z takich założeń też muzykoterapii, żeby brać pod uwagę wszelkie preferencje rodzica. Chcę, żeby rodzicom było tutaj po prostu lepiej w szpitalu, żeby oprócz skupiania się na dziecku i na jego stanie zdrowia, mogli też chwilę pobyć sami ze sobą, skupić się na swoich emocjach i przeżyciach, żeby trochę nie tylko sobie to uświadomić, ale też w pewien sposób, bezpieczny sposób odreagować właśnie w towarzystwie muzyki, która jest bardzo kojąca i daje poczucie bezpieczeństwa.
1: Co takiemu maluchowi daje taka muzykoterapia?
0: Jeśli stosujemy ją regularnie, to widzimy bardzo dobrze, że ona wpływa na parametry fizjologiczne dzieci. W momencie, kiedy mama zaczyna śpiewać, ten głos dla dziecka jest bardzo dobrze rozpoznawalny i ono reaguje w sposób kojący. Widzimy, że tętno jest odpowiednie, oddech się reguluje i to wszystko jest bardzo widoczne, powiedzmy tak dosłownie, na wszystkich kardiomonitorach, które są podłączone do maluszków. Muzykoterapia wcześniaków po prostu pomaga regulować ich stany fizjologiczne, ale też wspiera ten proces dalszego rozwoju. Przy czym też oprócz działania muzykoterapeutycznego dla dzieci działamy właśnie, tak jak wspomniałam, dla rodziców. To jest bardzo ważne, żeby tutaj podczas naszej pracy brać pod uwagę obie strony, tak? Czyli nie tylko dziecko, ale też najbliższa rodzina.
1: Co dzisiaj robicie na zajęciach? Co śpiewacie?
0: Dzisiaj śpiewamy ulubione piosenki pani Zoni w języku angielskim. Jest to angielski odpowiednik naszej piosenki pani Janie. Mamy też Twinkle Winkle Little Star, też bardzo dobrze znana melodia u nas w Polsce. Będziemy korzystać też z bębenka morskiego, który znajduje się tutaj u nas w sali. Bardzo duży bębenek, który ma dwie membrany. Jedna jest zrobiona ze skóry, druga jest przeźroczysta. W środku mamy bardzo dużo małych kuleczek. Za chwilę, kiedy poruszymy tym bębenkiem, usłyszymy szum.

0: Nam, osobom dorosłym, może się to kojarzyć z szumem morza, może z jakimś padającym deszczem, ale w przypadku wcześniaków, które nie mają jeszcze takich skojarzeń, kojarzą one ten dźwięk jako wszelkie szumy w momencie, kiedy jeszcze były w brzuchu mamy, tak? Czyli szum wód płodowych, szum oddychania nawet. I jest to dla nich bardzo kojące, bo jest to dźwięk, który kojarzą, znają, rozumieją, więc chcą tego słuchać. W tym środowisku nowym dźwiękowym, w którym tych dźwięków jest zdecydowanie wiele więcej, są te dźwięki głośniejsze i jest ich czasem zbyt dużo.
1: A ukulele?
0: Ukulele jest naszym towarzyszem bardzo delikatnym, które wspiera nas w śpiewaniu. Czasem ciężko jest rodzicom się otworzyć, żeby śpiewać powiedzmy solo. Jeśli jest to ukulele w tle, dodatkowo zachęca nas do tego śpiewania. Zonia, what do you want to sing, Max is

0: Mogliśmy zauważyć to właśnie to połączenie mamy z maluszkiem. To jest bardzo ważne też, że dzięki muzyce możemy tworzyć już tą więź emocjonalną i bliskość między rodzicem a dzieckiem, co jest tak naprawdę kluczowe dla później dalszego jego rozwoju. Więc właśnie ta muzyka, te kołysanki są bardzo dobrym sposobem na to, żeby zachęcać rodziców i też pokazywać im, jak samodzielnie tą więź już od pierwszych tygodni nawiązywać.
1: Rozumiem, że to nie jest tylko dobra rada dla rodziców wcześniaków, ale w ogóle dla noworodków.
0: Tak, powiedziałabym wręcz jako muzykoterapeutka, że jest to zalecenie. Zalecam, żeby rodzice śpiewali dzieciom, nie odtwarzali muzykę, tylko śpiewali po prostu swoim głosem, taki jaki mają, bez względu na to, czy uważają, że dobrze śpiewają, czy nie. Głos rodzica dla dziecka jest najpiękniejszy.
2: Zdrowy Wrocław.
1: A ja przypomnę, że dla każdego dziecka, które urodziło się we Wrocławiu, czeka wrocławski pakiet noworodka, czyli wyprawka wrocławska i też zawiera muzyczny akcent, płytę CD, a tam uśmiechnięte piosenki przygotowane przez muzyków z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Ten album jest pełen takich ciepłych utworów, kołysanek i został dołączony do całego zestawu. A w zestawie można znaleźć maskotkę, czyli wrocławskiego krasnala, kocyk dziecięcy z unikalnym wrocławskim motywem, body, czyli ubranko dla niemowlaka, książeczkę dla dzieci, wrocławski abecadlik, materiały informacyjne dla rodziny i kupony zniżkowe w ramach pakietu Nasz Wrocław. A kto może otrzymać taką wyprawkę? No, wyprawka przysługuje wszystkim noworodkom urodzonym we Wrocławiu, których rodzice lub opiekunowie złożą odpowiedni wniosek i mają czas aż do momentu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś porozmawiamy o tym, czy kultura jest dla wszystkich, bo zbliża się 5. Dolnośląski Kongres Dostępności i w tym roku poświęcony będzie właśnie kulturze. We Wrocławiu 3-4 listopada i będą tam m.in. dobre praktyki, a tych dobrych praktyk, czyli instytucji kultury, które fantastycznie dostosowują się do różnych potrzeb swoich odbiorców, jest we Wrocławiu bardzo dużo. I o nich właśnie dzisiaj porozmawiamy. Moją gościnią jest dzisiaj Justyna Mańkowska-Kaczmarek z Fundacji Katarynka.
2: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
7: Ten kongres tworzymy wokół kilku bardzo ważnych myśli. Po pierwsze sieciowanie, żeby spotkali się ludzie, którym zależy na dostępności z całego Dolnego Śląska. Po drugie przyszłość. Jakie potrzeby będą mieli nasi odbiorcy za 5, 10, 15 lat i w jaki sposób powinniśmy projektować te działania. I trzecia myśl to dobre praktyki. Chcemy pokazać jak najwięcej małych i dużych inicjatyw, pomysłów, które realizują organizacje pozarządowe, instytucje kultury, tak żeby się dzielić, inspirować nawzajem.
1: Spróbujmy wyjaśnić, co kryje się pod tym hasłem dostępność w kulturze, dostępność instytucji kultury. Co to oznacza w praktyce?
7: Tak bardzo prosto i przystępnie powiedziałabym, że dostępność to jest tworzenie takich warunków w instytucji kultury i podczas wydarzenia, aby każdy widz, widzka i uczestnik mógł się zaangażować i właśnie być częścią bez względu na swoje szczególne potrzeby, bez względu na to, czy porusza się na wózku, bez względu na to, czy widzi, czy nie widzi, bez względu na to, czy słyszy, czy nie słyszy i tak dalej. Czyli generalnie dostępność to jest stworzenie instytucji i wydarzenia w taki sposób, aby każdy czuł się zaproszony, także osoby z różnymi potrzebami.
1: Osoby z różnymi potrzebami potrzebują czasem wyjść do kina, do teatru, do muzeum, co im daje kontakt z kulturą? Pracujecie z nimi od lat. Co oni mówią?
7: Przede wszystkim właśnie potrzeba wyjścia do kina, do teatru i do instytucji kultury jest uniwersalna dla każdego. Dlatego tak bardzo zależy nam, żeby bez względu na to, czy ktoś napotyka jakieś bariery w codziennym życiu, mógł być częścią takich wydarzeń. To sprawia, że budujemy wspólnotę, zawiązujemy relacje, a o to w dzisiejszych czasach samotności przecież bardzo chodzi. To także kultura często to także pierwszy krok, żeby wrócić do siebie i żeby wrócić do codzienności, na przykład po wypadku, kiedy straciliśmy wzrok, słuch albo nie możemy już samodzielnie się poruszać. Więc to jest bardzo, bardzo ważny element takiego powrotu do siebie, powrotu do lokalnej społeczności, powrotu do codzienności. A my mamy narzędzia, które mogą wspierać ten powrót, tak? Czyli możemy tak zadbać o drogę do kina, to w jaki sposób odbieramy na przykład film albo inne wydarzenie, w jaki sposób wspieramy osoby na miejscu, żeby one swobodnie i bez żadnego lęku mogły uczestniczyć.
1: Co im to daje? Co oni mówią?
7: Mówią na przykład, że pierwszy raz od wielu, wielu lat poszli do kina albo do teatru, że zawsze to było bardzo niedostępne. Albo na przykład osoby głuche czy słabo słyszące wspominają swoje wyjścia do teatru w dzieciństwie, ponieważ osoby głuche na co dzień porozumiewają się językiem migowym, a polski język foniczny jest dla nich językiem obcym. To kiedy jako dzieci, młodzież wychodzili do teatru, nie rozumieli kontekstu, nie czuli się w ogóle osadzeni w tym, co się dzieje, nie byli w stanie nadążyć i czuli się po prostu wykluczeni, czuli się niepewnie i stracili też ochotę na chodzenie na wydarzenia kulturalne. Nagle mogą porozmawiać o tym z kimś bliskim, mogą śmiać się, ale mogą to zrobić tylko wtedy, kiedy na przykład seans ma napisy i tłumaczenie migowe.
1: Albo dla osób niedowidzących, albo słabowidzących, albo niewidomych, taki seans filmowy z audiodeskrypcją.
7: Dokładnie. Oczywiście to są narzędzia używane zarówno w teatrze, w muzeum, podczas oprowadzań, czy samodzielnego zwiedzania. Audiodeskrypcja to jest opis, lektor, który opisuje to wszystko, co widzimy, opisuje historię, opisuje scenografię, mimikę czy emocje, które widnieją na twarzach bohaterów, ale też potrafi wspaniale ze szczegółami opisać jakieś dzieło sztuki, budynek czy wydarzenie na żywo, bo taka audiodeskrypcja też jak najbardziej powstaje.
1: Czyli to wszystko, czego osoba niedowidząca, niewidoma nie jest w stanie zobaczyć, dialogi na przykład w filmie słyszy, ale nic więcej.
7: Dokładnie tak. I to jest narzędzie, które pomaga w pełni cieszyć się kinem. Właśnie te niuanse, o których my często rozmawiamy przecież na dyskusyjnych klubach filmowych czy po seansie, te niuanse zaszyte w warstwie wizualnej. My przecież porozumiewamy się kodem wizualnym. Mówimy, że ktoś ma uśmiech Mony Lisy albo czerwieni się ze wstydu. To są ważne informacje dla osoby niewidomej, która po prostu tego nie jest w stanie zobaczyć.
1: W takim czasem schematycznym myśleniu pojawia się takie pytanie, no dobra, no ale po co tym osobom niewidomym, niedowidzącym wyjście do kina? No mogą sobie szukać rozrywki gdzie indziej. Bardzo upraszczam, trochę prowokuję tym pytaniem, ale spróbujmy wytłumaczyć, dlaczego wyjście do kina, wyjście do teatru, wyjście do muzeum jest jednak im potrzebne.
7: Ja bym spróbowała postawić też pytanie tak, czy na przykład wyjście do toalety jest nam potrzebne. Według mnie korzystanie z kultury, uczestnictwo w wydarzeniach, które są dostępne ogólnie dla większości ludzi, po prostu jest naszym prawem. Tak jak pójście do toalety to jest normalna potrzeba i nikt się nie zastanawia, czy osoba z niepełnosprawnością ruchu potrzebuje iść do toalety. Tak, każda osoba z niepełnosprawnością niepełnosprawnością potrzebuje korzystać z kultury, spotkać się ze znajomymi, pójść z dziećmi właśnie na spektakl do teatru i po prostu jej prawo i podmiotowość sprawia, że ona może na równych prawach korzystać z tych wszystkich dóbr.
1: Jak w takim razie instytucje kultury powinny przygotować się na przyjęcie odbiorców, którzy mają szczególne potrzeby? I gdzie jesteśmy? W jakim miejscu, jeśli chodzi o świadomość instytucji kultury, jeżeli chodzi o przygotowanie ich do przyjęcia tych odbiorców?
7: Muszę powiedzieć z wielką dumą, że instytucje kultury to instytucje pionierskie, że jeszcze zanim powstało prawo, które już od 6 lat obowiązuje i nakazuje instytucjom publicznym dbanie o dostępność, instytucje kultury były w takiej awangardzie. Więc nawet na tle Europy jesteśmy naprawdę miejscem, które może się chwalić i pokazywać mnóstwo dobrych praktyk w tych obszarach. Natomiast oczywiście nie jest to równe. To znaczy są instytucje, które mają więcej środków, więcej kadr i mogą realizować wspaniałe działania dla osób z różnymi potrzebami, a są instytucje, na przykład lokalne biblioteki, domy kultury, w której 4-5 osób zajmuje się tak naprawdę ofertą, realizacją działań i wtedy ta dostępność musi zejść na dalszy plan, ponieważ nie ma za co i w jaki sposób jej robić.
1: A jak to wygląda we wrocławskich instytucjach kultury?
7: Wrocław jest naprawdę świetnym miejscem na mapie Polski, jeśli chodzi o działania. Mamy naprawdę wyróżniające się instytucje, chociażby takie jak Wrocławski Teatr Lalek, który bardzo dużo robi, chociażby przewodniki, które pomagają dzieciakom w spektrum, dzieciakom, które mają być może różne potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego, przygotować się na wizytę w teatrze i wybrać na wydarzenie. Mamy spektakle z audiodeskrypcją, tłumaczeniem migowym, różnego rodzaju warsztaty. Są instytucje, choćby Wrocławski Dom Literatury, który organizuje spacery z audiodeskrypcją i czytania sensoryczne. Mamy dostępność podczas Festiwalu Fantastyki w Zamku w Leśnicy i na przykład Wrocławską Noc Literatury organizowaną przez Wrocławski Instytut Kultury, podczas której także odbywają się spacery i czytania z tłumaczeniem na polski język migowy. Dzieje się bardzo dużo, BWA robi mnóstwo wydarzeń dostępnych. Ta oferta jest naprawdę bardzo bogata, jest z czego wybierać. Tych instytucji jest mnóstwo. Zresztą osoby, które zajmują się dostępnością, spotykają się, rozmawiają o tym i są też w kontakcie ze swoimi odbiorcami.
1: Jednym z takich aspektów, o którym mówiłaś, jest przyszłość. Jakie będą wyzwania przed instytucjami kultury, właśnie żeby zadbać o tę dostępność u nich?
7: Coraz więcej mówimy o tym i myślimy, w jaki sposób w ogóle będzie wyglądała kultura przyszłości, czego będą potrzebowali ludzie. Instytucje naprawdę są w takiej dużej zmianie, bo ludzie nie koncentrują się tylko na ofercie i na tym, żeby coś zrobić, coś zobaczyć w instytucji kultury, ale na to, żeby pobyć razem. I to jest jedna z takich ważnych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o różne wyzwania, na pewno ogromnym wyzwaniem już, które się pojawia, jest neuroróżnorodność i przystosowanie działań, ale też przestrzeni dla osób nieneurotypowych, czyli osób w spektrum autyzmu, osób z ADHD. To po prostu widzimy, widzą to praktycy, którzy zapraszają szkoły, młodzież do swoich instytucji. Kolejnym takim bardzo ważnym elementem na pewno jest starzejące się społeczeństwo i prognozy bardzo dużego wzrostu zachorowań na demencję. Wszystkie choroby otępienne. Nie będzie tyle osób, ponieważ mamy niż i nie wygląda na to, że będzie to się zmieniać. Nie mamy tylu osób, które będą mogły wspierać te starsze osoby, dlatego musimy w jak największym stopniu zadbać też o otoczenie, o środowisko i o wsparcie nie tylko w domach pomocy, w szpitalach, tylko na przykład w instytucjach kultury, które mogą być takimi miejscami wsparcia. Te dwa obszary na pewno wysuwają się na prowadzenie. Kolejnym jest zdrowie psychiczne, które do tej pory nie było mocno na radarze dostępności, ale wiemy, że wszystkie badania i wszystkie dane i Światowej Organizacji Zdrowia, ale też Instytutu Psychiatrii i Neurologii mówią o tym, że 1/4 z nas przeżyła lub przeżyje w swoim życiu kryzys zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne to jest część dostępności, ponieważ my właśnie możemy, nie musimy być terapeutami, nie musimy być profesjonalistami w instytucjach kultury, ale możemy zadbać o to, żeby nasza instytucja była miejscem bezpiecznym dla osoby po kryzysie zdrowia psychicznego, żeby była zapraszająca i żeby pozwalała też właśnie zaangażować się, przeżywać emocje, tworzyć relacje.
1: Czy po kongresie coś zostanie?
7: Jak najbardziej. Po pierwsze, jestem pewna, że zostaną relacje i wierzę w to, że zostaną konkretne kierunki działań. Natomiast zostanie także raport, z którego będziemy wszyscy mogli czerpać zarówno dobre praktyki, jak i właśnie takie postulaty, które się tam pojawią, czy kierunki działań. Bardzo się także cieszę, że ten raport będzie w formie wizualnej. Na 30 stronach znajdzie się bardzo dużo tekstu, więc myślę, że będzie dla wszystkich

0: policjanci i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
1: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. BWA Wrocław, Galerie Sztuki Współczesnej, będzie mieć, jak już pewnie wiecie, nową siedzibę w hali przy ulicy Kolejowej, ale to za mniej więcej 2 lata. Tymczasem w obecnej swojej głównej siedzibie w budynku dworca do lutego przyszłego roku BWA Wrocław prezentuje swoją ostatnią już w tym miejscu wystawę Pałac Kryształowy. Pokazywana jest ona zresztą także w galerii SIK na placu Kościuszki. Co będzie działo się w międzyczasie, czyli między otwarciem nowego miejsca, a po zamknięciu tych teraz funkcjonujących, o tym posłuchacie u nas. Ale po kolei zaczynamy od samej wystawy.
2: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
4: Nazywam się Berenika Nikodemska i pracuję w BWA Wrocław w Galeriach Sztuki Współczesnej.
3: Porozmawiamy o Pałacu Kryształowym, wystawie, której ja przyznaję jeszcze nie widziałam, ale tak sobie pomyślałam, czytając opis tej wystawy, że najsensowniej będzie wyjść od tytułu.
4: Tak, Pałac Kryształowy to był budynek piękny, wielki, szklany, który Paxton zbudował na wystawę światową w 1851 roku. I ten tytuł jest znamienny, ponieważ ten budynek, ten pałac symbolicznie wprowadza nas z jednej strony w utopie społeczne, w czas, w którym mówiono bardzo dużo o postępie, o rozwoju cywilizacji, ale też szkło, z którego zbudowany został ten pałac, jego architektura łączy się też w sposób nawet niesymboliczny, na przykład z architekturą głównego dworca kolejowego, gdzie znajduje się galeria BWA Wrocław Główny, jedna z dwóch galerii, w których zlokalizowana jest ta wystawa, ale też szkło jako materiał, nawet nie architektoniczny, ale też metaforycznie ujęte, jest dla nas ważne, ponieważ pokazuje pewne tendencje. Szkło jest przeźroczyste, z drugiej strony można z niego wytwarzać zarówno wielkie budynki, jak i dzieła sztuki, więc na tę budowlę, na ten budynek, na Pałac Kryształowy spoglądamy z perspektywy jako na ważne wydarzenie w dziejach ludzkości, które sygnalizowało ogromne przyspieszenie, jeżeli chodzi o postęp cywilizacji, ale z drugiej strony też mówiono o tym budynku, że był to 8. cud świata, więc przypatrujemy się też temu, co ludzkość wówczas osiągnęła, ale z perspektywy czasu patrzymy też na to, w jakim kierunku w tym postępie ludzkość podąża.
3: To jak to się przekłada na to, co możemy zobaczyć na wystawie, bo to jest nie tylko szkło?
4: Na wystawie są bardzo różne prace, wykonane w takich mediach właśnie nie tylko jak szkło, ale też malarstwo, fotografia, znajdują się tam również instalacje. Natomiast chciałabym zacząć od szkła jednak, ponieważ jedna z prac wykonana przez Aleksandra Baszyńskiego jest zbudowana z elementów szklanych we współpracy z partnerem głównym wystawy, Hutą Julia. Powstała praca, która wygląda jak namiot, ale jest to praca, która symbolizuje schronienie, swego rodzaju miejsce, o którym szczególnie w dzisiejszych czasach, właśnie w kontekście tego, jak rozwijamy się, jak zmieniamy się jako cywilizacja, z jakimi problemami obecnie się borykamy, do której można odnieść się właśnie w sposób bardzo bezpośredni, czyli spoglądając na nią, zastanowić się nad tym, jakiego rodzaju schronienia potrzebujemy obecnie, a z drugiej strony te szklane elementy też mówią nam o tym, że czas mija, te szklane elementy są niekompletne, to są fragmenty i z jednej strony jest to piękna praca, jest to praca, która skłania nas ku myśleniu, ale z drugiej strony widzimy, że nastąpił też pewien rozłam, wręcz dosłownie, że to szkło jest potłuczone, więc możemy też zastanowić się nad tym, z jakimi problemami wręcz dosłownie obecnie się borykamy.
3: Ja się tak zastanawiałam, czy mówić wystawa, czy wystawy, bo to są dwa miejsca, rozumiem, że jedna wystawa. Dlaczego w dwóch miejscach i jak one się do siebie mają? Jak najlepiej to zwiedzać też? Czy gdzieś najpierw, gdzieś później?
4: Wystawa rzeczywiście obejmuje dwie przestrzenie, galerię BWA Wrocław Główny i galerię SIK. Jest to wystawa podzielona na te dwie przestrzenie, natomiast co jest istotne, prace, które pojawiają się w obu tych galeriach, one ze sobą korespondują. Nie ma jednego określonego kierunku zwiedzania. Niektóre prace, myślę o autorach niektórych prac, oni są pokazywani w obu tych przestrzeniach. Na przykład pytałaś o prace, nie tylko szklane.

0: Bardzo piękne są też obrazy na tej wystawie Wiktora Dyndo i one na przykład znajdują się zarówno w Galerii SIK, jak i w Galerii BWA Wrocław Główny. I one też w jakiś sposób przedstawiają takie przestrzenie architektoniczne. Można pomyśleć właśnie budowle wielkie, doniosłe, prawie jak ten pałac kryształowy, na których też widać poprzez ich kolorystykę pewien niepokój. Tutaj z kolei można pomyśleć o tym, że jest jakiś niepokój związany ze zmianami pogody, widać tam jakąś burzę, więc na przykład można odnieść się do zmian klimatycznych w ten sposób, albo w ogóle do zmian, no właśnie, pogody, przyrody, czyli tego, co też nas obecnie spotyka. Ale na przykład w Galerii SIK BWA Wrocław jest też praca, na którą chciałabym zwrócić uwagę, praca Christy Israel i to jest praca też szklana i jest to praca bardzo delikatna, bardzo wymowna, więc zachęcam, by odwiedzać obie galerie. Galeria SIK jest niewielka, natomiast myślę, że można je odwiedzać w dowolnej kolejności, ale na pewno trzeba zobaczyć ekspozycję w obu tych miejscach.
1: No właśnie, te miejsca ekspozycji, czyli zmiana adresu w galerii, to dla BWA Wrocław teraz bardzo żywy temat.
2: Co słychać we Wrocławiu?
3: Dzień dobry, nazywam się Maciej Bójko, jestem dyrektorem BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej.
4: Pałac Kryształowy to ostatnia wystawa na Dworcu Głównym, chociaż tam po drodze będzie jeszcze coś.
3: Tak, jeszcze będziemy mieli jedną wystawę w tak zwanej G3, czyli w tej takiej naszej najmniejszej przestrzeni, więc tutaj jeszcze damy znać, ale to niedługo.
4: Dlaczego tak? No bo nowa przestrzeń jeszcze nie jest gotowa, no i jeszcze trochę to zajmie, żeby była gotowa.
3: Z perspektywy odbiorców i widzów, tak. Z perspektywy nas jako pracowników instytucji jest troszkę inaczej. To znaczy dla nas proces nowej siedziby nie tylko już się dawno temu zaczął, co wchodzi w zupełnie inną fazę. Składamy pozwolenie na budowę, kończymy projekt wykonawczy i w przyszłym roku będziemy wybierali generalnego wykonawcę, więc zacznie się remont. A to dla nas oznacza ogromne obciążenie zespołu tym wszystkim, co chcemy zrobić, no bo jak wiemy, to nie jest taki zwykły remont. On angażuje też osoby artystyczne, angażuje specyficzne materiały, które będziemy znajdowali na Dolnym Śląsku i nie tylko. Tak więc tutaj musimy położyć siły i to jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że my też musimy przygotować program dla tej nowej siedziby i nawet jeżeli to jest pod koniec 28 roku, czy na początku 29, to wciąż, żeby w takiej skali móc zrobić wystawy i zaoferować program, który no, będzie mógł się toczyć już płynnie w tamtym miejscu, no to potrzebujemy przynajmniej 2 lat, żeby go przygotować.
4: No tak, no bo jeśli dobrze pamiętam, to jest 5 przestrzeni, tak?
3: Właściwie to nawet więcej, jakby się nad tym dobrze zastanowić, no bo to miejsce będzie takim centrum sztuki współczesnej, a to znaczy, że to nie są tylko wystawy. No bo przestrzeni wystawienniczych, tych głównych, takich największych jest 3, plus mamy taką przestrzeń na wideo, plus mamy przestrzeń jeszcze takiej mikrogalerii też dla dzieci, związanej z pracą dzieci. Plus przede wszystkim jest też sala performatywna, która też musi mieć swój program, koncerty, performance, wydarzenia teatralne. Oprócz tego jest kantyna, gdzie chcemy też współpracować z artystami, artystkami przy rezydencjach jedzeniowych, więc to też mamy na to taki plan.
4: Rezydencje jedzeniowe, poproszę o wyjaśnienie.
3: To znaczy, że zapraszamy artystów, artystki, którzy w jakiś sposób też działają przy sztuce jedzenia. I też zapraszamy ich na to, żeby przez na przykład miesiąc opracowywały nowe recepty albo stworzyły nowe menu, pracowały z naszymi kucharzami, więc to w taki sposób się też odbywa. No ale właśnie, mamy też centrum rezydencyjne, więc też potrzebujemy zaprogramować i nawiązać odpowiednie współprace. Część z nich już oczywiście mamy, ale no, potrzebujemy też to wykończyć. No i ostatni element tego wszystkiego, my musimy się bardzo powiększyć jako zespół, bo żeby to 4,5-tysięczne miejsce obsłużyć, to musimy zwiększyć zatrudnienie niemal 2-krotnie i zbudować całą nową strukturę, więc no, to wszystko powoduje, że tak naprawdę to tego czasu nie wydaje się wcale tak dużo do otwarcia, żeby móc to wszystko zrobić.
4: Ale to super, że zespół się powiększy.
3: Super, oczywiście. Myślę, że to też nie jest kwestia tego, że to jest jakiś wybór. To jest raczej konieczność po prostu. No możemy sobie wyobrazić jakiekolwiek inne miejsce, które ma taką skalę, że ono nie może funkcjonować bez osób, które technicznie obsługują to miejsce. Tam jest bardzo dużo systemów, których nigdy wcześniej nie mieliśmy. No jest to przestrzeń też ogromne w porównaniu do tego, co posiadaliśmy, więc o wiele więcej też jest opieki widza, osób, które mediują, rozmawiają, edukatorów. No i sama administracja przy takiej skali no też musi się powiększyć.
4: Teraz BWA to jest taki rozprzestrzeniony twór, że tak powiem, no bo mamy Ruską, mamy Świdnicką, mamy Plac Kościuszki, no i Dworzec Główny. Czy to będzie dalej tak funkcjonować?
3: Nie. Znaczy, my się skupiamy na ulicy Kolejowej i od jakiegoś czasu już o tym mówimy. Natomiast będziemy mieli jedną taką, my to nazywamy forpoczta, przy samym starym rynku, czyli przy ulicy Świdnickiej Żyjnia, która jest już wyremontowana, no i ona z nami zostaje i będzie działała w takiej symbiozie z nową siedzibą. Będzie trochę też opowiadała o tym, co się znajduje w nowej siedzibie, w inny sposób, bardzo artystyczny, rzecz jasna, no ale będzie taką naszą wizytówką zapraszającą też mieszkańców i też głównie turystów właściwie przy rynku, żeby odwiedzili nas przy ulicy Kolejowej. Natomiast pozostałe przestrzenie, no to one zakończą, nasza obecność się tam zakończy.
4: I czy to będzie wszystko tak naraz, w tym samym czasie?
3: Nie, chcemy to robić stopniowo. Nie chcemy, no właśnie, bardzo chcemy uniknąć takiego szoku, więc zaczęliśmy od dworca. My już trochę mówiliśmy o tym, że my zakończymy nasz program. Teraz się to dokonało, pewnie dla niektórych osób to jest nowość. Natomiast to też się nie dokona jutro. My będziemy tam do końca lutego. Więc wystawy są czynne, gorąco na nie zapraszamy. Będziemy realizowali tam program. Wszystko jest po staremu. Natomiast rzeczywiście od marca no tej przestrzeni nie będzie w BWA. W przyszłym roku mamy wszystkie pozostałe miejsca. Następnie no, myślimy o tym, która z galerii będzie jakby kolejną, która zakończy swoją działalność. Rozmawiamy wewnętrznie o tym. Natomiast ten proces musi się tak odbywać rok do roku i musimy tak stopniowo po prostu wygaszać naszą aktywność, tak żeby w momencie, kiedy już otworzymy siedzibę, no to równolegle zamknąć te pozostałe, ale to jest bardzo istotne, my oferujemy w zamian za to program przy nowej siedzibie. Ponieważ nasz pomysł na to wszystko jest taki, że przed tym, jak zaczniemy działać w nowej siedzibie, otworzymy drzwi, to już tam jesteśmy i już tam realizujemy program, na przykład na kortach tenisowych Parku Lesława Węgrzynowskiego, na przykład poprzez Craft Post Fest i będziemy to rozwijali. Chcemy współpracować z mieszkańcami, którzy są dookoła, żebyśmy mieli taką grupę przyjaciół, zanim jeszcze zaczniemy. Jest też taki projekt, który w przyszłym roku rozpoczynamy, ponieważ przy ulicy Grabiszyńskiej na skrzyżowaniu z Kolejową kiedyś stał szalet miejski i w tym miejscu, zgodnie z planem miejscowym, możemy zrobić taki rodzaj totemu, witacza i chcemy go zrobić we współpracy z mieszkańcami i artystami, więc w przyszłym roku taki projekt też się odbędzie. Może on przywodzić na myśl Out of Something, które kiedyś organizowaliśmy. Tutaj Asia Stębalska będzie zresztą zaangażowana w robienie tego. No i on się zakończy stworzeniem takich wytycznych dla konkursu, który się potem odbędzie na projekt już tego witacza. No i w przyszłym roku odbędzie się ostatni Craft Post Fest przed remontem. Myślę, że największy, z taką no, ogromnym rozmachem, więc do tego też mogę już w tym momencie zaprosić.
4: Ale to są innego rodzaju działania niż klasyczne wystawy.
3: To prawda, to jest testowanie formatów innego rodzaju, czasem wracanie do takich, które kiedyś już mieliśmy, jak Midnight Show na przykład. I tak oznacza to, że przez jakiś czas tych wystaw będzie mniej. No ale na końcu będzie ich o wiele więcej i na końcu będą na zupełnie innym poziomie, o innej skali.
4: A to jeszcze ostatnia sprawa, to jest taki pomysł, żeby na otwarcie ruszyć z kilkoma wystawami, projektami naraz, czy to będzie też tak po kolei?
3: Tak, tak, my generalnie nie chcemy otworzyć pustego budynku, jak to się już kilkukrotnie zdarzało u nas w kraju. Chcemy otworzyć budynek, który ma już wszystkie wystawy na start gotowe. Być może jedna z nich będzie dotyczyła samego budynku również, bo on jest szczególny i jego remont jest szczególny. Natomiast tak, będziemy mieli gotowy program, z którym wystartujemy. No i też ten program będzie przygotowany tak, że będzie mógł stopniowo się zmieniać no, w cyklu takim. To zależy od może też miejsca, nie chciałbym skomplikować za bardzo, ale no, trochę częściej będą się zmieniały w mniejszych przestrzeniach wystawy, trochę rzadziej w tej głównej hali.
1: A to wyjaśniał dyrektor BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej Maciej Bójko.
5: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Prawie 70% wrocławian oczekuje, żeby miasto w pierwszej kolejności wspierało najuboższych wrocławian. Oczekują też odciążenia opiekunów domowych. Chodzi o rozbudowanie opieki wytchnieniowej i usług asystenckich dla rodzin zajmujących się seniorami i osobami z niepełnosprawnościami. Kolejny punkt to ratowanie zdrowia psychicznego młodzieży i zapewnienie powszechnego dostępu do psychologów oraz programów profilaktyki kryzysów psychicznych bezpośrednio w szkołach. Mieszkańcy oczekują też rozwoju sieci centrów aktywności lokalnej i przekazywanie większych pieniędzy, żeby finansować rady osiedla. Skąd to wiemy? A wiemy to z wrocławskiej diagnozy społecznej, nad którą pracowali naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Moim gościem jest dzisiaj Jacek Pluta z Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, no i jednocześnie socjolog. A rozmawiamy w odlocie, czyli w strefie partycypacji, wrocławskim miejscu spotkań i konsultacji społecznych.
2: Istotne dla Wrocławia.
9: To, co jest niepokojące, to z jednej strony mamy podkreślenie ważności rodziny, a z drugiej strony wyniki pokazują, że ta instytucja rodziny się osłabia, że ona ulega erozji. Natomiast z takiej perspektywy Departamentu Spraw Społecznych my widzimy, że często system zabezpieczenia społecznego, my na przykład pracujemy na ustawie o pomocy społecznej, niekiedy nie widzi tych szczelin, tych luk, dla których rodzina jeszcze nie może albo już nie może, a z drugiej strony sam instytucjonalny system odpowiedzi nie istnieje w tych obszarach.
8: Jaki przykład tutaj można dać?
9: No, z jednej strony na przykład poczucie samotności i osamotnienia. Ono jest spowodowane tym, że mamy oczywiście w przekroju gospodarstw coraz więcej gospodarstw jednoosobowych, ale z licznie osłabionymi więziami i rodzinnymi, i sąsiedzkimi. Więc w praktyce osoby formalnie mogą nawet mieć rodzinę, ale nie ma kto nimi się zająć w takich usługach, które powinna świadczyć rodzina, bo jeszcze system zdrowia nie jest gotowy nawet organizacyjnie, żeby świadczyć zabezpieczenie. To jest realny problem. Wreszcie oczywiście niedostosowanie warunków mieszkaniowych do potrzeb osób senioralnych. Czy to jest to, co my mówimy o tworzeniu odwróconych przedszkoli, prawda? To jest kwestia takiego przyzbrojenia zasobów po to, żeby się przygotować na te procesy. I z jednej strony współtworzyć, ale domagać się o to, żeby te rozwiązania były bardziej elastyczne, jak na przykład w procesie deinstytucjonalizacji. Tak, to jest oczywiście jedna z takich nowszych polityk ministerialnych, ale argumentujemy również, że ona powinna przybrać dużo bardziej konkretne i realne formy.
8: I finansowanie.
9: No i finansowanie oczywiście finansowanie.
8: Chodzi o pieczę zastępczą, o to, żeby dzieci nie trafiały na przykład do dużych ośrodków, to dzisiaj już odchodzimy od tej nazwy domów dziecka, żeby trafiały do rodzin zastępczych, żeby trafiały do mniejszych takich ośrodków, w których mogą się rozwijać, bo dzieci najlepiej rozwijają się w rodzinie.
9: To z jednej strony mamy oczywiście takie oczekiwania i one są na poziomie idei słuszne i chwalebne, powiedziałbym. Deinstytucjonalizacja oznacza w przypadku akurat pieczy, likwidację pieczy instytucjonalnej, tak by było najlepiej, na rzecz pieczy zawodowej, rodzinnej i rodzinnej, ale nasze doświadczenia pokazują, że jakby system zachęt dla pieczy, zwłaszcza zawodowej, typu rodzinnego, osiągnął swój sufit. Oznacza to, że z jednej strony nie możemy się pozbyć pieczy instytucjonalnej, ale warto zadbać o to, żeby ona była jak najlepsza, jak najbardziej odpowiadająca współczesnym wyobrażeniom tego, na czym powinna polegać opieka rodzinna. W związku z tym też oczywiście ona powinna być doposażona, kadra powinna być dobrze opłacana, powinniśmy mieć więcej mieszkań, ja tu mówię przymiotnikowych, czyli treningowych, takich pomostowych, powinniśmy lepiej nadzorować proces usamodzielnienia się, ale za tym wszystkim oczywiście stoją fundusze. Ale problemy są. Innym wyraźnym problemem, który pokazała diagnoza, i to w perspektywie przekrojowej, ale to jest zwłaszcza osób młodych, no to obciążenie psychiczne. To jest niestety nasz znak współczesności. Ten dobrostan młodych jest obniżony. No oczywiście czynniki są cywilizacyjne, tak? Ale to, co moglibyśmy zrobić i współtworzyć oczywiście poprzez odpowiednie finansowanie, to skoordynowanie tej opieki i uczynienie jej bardziej efektywną, jeśli chodzi o ochronę młodego człowieka.
8: No wiem, że we wrocławskich szkołach pojawiają się takie miejsca odosobnienia, miejsca wyciszenia, że pojawia się coraz więcej takich oddziałów, nauczycieli wspomagających właśnie dla dzieci, dla młodzieży, które mają szczególne potrzeby. Mówię o tych, które mają orzeczenie o autyzmie, o zespole Aspergera, z nadpobudliwością ruchową i nie tylko. Więc to już się trochę dzieje, ale o czym jeszcze myślicie? W jaki sposób wspierać młodych ludzi, którzy no, są w kryzysie psychicznym?
9: Dawać im oczywiście wzmocnione kompetencje szkoły, bo pomyślmy sobie przez chwilę, szkoła nie jest tylko placówką uczącą, oczywiście mówi się o tym, że jest placówką wychowującą, ale to też jest placówka, która jest placówką chroniącą, tak? Więc ta funkcja powinna być akcentowana. Wreszcie, no oczywiście to jest problem cywilizacyjny, no bo jak to mówią potocznie, kiedyś karą było zagonienie do domu z podwórka, teraz jest karą wygonienie na podwórko, więc tu oczywiście to, w jaki sposób kształtują się relacje w obrębie grup rówieśniczych i to, jak one są słabo, że tak powiem, widziane, a z drugiej strony nie sposób wejść do grupy w roli psychologa czy pedagoga i powiedzenie, no słuchajcie, to jest bullying, czy to jest przemoc, nie pozwalam na to. Więc tutaj sami nauczyciele mają takie dylematy, mają wyraźne granice swojej kompetencji. I moim zdaniem trzeba pomóc nauczycielom przesuwać granice kompetencji, ale trzeba również wspierać innymi profesjami, które pozwolą te rzeczy kontrolować. To jest moim zdaniem w tej chwili największe wyzwanie kulturowe. To, co powinniśmy ewidentnie, na co powinniśmy zwrócić uwagę, na to oczywiście tworzenie polityki młodzieżowej, która by też te aspekty chwytała.
8: I to, a tworzycie taką?
9: No, ona jest konieczna, ja powiem w tej chwili tak. Natomiast co jest problemem w takich politykach? One nie powinny być wąskosektorowe, tak rozumiane. Czyli innymi słowy, okej, mamy politykę kulturalną, ona jest wielosektorowa, wielopodmiotowa, mamy politykę wobec młodzieży taką oczekiwaną, powinna być wielowymiarowa, wielosektorowa. Szukamy też alternatyw oczywiście dla młodzieży po to, żeby mogła aktywnie spędzać czas, również poza środowiskiem dla siebie typowym. Mamy takie przykłady, dlatego że współpracujemy sektorowo z organizacjami pozarządowymi i też ja nie ukrywam, wie pani, czekamy na ich dobre pomysły i one się zdarzają. I teraz trzeba, że tak powiem, ten potencjał, który wynika z kompetencji, umiejętności, doświadczeń, bo my nie wiemy wszystkiego, dlatego musimy i chcemy współpracować. Wspaniale podkreślać, sam raz za tydzień spotykam się z jedną z takich inicjatyw.
8: Wspomnieliśmy wcześniej o deinstytucjonalizacji, jeżeli chodzi o pieczę zastępczą i dzieci, ale ta deinstytucjonalizacja dotyczy też seniorów. W Skandynawii są wspaniałe takie projekty, dosetki we własnym mieszkaniu, ale to wymaga między innymi od miasta, od gminy, od samorządu zorganizowania tak opieki nad takim seniorem, żeby on w tym swoim domu, nawet jak jest samotny, nawet jak nie ma bliskich, nie ma rodziny, nie ma wsparcia sąsiadów, żeby on tam był bezpieczny. W jaki sposób wy teraz kreujecie tą politykę senioralną we Wrocławiu?
9: W przypadku, czy też jeśli ona się opiera o kwestię mieszkaniową, ona jest w którymś momencie kluczowa. Mamy pewne doświadczenia, które powiem tak, chcemy rozwijać tak jak się da i na ile się da. Czyli to jest sytuacja oczywiście zamiany mieszkań dużych, za dużych dla obecnie zamieszkującego seniora, seniorów na mniejsze, bardziej dostosowane, ale chociażby dwa tygodnie temu miałem dobrą rozmowę z takim partnerem społecznym, który chciałby wejść w ten proces, jest gotowy, ma kompetencje. Rozmawialiśmy razem też z Departamentem Nieruchomości o tym, co jest problemem, żeby proces zamiany mieszkań i dostosowania potrzeb do realnych możliwości i oczekiwań seniorów był skuteczniejszy. Okazuje się, że na końcu, a może też na początku wszystkich problemów jest człowiek, jego lęki, strachy. Ten proces, tego procesu nie można przeprowadzać na papierze. Matematycznie wszystko się zgadza, formalnie wszystko się zgadza, ale ewidentnie to, co pokazują nasze doświadczenia, my musimy pomóc seniorom zaasystować w tym procesie, pomóc zakorzenić się w nowym środowisku, poznać usługi, pomóc poznać dostępne usługi, pokazać osoby, które są przychylne, które mogą być takimi przewodnikami w grupach środowiskowych, pokazać ofertę społeczną w nowym miejscu. To jest pewien proces, który jeśli jest dobrze przeprowadzony, pozwala w sposób bezpieczny i komfortowo dla takich seniorów podjąć tą decyzję.
8: Użył pan sformułowania odwrócone przedszkole. Co to jest?
9: A, to jest takie miejsce, w którym senior, seniorka, a też w ogóle każdy potrzebujący może przyjść w czasie wolnym dla siebie, zawiązać relacje, oddać się swoim pasjom, porozmawiać, ale też uzyskać poradę. Przypomnę, że w przedszkole jakby patrząc na punktualność zdarzeń życiowych, to była pierwsza sytuacja, w której wyszliśmy spod opieki rodziny i zdaliśmy się na relacje społeczne w grupach rówieśniczych. Zatem idea jest postawiona. Nie chcę tego rymować w takim kontekście edukacji przez całe życie, ale bym powiedział tak, podtrzymujmy relacje przez całe życie i to miejsce temu służy.
8: Ale to też asystenci, prawda?
9: To jest jakby naturalny proces na wszystkich trudnych procesów społecznych. Proces asystencji jest konieczny. Oczywiście ja się nie boję takich przymiotników, tak? Asystent senioralny, trener senioralny, oczywiście asystent młodzieży, lider młodzieżowy, lider senioralny. To są wszystkie te funkcje, które my rozwijamy pilotażowo, ale nie ukrywam, że chcielibyśmy po prostu uczynić z tego bardzo silną stronę polityki społecznej miasta. To jest ta polityka, widzi pani redaktor, która po pierwsze nie oznacza, że mamy jeden typ trenera albo lidera, ale ci liderzy muszą być ze względu na potrzeby środowisku różnie zaadresowani i dla młodzieży, i dla seniorów. Ten kontekst wsparcia i pomocy często jest kluczowy po prostu.
8: Czy jest w takim myśleniu waszym też wykorzystanie cali do takich miejsc wsparcia?
9: Cale to jest w ogóle idea, która się rozwija w niewybywały sposób. Ja tylko podkreślę, że na poziomie roku 2018 mieliśmy coś ze 4 cale, tak, a teraz mamy 27 i dalej. Szanujemy tą podstawową ideę, że to jest taki sposób, w którym organizacja pozarządowa nie świadczy po prostu jakiejś oferty, ale pracuje ze społecznością. To jest kolosalna różnica, bo to jest nastawienie się na proces i też nastawienie się na coś takiego, że nie realizujemy jakiegoś projektu, tylko mamy sumę projektów, które powinny się w miarę zazębiać, ale również mamy wyszkoloną kadrę. Menadżera calu, osób, które pracują ze społecznością lokalną. I wreszcie kolejna zasada to jest miejsce otwarte. Ty możesz przyjść, możesz coś zaproponować, ale my też proponujemy. No i to jest miejsce, które chyba najlepiej łączy pokolenia. Więc tam i przychodzą seniorzy, i przychodzi młodzież. Tutaj cale też potrafią się specjalizować, dlatego że potrzeby społeczności lokalnej w centrum miasta są zupełnie inne niż na peryferiach. Na peryferiach to jest kwestia też taka, że nie ma takiej potrzeby kreowania aktywności czy prostych zajęć wolnoczasowych, ale na przykład czy podtrzymywania relacji, ale na przykład dostępu do kultury w rozmaity sposób rozumianej, więc czy też zajęć, z których mogłyby skorzystać też młode pokolenie. Więc jakby ta potrzeba jest różna, ale to, co jest siłą calu, to, że cal jest zawsze zdolny do dostosowania się. Jest to idea, która z jednej strony kreuje też partnerstwa lokalne. Ona tworzy społeczność lokalną jako silną społeczność. Znowu wracamy do tej dyskusji, jak sobie zagwarantować dobrą jakość życia. No właśnie, przez silne partnerstwa lokalne. Ale to jest też miejsce, które szczerze gdybym miał jakiś problem wewnętrzny, nie miałbym się do kogo zwrócić, to bym czasem też poszedł do celu.
2: Tym żyje Wrocław.
8: Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Jacek Pluta z Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. A Centra Aktywności Lokalnej niedługo będziemy odwiedzać.
5: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Reklama.
10: Cześć, siostrzyczko.
11: Gratulacje.
10: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
11: Ania.
10: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
11: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: To jest bardzo duży trend. Państwo chyba chcą spotkać się na spokojnie, jesiennie i coś sobie, że tak powiem, podłubać.
5: Jakie wydarzenia konkretnie przyniesie nam jesienna edycja mikrograntów, bo to o ten projekt chodzi, tego dowiecie się z naszego programu. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a zaczynamy od nagród finansowych, o które mogą się we Wrocławiu starać studenci.
0: Edukacja we Wrocławiu.
6: Justyna Rządeczko, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
5: Porozmawiamy o studenckim programie stypendialnym. Na jakich zasadach on funkcjonuje?
6: Teraz trwają nabory do dwóch kategorii tego programu stypendialnego i zgłaszać mogą się studenci, którzy są na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia bądź studiów magisterskich jednolitych do 30 października. To muszą być studenci, którzy dostali się na te studia dzięki zwycięstwie w olimpiadzie czy w konkursie, który im to umożliwił. No a druga kategoria, w ramach której można składać teraz wnioski o stypendium, jest przeznaczona dla studentów, którzy chcą wyjechać, planują wyjazd na studia za granicę w semestrze letnim i oni składają z kolei wnioski do 30 listopada. Natomiast to muszą być studenci co najmniej trzeciego roku studiów.
5: Wyjazd zagraniczny, chodzi o programy typu Erasmus?
6: Dokładnie tak.
5: Okej. I ile osób może dostać takie stypendium?
6: Jeśli chodzi o te stypendia dla laureatów olimpiad i konkursów, to dostanie każdy student, studentka, którzy spełniają kryteria i złożą wniosek. Także tutaj nie ma ustalonego z góry limitu. W przypadku studentów wyjeżdżających za granicę na semestr letni, bardzo trudno jest oszacować te liczby, bo to wszystko zależy od tego, na jak długi okres będą dane osoby wyjeżdżać i na ile nam wystarczy tych środków zaplanowanych w tym roku.
5: Czyli kwota decyduje.
6: Tak, dokładnie.
5: W jaki sposób można się zgłaszać dokładnie?
6: Należy się zgłosić przez aplikację internetową tego naszego programu stypendialnego studenckiego.
5: I jak później funkcjonuje takie stypendium?
6: W przypadku tego stypendium dla laureatów konkursów i olimpiad, które można otrzymać w ogóle tylko raz w całej swojej tej akademickiej karierze, dostaje się takie stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy. Natomiast w przypadku tych studentów wyjeżdżających za granicę, to jest maksymalnie do 700 zł na miesiąc. W przypadku z tego stypendium dla studentów wyjeżdżających za granicę, to jest 700 zł miesięcznie i maksymalnie na 9 miesięcy może być przyznane. W tym roku Wrocław na wsparcie zarówno studentów, jak i doktorantów w ramach tego studenckiego programu stypendialnego przeznacza 1 300 000 zł, bo mamy jeszcze właśnie tę trzecią kategorię stypendialną przeznaczoną dla doktorantów, natomiast akurat w tym momencie nie jest to otwarty nabór.
5: Było o nagrodach za dobre wyniki w nauce, teraz o nagrodach za ciekawe pomysły i o tym, w jakich wydarzeniach dzięki nim będziemy mogli wziąć udział na wrocławskich osiedlach.
0: Czas wolny we Wrocławiu.
4: Marta Konieczna, Wrocławski Instytut Kultury, mikrogranty.
5: To już któryś raz, kiedy rozmawiamy o mikrograntach. Na pewno ci, którzy zostali nagrodzeni, już pewnie o tym wiedzą, ale chciałabym, żebyś opowiedziała o zwycięskich projektach mikrograntów tego ostatniego naboru w roku, tym, którzy mogą wziąć w nich udział za darmo. Ale na samym początku poproszę jeszcze o przypomnienie, czym mikrogranty są dla tych, którzy może jeszcze nie kojarzą tego programu.
4: Mikrogranty to program wsparcia oddolnych inicjatyw sąsiedzkich we Wrocławiu. Właśnie była to 42. edycja programu, także już mieliśmy szansę zagościć tutaj we wrocławskim świecie i myślę, że też kojarzymy się tutaj wrocławianom, wrocławianką właśnie z tymi sąsiedzkimi działaniami, bo o to najbardziej w programie chodzi, żeby się poznać, żeby troszeczkę zbliżyć się w tym współczesnym, biegnącym świecie, żeby zatrzymać się, może czegoś nauczyć, wymienić doświadczeniami i wcale nie trzeba szukać tego daleko, poza Wrocławiem czy w centrum, tylko właśnie blisko nas, na naszym osiedlu, przy naszym bloku, żeby tak właśnie troszeczkę bliżej siebie pobyć.
5: Ja już wspomniałam o tym, że są wyniki ostatniego naboru. Jak ten program działa i od razu proszę opowiedz, jak obrodził w projekty ten czas.
4: Projekt działa na zasadzie trzech ścieżek dedykowanych każda innej grupie, która może składać wniosek. My jako WIK koordynujemy ścieżkę dla osób fizycznych grup nieformalnych. Pozostałe dwie ścieżki dla NGO oraz grup młodzieżowych koordynuje Fundacja Umbrella. Tutaj różnimy się troszeczkę zasadami działania, no i kwotą dofinansowania. Trzeci nabór w roku jak zwykle obrodził w takie bardzo jesienne pomysły. Powiedziałabym, czuć, że Państwo po prostu powoli chcą zaszyć się w takich ciepłych miejscach, wspólnie coś porobić. Bardzo jest to bardzo fajne i budujące, choć nie brakuje też wciąż aktywności na świeżym powietrzu. W naszej ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych znów bardzo, bardzo wysoka liczba zgłoszeń, 124 zgłoszone wnioski. Zwycięskie niestety mogły być tylko 12 z nich. W ścieżce dla NGO było zgłoszonych 32 projekty, a w młodzieżowej 12. W NGO realizowanych jest 6 projektów, a w ścieżce młodzieżowej 11. Także no, na pewno coś Państwo dla siebie znajdą, bo też te projekty są naprawdę rozłożone po całym Wrocławiu. Jesteśmy w bardzo wielu miejscach i właśnie takie jesienne, sąsiedzkie działania możemy Państwu zaoferować.
5: I dla tych, którym udało się zdobyć i wsparcie finansowe, i logistyczne przy realizowaniu tych projektów, teraz gorący czas, no bo muszą szybko dosyć przygotować to, co wymyślili.
4: Tak, to prawda. Grupy młodzieżowe i NGO już pracują, ponieważ oni mieli start realizacji swoich pomysłów zaledwie kilka dni po ogłoszeniu wyników. Grupy nieformalne, osoby fizyczne 20 października startujemy z pomysłami, a wszystkie ścieżki w okolicach 9 grudnia kończymy te nasze projekty.
5: No i w czym będziemy mogli wziąć udział?
4: Na pewno w całej palecie różnych działań artystycznych, rękodzielniczych. Tutaj naprawdę w ścieżce dla osób fizycznych, grup nieformalnych to jest no jakiś, powiedziałabym, bardzo duży trend. Tak jak mówiłam, Państwo chyba chcą tutaj spotkać się na spokojnie, jesiennie i coś sobie, że tak powiem, podłubać, bo mamy i warsztaty ażuru na Psim Polu.
5: Ażuru, czyli czego?
4: Tak, to jest ażur, który jest wycinanką, nie na przykład koronką. I to będą wycinanki, które będą też odnosić się do Psiego Pola, na przykład do jakichś elementów osiedla, więc to może być bardzo ciekawy projekt. Również na Psim Polu, a oczarowanie jesienią, otulenie zimą, no to myślę, że tutaj wiele już mówiący o atmosferze tego projektu tytuł, będą to spotkania rodzinne, które będą skupiały się na celebrowaniu wszystkich pór roku, też tej jesieni. Na Zakrzowie z kolei sąsiedzkie wyplatanki, też takie z materiałów upcyklingowych, na przykład ze starych koszulek będzie można coś nowego zrobić. No i na Śródmieściu absolutnie 100% artystycznie. Mamy Światłoczułe Archiwum Ołbina, czyli to będą warsztaty cyjanotypii i uczestnicy będą zbierać różne detale, fotografować je, skanować też skanerem ręcznym i zmieniać właśnie w takie cyjanotopowe odbitki. Trencandis to jest projekt na Nadodrzu, który to jest taka technika mozaiki, też się dopiero dowiedziałyśmy dzięki naszym wnioskodawczyniom. Absolwentki ASP będą zbierać różne elementy ceramiki, kafli, które są wyrzucane często na Nadodrzu, powiedziały, że zauważyły taki trend, że ludzie dużo wyrzucają na przykład przy remontach starych elementów ceramiki, z nich potłuczą kawałki na mozaikę, więc będzie coś nowego z tego wszystkiego. No i też domowe sitodrukowanie, czyli warsztaty sitodruku dla początkujących. Także, tak jak mówiłam, bardzo różne artystyczne działania. W ścieżce dla NGO z kolei widzimy taki trend budujący relacje. I to widać, że też Państwo tego potrzebują, żeby przeciwdziałać na przykład samotności i wzmacniać lokalne wspólnoty. Na przykład taki projekt Speed Friending, bez barier, Fundacji Koło Wroce, który będzie polegał na spotkaniach osób z niepełnosprawnościami i bez nich, ale też Szlak Sąsiadów Edyty Steina na Dodrzu i Ołbinie, Fundacji European Route, gdzie mieszkańcy poznają związane z Edytą Stein miejsce, ale też stworzą fotografie i własne mikroopowieści, a nawet powstanie takie drzewo sąsiadów. Z kolei młodzież jak zwykle zaskakuje taką, powiedziałabym, dużą otwartością serca, bo mamy wiele projektów, które właśnie przeciwdziałają samotności, ale też starają się zrobić coś dobrego dla drugiej osoby. osoby, na przykład rodzinne warsztaty świątecznej dobroci, ozdóbmy czyjś świat. Tutaj widzimy, że młodzież, choć jesienny nabór, już myśli o świętach i chce właśnie stworzyć taką magię świąt. Zresztą inny tytuł projektu, Świąteczne Wianki, tworzymy razem magię świąt, czyli niby artystycznie, ale jednak właśnie w duchu wspólnotowym. Takim też ciekawym trendem, który widzę, jest taka potrzeba fizycznego rozruszania się na te jesienne słoty. Młodzież proponuje jesienną akcję antyhibernacji, która będzie miała warsztaty MMA i takich podstaw sztuk walki. Z kolei w ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych pojawi się projekt Ołtaszyn Bezpieczny dla Kobiet i to będą warsztaty samoobrony i bezpieczeństwa.
5: Też widziałam, że młodzi wymyślili słodkie zajęcia związane z czekoladą. To tak zwróciło moją uwagę.
4: Tak, to jest też bardzo sympatyczny projekt. Akurat chyba jedyny taki kulinarny w tym naborze.
5: Z Martą Konieczną z Wrocławskiego Instytutu Kultury rozmawiamy o mikrograntach i o tym, czy rzeczywiście wydarzenia z jesiennej edycji programu będą odbywać się blisko nas na różnych wrocławskich osiedlach.
4: Myślę, że każdy z nas ma w miarę blisko. W ścieżce dla osób fizycznych, grup nieformalnych, my w ogóle wyłączamy Stare Miasto z działań. Wychodzimy z założenia, że dużo się już dzieje w centrum i wolimy działać w troszeczkę dalszych zakątkach. No i chociażby na Zakrzowie się w tym naborze pojawiamy, czy na Ołtaszynie właśnie, więc takie osiedla, które faktycznie są dalej. No nie da się ukryć, że z obszaru Śródmieścia, na Dodrze, Ołbi, no to są takie osiedla, gdzie państwo bardzo chętnie zgłaszają projekty, ale nie powiedziałabym, że jest to jakaś przytłaczająca liczba i to sprawia, że ludzie naprawdę dużo chętniej chcą wybierać te osiedla, bo są naturalniej bliżej centrum. Czy Gajowice też się pojawiają, a Grabiszynek, Lipa Piotrowska, o, to jest też, myślę, dobry przykład, więc tak naprawdę na pewno znajdą państwo coś. Jeśli nawet państwa osiedle nie ma takiego projektu, no bo to oczywiście jest też możliwe, to osiedle obok coś już może zaoferować i może to nawet jest fajny pomysł, żeby pojechać gdzieś do sąsiadów.
5: No i niedługo te wydarzenia będą się materializować. Jak się w tym wszystkim odnaleźć, jeśli chcemy właśnie dla siebie czegoś poszukać albo sprawdzić, co w ogóle się dzieje ciekawego w mikrograntach?
4: Na pewno polecam, jeśli chcą państwo obserwować wszystkie trzy ścieżki, to tutaj najlepiej zaglądać na naszego Facebooka, po prostu profil Mikrogranty. Tam zbieramy informacje o wszystkich projektach ze wszystkich ścieżek i zawsze staramy się chociaż te kilka dni, tydzień wcześniej przypomnieć, zapowiedzieć, halo, właśnie startuje taki, a taki projekt. One wszystkie są bezpłatne, to proszę o tym pamiętać, że wszystkie te wydarzenia są co do zasady regulaminowo bezpłatne, nie obowiązuje państwa, nie wiem, wykazanie jakiejś umiejętności. Tutaj mamy na przykład w naszej ścieżce dla osób fizycznych, grup nieformalnych, orkiestrę na leśnicy, ale to nie znaczy, że muszą państwo czytać nuty i mieć puzon w domu, akurat na strychu trzeba go odnaleźć. Nie można w tym projekcie właśnie przyjść od zera, nauczyć się, o to też w mikrograntach chodzi. Oczywiście są też strony Fundacji Umbrella, strona Wrocławskiego Instytutu Kultury, tam też w odpowiednich zakładkach znajdą państwo informacje. No i taki najszybciej rozkręcający się projekt, przynajmniej w tej naszej wikowej ścieżce, to jest Koszmar na Lipie Piotrowskiej, ciekawy projekt, to już wiem, to będzie projekt wokół Halloween i już 24 października pierwsze z tych wydarzeń, zresztą projekt halloweenowy też pojawia się w ścieżce młodzieżowej, także widać, że również to święto państwa interesuje i można jeszcze w październiku będzie wziąć udział w jakimś wydarzeniu.
5: Jak to jest z popularnością mikrograntów?
4: Tutaj w ścieżce dla osób fizycznych, grup nieformalnych, no, obserwujemy od zeszłego roku coraz większą popularność. Tak naprawdę ten rok był najbardziej obfitym w złożone wnioski chyba w całej historii programu, bo mieliśmy ponad 400 złożonych wniosków przez cały rok. Poniżej 100 nie było. Każdy nabór, dwa poprzednie to było ponad 140, w tym naborze 124. To jest naprawdę bardzo dużo państwa pomysłów. Podejrzewam, że wynika to z faktu zwiększenia kwoty dofinansowania w naszej ścieżce. Przypominam, w zeszłym roku z 5 do 10 tysięcy złotych brutto. Natomiast myślę, że też program ma już pewną renomę. Państwo już kojarzą te hasło, mikrogranty. Kojarzą, że są to wydarzenia ciekawe, nietuzinkowe, takie właśnie też przyjazne, powiedziałabym, i po prostu otwarte, gdzie każdy coś może dla siebie znaleźć.
5: Przypomnę jeszcze, że w wydarzeniach z jesiennej, czyli ostatniej w tym roku edycji wrocławskich mikrograntów, możecie brać udział do początku grudnia.
0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
8: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
9: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Małgorzata Waszkiewicz. Zapraszam. Każdego roku wrocławianie wytwarzają ponad 300 tysięcy ton odpadów, z czego kilkadziesiąt tysięcy ton to bioodpady, czyli w dużej mierze jedzenie, które przecież mogłoby trafić na stół, a wylądowało w kuble. Statystycznie każdy z nas wyrzuca do kosza ponad 100 kg żywności rocznie. Żeby to zatrzymać, powstał miejski program Wrocław nie marnuje. Powstaje sieć społecznych lodówek i jadłodzielni, punkty wymiany rzeczy i cały czas aktualizowana jest mapa miejsc, z których zamiast wyrzucać, naprawiamy, dzielimy się, oddajemy. W dzisiejszej audycji sprawdzimy, jak działa ten program i co zrobić, żeby marnować mniej.
11: Eko Wrocław.
12: Nasza mapa Wrocław nie marnuje. Trzaska Powina, Urząd Miejski Wrocławia. Właśnie dzięki niej możecie w łatwy i szybki sposób znaleźć punkty, gdzie możecie takie rzeczy oddać, typu cale, dedykowane miejsca, typu dzielniki. Także wszystkie kategorie mamy zaznaczone na mapie, jaką rzecz akurat potrzebujecie oddać. Taką sobie znajdziecie kategorię. Typu ubrania, książki, gry, których nie używacie. I zachęcamy do wymiany. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby mniej kupować, a częściej się wymieniać, tak? Jeśli macie dobre jakościowo rzeczy, których nie używacie, są wam zbędne, to przede wszystkim warto zacząć od takiej wymiany sąsiedzkiej.
10: Dlaczego to jest ważne, ta wymiana?
12: Chodzi tutaj przede wszystkim taki społeczny wymiar, ale też, zmniejszamy ten konsumpcjonizm. Dużo rzeczy naprawdę nadaje się do powtórnego użycia, tak? Nie potrzebujemy kupować coraz to nowszych rzeczy, bo te wszystkie rzeczy można sobie po prostu wymienić z kimś, tak? I to jest ważne. Tutaj ten społeczny i ekonomiczny punkt jest ważny.
10: Co można wymieniać?
12: Książki, gry. Mamy też, jeśli macie dzieci na przykład, dzieci wyrastają z pewnych rzeczy, czy ubrań, czy książek, czy misi, tak, czy nie wiem, śniadaniówki. No mamy różne, czy nawet, słuchajcie, mamy dzielniki wrocławskie, które są zaznaczone u nas na mapie Wrocławia.
10: Co to jest dzielnik?
12: Dzielnik to właśnie jest taka kategoria, gdzie możesz oddać wszystko. Właśnie od talerzy, nie wiem, sztućce, czajnik, nie wiem, bidon, wiesz, to, co właśnie nie potrzebujesz, ale jest dalej użyteczne. To jest przede wszystkim, tak? Nie oddajemy, nie staramy się nie oddawać tutaj rzeczy, które są zepsute, bo nie o to chodzi. Chcemy się dzielić tym, co jest użyteczne i dalej może komuś posłużyć.
10: Co masz tutaj w torbie?
12: Tu właśnie dostałam właśnie książki i ubrania, które zaraz lądują na naszym wieszaku i dzisiaj będzie można je sobie wybrać, jeśli ktoś będzie potrzebował. I to też jest dla nas ważne, żeby faktycznie podejść do tego z głową. Weźmy to, co naprawdę nam się przyda, będzie użyteczne i nie wsadzimy tego, że tak powiem, do szafy z powrotem, tylko będziemy w tym chodzić. To jest ważne, żeby brać to, co naprawdę jest potrzebne i co nas interesuje, a nie po to, żeby wziąć, tak?
10: Takiej kiecki jeszcze nie mam, takich butów jeszcze nie mam, tej książki jeszcze nie czytałam.
12: To chodzi o to właśnie, żeby sobie zaplanować. A, jeśli mam buty, no to mogę tą kieckę wziąć, bo jeśli założę, że wezmę tą sukienkę, ale nie mam butów, no to pójdę i kupię buty. Ale nie o to nam chodzi. Właśnie o to chodzi, żeby wiedzieć, co mamy w tej szafie swojej i sobie planować i dopasowywać te rzeczy, nie? Właśnie o to chodzi, żeby nie kupować nadmiernie, bo chyba mamy taką zdolność do kupowania w dużej ilości rzeczy, które są potem niepotrzebne i zalegają nam znowu w szafie, a miejsc w szafie mamy mało, jak te kobiety.
10: A powiedzmy, jak ta cała idea Wrocław nie marnuje wpisuje się w takie unijne polityki, w ogólnopolskie polityki? Dlaczego ta miejska akcja jest tak ważna?
12: Tu chodzi przede wszystkim o zrównoważony rozwój. To jest takie clue tego wszystkiego, żeby podchodzić do tego wszystkiego z głową i zmierzać do ograniczenia pewnych rzeczy, tak? Tak samo też mówimy tutaj o nadprodukcji i jedzenia. Również mamy na mapie Radio Wrocław nie marnuje lodówki społecznej. Jeśli mamy nadwyżki żywnościowe, których wiemy, że już nie wykorzystamy, zanieśmy ją do lodówki. Niech ktoś inny skorzysta, tak? Czy mamy nadmiar, nie wiem, ugotowało nam się nadmiar zupy. Jesteśmy no, w takiej erze społeczeństwa, że no, też jest dużo ludzi potrzebujących, tak? Są osoby starsze, które potrzebują, więc wyjdźmy im też naprzeciw po prostu.
11: Gdzie można dostać taką mapę? Gdzie ją można znaleźć?
12: Mapa jest łatwo dostępna, po prostu wystarczy wpisać w Google mapa Wrocław nie marnuje i znajdzie się od razu pierwsza pozycja. Jest również pozycja załączona na portalu wrocław.pl i tam jest podlinkowana po prostu mapa Wrocław nie marnuje, więc jakby prosty, szybki sposób po prostu wpisać w Google mapa Wrocław nie marnuje i pierwsza pozycja to jest nasza mapa.
13: Eko Wrocław.
10: Wyobraźcie sobie, że naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego sprawdzili, ile jedzenia marnuje się na szkolnych stołówkach. 83 kilogramy. Tyle jedzenia, średnio oczywiście, lądowało każdego dnia w koszu w każdej szkole we Wrocławiu, z czego około 38 kg to były drugie dania, a 27 kg to zupy. Dlatego miasto wdrożyło rekomendacje dla placówek oświatowych, czyli takie systemowe rozwiązania, które miały ograniczyć te straty. Więc rekomenduje się serwowanie jednego pełnowartościowego posiłku, spełniającego oczywiście wszystkie normy żywieniowe. Do tego atrakcyjne dodatki. Zamiast tradycyjnego podziału na zupę i drugie danie, można wprowadzać zamienniki w postaci deserów, sałatek czy smoothie. Kolejna rekomendacja to mniej mięsa i więcej produktów roślinnych i to jest zgodne z zaleceniami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. I oczywiście menu musi być dopasowane do preferencji dzieci. I to wiemy wszyscy. Rodzice, dziadkowie, ciotki. Jak dziecku nie smakuje, no to nie zje. Analizy wykazały, że uczniowie chętnie jedzą na przykład pierogi czy kotlety, ale nieco rzadziej sięgają po kaszę czy zupy kremy. A jak gotować w domu, żeby nie marnować tyle jedzenia? O tym rozmawiam już z Katarzyną Gubałą, edukatorką kulinarną, która od lat uczy wrocławian, jak gotować z wykorzystaniem lokalnych produktów, z większą ilością warzyw, zdrowo i smacznie. Spotkałam ją w parku podczas jednego z miejskich pikników. Posłuchajcie, czym częstowała wrocławian.
13: Eko Wrocław.
14: Co dzisiaj gotujesz?
15: Ja nie gotuję, ja leżę i pachnę, a wszyscy dookoła gotują, tak? A ja to nadzoruję. Nie, żartuję, ale tak naprawdę dzisiaj będziemy przygotowywać niesamowite dania z jadalnymi chwastami, więc będziemy mieli chłodnik na zakwasie buraczanym właśnie od lokalnego rolnika i do tego chłodniczka oprócz kiszonych ogórków będziemy dorzucać między innymi jadalne chwasty. Będzie mniszek, będzie krwawnik, będzie podagrycznik. Będziemy robić tortille i tam będzie pesto też z tych jadalnych chwastów, więc takie będzie na zielono, a jednocześnie bardzo smacznie. Do tego będą orzechy włoskie, orzechy laskowe z ogródków działkowych. Ja osobiście narwałam ze swojego własnego ogródka działkowego orzechów laskowych, ale niestety każdy wrocławianin, który przyjdzie do mnie do namiotu, będzie musiał roztłuc sobie najpierw te orzeszki, żeby później z nich wydłubać po prostu środek. I do tego jeszcze będziemy robić carpaccio, jabłko, kalarepka, cukinia z takim sosem. Ten sos będzie na occie jabłkowym, na jabłkach takich fermentowanych samodzielnie. Do tego będziemy troszeczkę chmielu dodawać, troszeczkę koniczyny i myślę, że wszystkim będzie smakowało. To nie marnowanie, ale też jakby takie pokazanie tego, że naprawdę otacza nas przyroda, która rzeczywiście jest jadalna i że w Polsce mamy dużo dobroczynnych roślin, które czasami wydają nam się chwastami, a w zupełnie innych krajach będą uważane za super dobroczynne rośliny, więc szczególnie ten mniszek jest takim dobrym przykładem, ale też jak mamy na przykład płatki róż, które są jadalne, czy różnego rodzaju dzikie owoce, to też pokazuje ludziom, że to, co nas otacza, jest naprawdę jadalne. Jeżeli przejdziemy się gdzieś po parku, czy po łące, czy po lesie i zobaczymy te mirabelki, to naprawdę warto spróbować zrobić z nich jakieś fajne powidła albo jakiś super sok, bo na pewno będą dużo lepiej działały niż taki już kupny sok zapasteryzowany przez gdzieś tam jakąś fabrykę.
10: No to posłuchajmy, jak gotować, żeby nie marnować?
15: Przede wszystkim trzeba popatrzeć, co mamy w spiżarni, żeby kupować przede wszystkim suche rzeczy na wagę i później z nich przygotować przygotowywać różne dania. Dobrze, jeżeli mamy w naszej spiżarni ryż, kaszę właśnie sypką, jakąś soczewicę, ciecierzycę i z nich zacząć przygotowywać jakieś dania, to na początek, wtedy nie będziemy naprawdę dużo rzeczy marnować. Druga rzecz, jeśli idziemy na zakupy, to dobrze, żebyśmy przyszli z jakąś listą na zakupy i zaplanowali sobie wcześniej, co będziemy gotować na przykład przez cały tydzień. A, i bardzo ważna rzecz, nie chodźmy na zakupy jedzeniowe głodni, bo wtedy kupimy wszystko, wykupimy każde możliwe rzeczy na półce, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zaplanować, co będziemy sobie przygotowywać. Kolejna rzecz, jak już będziemy wkładać te rzeczy do lodówki, które kupiliśmy, no to tak, patrzmy na to, co wkładamy, a co powinno wyjść. I najpierw przesuwamy sobie te daty przydatności, które są w lodówce najszybciej, żebyśmy mogli sobie zjeść i nie zmarnować jedzenia. A jeżeli chcecie zobaczyć, co można sobie zrobić, na przykład oprócz takich produktów, które kupimy w sklepie, to można na przykład sobie zrobić dania z jadalnych chwastów, które dzisiaj tutaj będziemy robić. Na co dzień staram się udowadniać, że jadalne chwasty to nic innego jak dobroczynne zioła i dzisiaj będziemy na przykład koniczyny używać w naszych daniach albo mniszka lekarskiego. Każdy wie, że z mniszka lekarskiego bardzo fajny jest syrop, więc można sobie na kaszel teraz jesień, zima przygotować. Czy na przykład owoce czarnego bzu będą też super nam działały. Więc dzisiaj jadalne chwasty, ale też z tych jadalnych chwastów można przygotowywać różne dania, na przykład pesto z krwawnika i mniszka. Możemy dorzucić chociażby bazylii czy pietruszki i wtedy takie pesto już będzie dużo smaczniejsze. Do tego jakiś makaron możemy sobie zrobić i już będzie piękne danie szybko zrobione.
11: Ty, wrocławianka, jak oceniasz tę akcję Wrocław nie marnuje? Jak do niej podchodzisz?
15: Wydaje mi się, że edukacja jest bardzo ważna i to jest tak, że po to się spotykamy praktycznie przez już wiele lat we Wrocławiu z ludźmi, żebyśmy razem przygotowywali pewne rozwiązania, chociażby to, co zrobić w kuchni, to, co zrobić w spiżarni, to, co zrobić w piwnicy. Często też robię warsztaty z kiszenia i to też takiego kiszenia niebanalnego, żeby pokazać, że jeśli mamy miejską farmę, czy jeżeli mamy warzywa, owoce, mamy jakąś działkę, rodzinny ogród działkowy, to możemy te wszystkie owoce przerobić, niekoniecznie tylko mieć trawnik na działce, ale naprawdę mieć fajne warzywa i owoce, z których możemy różne przygotowywać przetwory.
11: Ale to też ukłon w stronę lokalnych producentów żywności z okolic naszego miasta i targowisk we Wrocławiu, na których te lokalne produkty możemy kupić.
15: Targowiska we Wrocławiu to jest niesamowita rzecz. Uważam, że należy o nie dbać i je hołubić. Ja sama na Biskupinie mam takie targowisko i bardzo często chodzę, odwiedzam i kupuję. Chociażby z prostego powodu. To jest super ciekawe zjawisko, że możemy przyjść, że tam są maliny od lokalnego rolnika i one są tylko w sezonie. Możemy się przyzwyczaić do tego, że tak naprawdę warzywa i owoce są sezonowe i że na takim targowisku będziemy mogli właśnie czy truskawki, czy borówki kupić od producenta, który ma po prostu jakiś swój ogród, czy jakąś swoją farmę i tam je produkuje. To dużo zmienia w naszej świadomości, bo tak naprawdę należy jeść lokalnie i sezonowo i to naprawdę da nam dużo zdrowia, a niestety to jest tak, że coraz częściej Polacy jedzą poza sezonem. Maliny mamy cały rok, truskawki w dyskoncie mamy cały rok i wydaje nam się, że one są. A tak naprawdę już nikt nie pamięta prawdziwego smaku pomidorów, które tylko jak dojrzeją na słońcu, naprawdę niesamowicie smakują, a niestety w listopadzie i w grudniu już nie będą super smakowały. Więc odwiedzajmy wrocławskie targowiska, bo to jest niesamowita rzecz i dużo sezonowego, lokalnego jedzenia.
11: A na koniec Katarzyna Gubała i jej dobre rady.
15: Przede wszystkim nie mamy jeszcze takiego nawyku tego, żeby po pierwsze sortować śmieci, po drugie, żeby jednak nie wyrzucać tego jedzenia i żeby się nim dzielić. To starsze pokolenie musi się nauczyć, my musimy się wszyscy nauczyć, że rzeczywiście są różne śmietniki, że każdy plastik ma znaczenie i że można go odzyskać i zrobić z niego zupełnie inne rzeczy. Tak samo nie powinniśmy marnować ubrań, bo mamy ich nadmiar i to nie są dobrej jakości często ubrania. Kupujemy je na wyprzedażach za parę groszy, ale dobrze, żebyśmy się nimi podzielili, a nie wyrzucali je po prostu gdzieś do śmietnika, bo naprawdę istnieją osoby, które potrzebują, które naprawdę nie mają na tyle pieniędzy, żeby ubrać się, czy żeby dobrze zjeść. Wydaje mi się, że to dzielenie się jest czymś niesamowicie ważnym. Po to są lodówki społeczne w naszych dzielnicach Wrocławia, po to możemy dać to jedzenie innym, wiem, jak ktoś czegoś potrzebuje, a my mamy tego nadmiar. Może się okazać w drugą stronę, że my będziemy czegoś potrzebowali, więc fajnie, żeby wtedy uzyskać coś takiego chociażby z jakiejś jadłodzielni.
10: Żeby znaleźć takie miejsca, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę mapa Wrocław nie marnuje.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
8: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
16: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.

0: Forum Akademickie, dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Urząd Miejski Wrocławia.
1: Kilka lat już trwa badanie, o którym będziemy rozmawiać. Badanie, które sprawdza zdrowie wrocławian, ale trochę też styl ich życia, bym powiedziała. No właśnie, czym jest PICTURE i jak jest to badanie prowadzone?
0: PICTURE jest badaniem prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, współfinansowanym przez miasto Wrocław. Robimy to wspólnie od 7 lat. To jest badanie, które przede wszystkim w długiej perspektywie czasu, bo takie jest założenie prowadzenia badań populacyjnych, tak zwanych kohortowych, tak, żeby w długim okresie czasu zbudować obraz zdrowia danej społeczności, czy pokazać, jak te zdrowotne trendy przez kolejne lata się zmieniają. Czyli pytamy wrocławian dokładnie w takiej oto konfiguracji. Losowane jest PESEL dziecka z bazy PESELi. Rodzice dziecka dostają zapytanie, zaproszenie do udziału w badaniach. Oczywiście mogą je przyjąć lub nie. Większość osób przyjmuje chętnie takie badania. Badanie wygląda tak, że jest spotkanie z ankieterem i z pielęgniarką. Są badania, jest rozmowa taka kwestionariuszowa najpierw, która zadaje pytania właśnie o styl życia, o sprawy zawodowe, sprawy szkolne i tak dalej, samopoczucie. To jest badanie kwestionariuszowe. Do tego dodane jest cały pakiet badań laboratoryjnych i te badania są później gromadzone w biobanku Uniwersytetu Medycznego. Wierzymy, że to badanie będzie kontynuowane kolejne lata i kolejne dekady i te wyniki badań kwestionariuszowych, ale także to, co znajduje się w próbkach, jest zapisane w wynikach badań laboratoryjnych, będzie można obserwować w długich odstępach czasu i w długiej perspektywie i wyciągać z tego wnioski dla budowania profilaktyki zdrowotnej. Czyli można powiedzieć jednym zdaniem, że budujemy taki zdrowotny system wczesnego ostrzegania dla Wrocławia.
1: Czyli co dokładnie jest sprawdzane?
0: Kwestionariusz pyta o nawyki, o sposób odżywiania się, o ruch, w ogóle sposób funkcjonowania społecznego, rodzinnego i do tego jest właśnie ten pakiet badań laboratoryjnych. A mówimy o dzieciach urodzonych w latach 2005-2012. To jest obecnie grupa, która jest badana. 30-40% dzieci wskazuje na objawy lęku. Ponad 40% dzieci, 35-44% dzieci wskazuje na stany obniżonego nastroju lub nawet depresyjne. Są problemy z takim rówieśniczym życiem społecznym, jak dużo jest hejtu, te badania to pokazują, ale kiedy o swoich dzieciach mówią ich rodzice, w większości przypadków, czyli właściwie w ponad 90%, można z tego wyciągnąć taki wniosek, że wydaje nam się, że te problemy dotyczą jakieś 10% innych dzieci, a nie akurat tych naszych. No, to jest jeden z wyników tego badania, taki bardzo namacalny, który widać w liczbach. Dzieci mówią, że jest źle, nam się wydaje, że no, jednak jest dość dobrze.
1: A czy na przestrzeni tych 7 lat już można powiedzieć, że są jakieś zmiany obserwowane, jeśli chodzi właśnie o zdrowie i styl życia w Wrocławiu?
0: Tak, powiedziałem o takim zdrowiu psychicznym i dobrostanie u dzieci, to też u dorosłych widać ten rozdziew właśnie między deklarowanym stanem, a tym, co wynika z badań. Widzimy, że to, co jest postrzegane, jest opisywane także w mediach i co możemy nazwać takim przeciążeniem społecznym, szkolnym i związanym z mediami społecznościowymi młodych ludzi, dzieci, to potwierdzają dane i to obserwujemy i na to możemy reagować. Dlatego też takie inicjatywy jak kampania wrocławska, która ma przeciwdziałać hejtowi. No, mogą być oparte też o konkretne dane. Następna rzecz, która jest też znana, ale to jakby no, potrzeba równowagi pomiędzy tym, co dzisiaj jest preferowane przez dzieci i młodzież, czyli uczestnictwem w życiu online, a taką rzeczywistością znaną starszym osobom, innym pokoleniom, tak, a ruchem i właściwym odżywianiem się. Okazuje się, że we Wrocławiu w ciągu tygodnia 18, czy prawie 1/5 dzieci spędza 5 lub więcej godzin przed ekranem w dni wolne. Czyli co drugie dziecko we Wrocławiu w weekend minimum 5 godzin dziennie spędza przed ekranem. No to możemy sobie odpowiedzieć, nawet już nie patrząc głębiej w dane, jakie to ma skutki dla zdrowia i psychicznego, zdrowia fizycznego.
1: Jeśli chodzi o sposób odżywiania, nałogi?
0: Jeżeli chodzi o sposób odżywiania, to znowu wiedza ogólna nam się potwierdza w tych badaniach. Wiemy, że istnieje problem nadwagi, otyłości u dzieci we Wrocławiu. Nadwagę lub otyłość stwierdzono u 16% dzieci w tej próbie, bo to jest próba 2,5

0: tysiąca dzieci i ich rodziców, czyli dla Wrocławia jest to próba reprezentatywna i dobrze pokazująca, jak to się rozkłada społecznie, ale też na przykład, jeżeli chodzi o początki przyszłych trudności z sercem i układem naczyniowym organizmu, 10-15% dzieci ma już problemy z właściwym ciśnieniem tętniczym krwi. To jest dużo, tak? Kiedyś tak nie było. Czego dowiedzieliśmy się, a czego zupełnie nie wiedzieliśmy o zdrowiu wrocławskich dzieci, to okazuje się, że około 2,5% dzieci ma niedosłuch stwierdzony w badaniu audiometrycznym, czyli jakby bardzo dokładnie wiadomo, jaki jest poziom tego niedosłuchu. Warto też powiedzieć, że takich szczegółowych danych w innych miastach, żeby łatwo to porównać, nie ma po prostu, dlatego że w tej chwili w Polsce są dwa miasta, które prowadzą takie badania populacyjne, które są też jakby wielopokoleniowe. To jest Wrocław i to robimy, znaczy Uniwersytet Medyczny robi to we współpracy z Urzędem Miejskim, który od 7 lat te badania dofinansowuje. I drugim miastem jest Białystok. Białystok dostał 100 milionów złotych z rządu na budowę specjalnego centrum, czyli powstał dodatkowy kawałek kampusu akademickiego z infrastrukturą badawczą, laboratoriami i tak dalej. To jest jakby gigantyczna przewaga. No, marzy się to Wrocławiowi, żeby coś takiego mieć. Na razie się nie zapowiada. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że pan minister wpisał badanie PICTURE, a będąc bardziej precyzyjnym, sieć ośrodków badań epidemiologicznych w Polsce. Zresztą jest tak, że badanie PICTURE na mapę polskiej infrastruktury badawczej, co oznacza, że te wszystkie działania związane z badaniami epidemiologicznymi, w tym też badaniem populacyjnym PICTURE, zostały uznane jako część strategicznej infrastruktury badawczej państwa.
1: Wróćmy jeszcze, jeśli chodzi o wyniki, do tych nałogów, bo tam znalazłam jakąś optymistyczną wiadomość.
0: Tak, jeśli pytamy o nałogi, to widać w tych badaniach, że zmniejsza się zainteresowanie papierosami, używanie nikotyny i wszystkich tych używek związanych właśnie z tytoniem, nikotyną u młodzieży i u dorosłych, ale to też jest trend, który jest chyba widoczny w całej Polsce.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz o zagranicznych podróżach Skarbu Średzkiego. Zazwyczaj przez 3 ostatnie miesiące roku to jedno z największych odkryć archeologicznych, jakie miały miejsce na terenie Polski. Prezentowane jest we Wrocławskim Muzeum Narodowym, ale w tym roku tak nie jest, a to dlatego, że Skarb Średzki wystawiany jest w tym czasie przez Muzeum Żydowskie w Nowym Jorku. Z tej okazji mam dla Was jednak opowieść o tym, jak Skarb Średzki został odkryty. A właściwie nie ja przynoszę tę opowieść, a zajmujący się skarbem Jacek Witecki z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
2: Ciekawostki o Dolnym Śląsku.
3: Historia skarbu się zaczyna w latach 80. Ta muzealna oczywiście też już jest dosyć długa, bo prezentowaliśmy go po raz pierwszy w 96 roku. To też już szmat czasu. A cóż wiemy? Mianowicie w 85 roku w Środzie Śląskiej przy ulicy Daszyńskiego, to jest blisko bardzo Średzkiego Rynku, znaleziono podczas prac budowlanych, a właściwie takich rozbiórkowych, to było dopiero przygotowanie placu pod budowę obiektu, który miał tam stanąć, znaleziono wtedy dzban z znaczną ilością monet srebrnych. I były to monety średniowieczne, tak zwane grosze praskie, bardzo popularna moneta w połowie XIV wieku. Około 3000 monet. To rzeczywiście było, można powiedzieć, duże wydarzenie i pewne zaskoczenie, ale to był dopiero początek. Kilka lat później, w roku 88, niemal w tym samym miejscu, około 12 metrów od tego miejsca, gdzie znaleziono pierwszy dzban z monetami, znaleziono kolejne. Tylko tym razem były to fragmenty piwnicy gotyckiej, które się odsłoniły podczas pracy robotników, krótko mówiąc. Używano tam zresztą koparki, sprzętu ciężkiego, żeby było śmieszniej, ten sam operator koparki pracował przy obu znaleziskach, także można powiedzieć, że jest ów pan związany nierozłącznie ze skarbem ze środy. Z tego, co wiemy z zachowanych fotografii, bo niestety to całe stanowisko, można powiedzieć, zostało zniszczone. Natomiast zachowane fotografie pokazują rzeczywiście i relacje, fragmenty sklepienia i jakiejś gotyckiej piwnicy, która się znajdowała właśnie pod tą kamieniczką, która taki skromny to raczej domek. Zniszczono też podczas dalszych prac resztki tych piwnic, więc kompletnie jakby nic nie wiemy. Jedno, co wiemy, to tyle tylko, że podczas pracy na wykopie właśnie koparka, robotnicy sypnęły się po prostu srebrne monety i jakieś elementy ceramicznych skorup. No to już było wysoce ciekawe i znowuż były to te same monety srebrne, ale też i tym razem zaczęto znajdować na wykopie monety złote. To było wszystko trochę w sytuacji takiej pewnego chaosu się rozegrało. Byli głównie robotnicy pracujący po prostu na tym wykopie. Tak to nazwijmy. Koledzy z Muzeum Średzkiego pojawili się, kiedy zostali poinformowani o tym wydarzeniu. Próbowali ogarnąć sytuację, ponieważ te monety po prostu, no krótko mówiąc, ludzie wkładali sobie do kieszeni, zbierali je w co popadnie, wynosili. Więc tak naprawdę głównie dzięki jakby no przedsiębiorczości jakichś owych dwóch pracowników Muzeum Średzkiego zaczęto jakiś porządek zaprowadzać. Szybka akcja zaimprowizowana, żeby jednak panowie łaskawie te monety oddawali, prawda, i do jakiegoś worka tam je pakowali. Więc w sumie zabezpieczono wtedy i tak dosyć znaczną ilość tych monet. Ktoś skojarzył dosyć szybko, no pewnie nie było to zbyt trudne dla osób, które tam pracowały, że gruz z tego miejsca, z tego placu budowy już od jakiegoś czasu jest wywożony na podmiejskie wysypisko, tak zwaną Winną Górę. No więc dosyć to było oczywiste, że warto by i tam pogrzebać. No i wtedy się dopiero zaczęło robić ciekawie. Bo w momencie, kiedy amatorzy, nazwijmy tak, poszukiwacze skarbów i silnych wrażeń, zaczęli rozgrzebywać owo wysypisko gruzu, zaczęli znajdować przedmioty złote, już nie tylko monety, ale fragmenty biżuterii i inne takie elementy, których oczywiście nie potrafili określić ani do niczego przypisać, z niczym powiązać, ale widać było wyraźnie, że jest tam złoto, są szlachetne kamienie, są perły. Okazało się rzeczywiście, prawdopodobnie z tej działki Przydaszyńskiego, to jest adres 14, pierwszy to był chyba 16, 14 obok. Te rzeczy musiały po prostu już od jakiegoś czasu być rozgrzebane w ziemi i zupełnie bez żadnej świadomości po prostu ładowano je na wywrotkę i razem z ziemią wysypywano poza miastem. No to jest bardzo ciekawa historia, bo rzeczywiście jak wiemy dzisiaj, między innymi były tam fragmenty ślubnej korony królewskiej, a nie jest to rzecz, którą się zazwyczaj znajduje na wysypisku jakimkolwiek. O. No i tak wyglądały te okoliczności. Oczywiście później dosyć nadal chaotycznie, nadal, no powiedzmy sobie szczerze, dosyć beznadziejnie organizowana akcja poszukiwawcza, kiedy angażowano dzieci szkolne, później też i wojsko do przeszukiwania tego wysypiska, no to efekty były dosyć, powiedziałbym, dyskusyjne. Jeden tylko człowiek pilnował owego miejsca, postawiony tam milicjant, który siedział tam chyba i nocą, ale no to po prostu, krótko mówiąc, nigdy się nie dowiemy, ile tych obiektów mogło trafić w ręce jakichś znalazców, nazwijmy to. Żadne służby państwowe nie znalazły tam niczego. Wszystko odzyskano z rąk prywatnych osób.
1: Ze względu na obecne podróże zabytku, skarb średzki ponownie będzie można oglądać we Wrocławiu dopiero od października do grudnia przyszłego roku.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zapakował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zabieram Was dzisiaj do kina Nowe Horyzonty na ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, bo tam trwają wielkie przygotowania do 17. American Film Festival, czyli przeglądu kina amerykańskiego. I tu mieszkańcy Wrocławia już mogą zgłaszać się do wolontariatu. Zostańcie ze mną w najbliższym czasie, bo dowiecie się, co trzeba zrobić, żeby być takim wolontariuszem i co organizatorzy przygotowani w tym roku dla festiwalowiczów. No to wchodzimy do kina.
2: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
7: 17. American Film Festival w listopadzie, tradycyjnie we Wrocławiu, w kinie Nowe Horyzonty. Wszystkie stany kina, czyli kłaniamy się kinu amerykańskiemu, ale nie temu takiemu bardzo powszechnemu, nie temu takiemu z wielkich afiszy, tylko szukamy perełek. Jakich perełek szukamy?
8: No to jest właśnie dobre hasło, bo wydawałoby się, że kino amerykańskie wyskakuje z lodówki i mamy je absolutnie wszędzie, więc po co w ogóle robić festiwal kina amerykańskiego, jeśli ono jest wszędzie? Staszek Abramik, zespół Tauron American Film Festival. No my udowadniamy już od 17 lat, że właśnie nie ma tego kina amerykańskiego aż tak dużo, jakby nam się wydawało. Na pewno nie ma tego zaskakującego kina amerykańskiego. I przez takie szczelne sito czy mainstreamu, czy takiego właśnie jednak komercyjnego spojrzenia, nie dociera do nas mnóstwo świetnych filmów. Ale też proszę się nie obawiać, to nie znaczy, że American Film Festival to jest on i tylko i wyłącznie jakieś poważne kino. Nie, my też mamy rozrywkę, ale nazywamy to hucznie rozrywką z górnej półki. No i Tauron American Film Festival właśnie o tym jest. O tym kinie amerykańskim rozrywkowym, które potrafi nas zaskoczyć i nie jest tylko kolejnym 15, 16 tysięcznym filmem superbohaterskim, tylko właśnie czymś świeżym i nowym. No i też bardzo dużo kina autorskiego. Wtedy taka niespodzianka, zespół, który pracuje nad American Film Festival, to jest zespół Nowych Horyzontów, więc też wiemy co i jak, jeśli chodzi o pokazywanie kina autorskiego, czyli kina, pod którym podpisują się reżyserki i reżyserzy z imienia i z nazwiska, a nie są to po prostu twory wielkich studiów, mówiąc brzydko, produkty, które nam się sprzedaje. To jest kino, które się je i jest to prawdziwa uczta.
7: Hasłem tegorocznej edycji będzie droga. Kino drogi to w ogóle mam się kojarzy z amerykańskim kinem. Co będzie można zobaczyć pod tym hasłem?
8: Rzeczywiście droga, no trudno jest poznać Amerykę nie podróżując samochodem i toż słynna choćby Route 66, czyli ta trasa międzystanowa, która przez całe Stany przejeżdża, to jest tak jakiś motyw wywoławczy, którego my się trzymamy. Ta trasa już nie istnieje od lat 80., ale wciąż w duszach funkcjonuje, czy w tej całej nomenklaturze patrzenia na Stany Zjednoczone, i rzeczywiście ta droga nas będzie prowadzić. Sekcją, która jest nowym odkryciem na American Film Festival, czy nową propozycją na American Film Festival, to Kobiety w drodze. Przypomnijmy, świetne, klasyczne filmy, ale z kobietą za kierownicą, bo to jest coś, czego nam brakuje, jak patrzymy na to, co się dzieje na festiwalach, czy co jest pokazywane w kinach. Czyli opowieści o kobietach, które wyruszają w drogę metaforycznie i dosłownie. Wyruszają w drogę i zmieniają siebie podczas tej trasy, ale próbują też w jakimś sensie zmienić skostniałe normy, skostniały świat, układankę, w której gdzieś ugrzęźliśmy, jeśli patrzymy na to, kto tak naprawdę za kierownicą powinien siedzieć. Tutaj fun fact, facet w większości filmów. No i tutaj przypomnimy najlepsze filmy, które gdzieś te historie opowiadają. Chyba najważniejszą tutaj ekipą, którą poznamy, to jest Thelma i Louise. Absolutny klasyk Ridleya Scotta, film, który też właśnie złamał wiele tabu, pokazał, że kobiety mogą być zadziorne, że kobiety mogą być pozytywnymi antybohaterkami, które właśnie gdzieś próbują wyrwać się ze świata, który jest bardzo niepoukładany dla nich. No i za Thelmą i Louise będziemy jechać dalej, też przypominać inne filmy właśnie z kobietami w rolach głównych.
7: No i zobaczyć Thelmę i Louise na dużym ekranie, to będzie dopiero doświadczenie.
8: To jest absolutne doświadczenie, bo będziemy pokazywać to nie tylko po prostu na wielkim ekranie, ale też będziemy pokazywać w ramach zrekonstruowanej wersji 4K, czyli takiej najlepszej możliwej jakości. Tutaj w tej sekcji Kobiety w drodze na pewno warto zwrócić uwagę jeszcze na Ludzi z deszczu. To jest jeden z wczesnych, rzadko pokazywanych filmów mistrza Francisa Forda Coppoli z 1969 roku. I duch 60-tych lat, zwłaszcza 68 roku, bardzo mocno się unosi nad tym filmem. Przez wiele osób jest nazywany w zasadzie takim pierwszym w pełni feministycznym filmem, mimo że facet stanął za kamerą i facet, którego właśnie raczej kojarzymy z takimi maczystowskimi historiami, z Ojcem Chrzestnym, z opowieściami właśnie o mafii, o wojnie, z czasem apokalipsy i tak dalej. Natomiast on też potrafił właśnie złapać ten kobiecy pazur, oddając też dużo z kobiecym bohaterkom. No i żeby to wybrzmiało, to nie będzie toporna, jakaś próba topornej opowieści o jakimś spauperyzowanym feminizmie, nie. To jest opowieść o tym, że możemy żyć w takim bardzo mądrym, twórczym połączeniu i będziemy pokazywać przykłady z historii kina, gdzie właśnie takie połączenie mogło funkcjonować. Na przykład właśnie Ludzie z deszczu Francisa Forda Coppoli, gdzie kobieta jest na pierwszym planie, ale mężczyzna rozumie, jak współpracować i prowadzić ten twórczy dialog.
7: Ja rozumiem, że nie wszystko jeszcze możemy zdradzić, no bo też będzie konkurs i będą konkursowe filmy, ale co jeszcze będzie można zobaczyć?
8: Na pewno nowości. Tutaj polecam sekcję Highlights, gdzie gromadzimy najlepsze, najświeższe filmy ze światowych festiwali, Sundance, Toronto, z Berlinale, filmy, które nie były jeszcze pokazywane w Polsce, więc to będzie wiele polskich premier. Tutaj choćby polecam The Only Living Pickpocket in New York, czyli Ostatni kieszonkowcu w Nowym Jorku, z fenomenalnym Johnem Turturro, który dla mnie jest takim uosobieniem Nowego Jorku. To jest człowiek, który całym sobą wyznaje miłość do tego miasta. Nowy Jork jest teraz bardzo modny, choćby w związku z ostatnim Spider-Manem. Jeśli ktoś zakochał się ponownie w Nowym Jorku przez Spider-Mana, to zakocha się jeszcze mocniej, oglądając The Only Living Pickpocket in New York, premierowo w Polsce u nas na American Film Festival. Oprócz tego przyjrzymy się ponownie polityce, no bo nie da się dzisiaj patrzeć na Stany Zjednoczone bez polityki.
7: Nie da się patrzeć na świat bez polityki amerykańskiej, dokładnie.
8: My będziemy mieli trzecią kadencję sekcji Polityka na ekranie. Oby nie było to prorocze pod kątem tego, co dzieje się teraz w Stanach Zjednoczonych. Mamy wielką przyjemność robić to z dwoma, nie bójmy się słów, najwybitniejszymi znawcami polityki amerykańskiej w Polsce, czyli z Piotrem Tarczyńskim i z Łukaszem Pawłowskim. Panowie wybrali kilka filmów, które pokazują historię o kryzysie zaufania. Myślę, że kryzys zaufania do polityków, do elit jest czymś, co coraz mocniej, coraz bardziej jest, mówiąc delikatnie, dyskutowane, ale my będziemy chcieli pokazać i trochę pocieszyć was, drodzy widzowie, że to już było i ten kryzys zaufania jest od dawna, i trochę w tym smutku poklepać się po plecach, bo przypomnimy choćby film Gubernator Roberta Rossena z 1949 roku, w wielkim skrócie historia o tym, jak rodzi się polityczny populizm, albo też Trzy dni kondora Sidneya Pollacka, to absolutny klasyk o ukrytym państwie, o tym, jak agencje choćby wywiadowcze czasem potrafią manipulować tą rzeczywistością. No tutaj fenomenalny Robert Redford, nieodżałowany na pierwszym planie, więc komu tematy polityczne, z braku lepszego słowa, miłe, tych serdecznie zapraszamy na sekcję Polityka na ekranie. Ale będziemy mieli też coś lżejszego. I tutaj z kolei sekcja Freaks and Geeks, czyli kujony i dziwaki, tłumacząc pokrętnie na polski. Sekcja, w której przyglądamy się komediom amerykańskim, a dokładnie komediom ze wczesnych lat 2000. Bo oto Maciek Rochsatora i Janek Lubaczewski, najmłodsi duchem i ciałem kuratorzy American Film Festival, odkryli czy zaobserwowali, że właśnie na początku wczesnych lat 2000 istniał taka fala znakomitych komedii amerykańskich. Wiązało się to też z tym, że system amerykański bardzo mocno finansował te komedie, wydawali miliony dolarów na właśnie trochę szalone, odważne eksperymenty komediowe. Teraz to wszystko zżera kino superbohaterskie. Kiedyś Ameryka jednak więcej potrafiła się śmiać. No i chłopaki przypominają najlepsze przykłady właśnie tego kina komediowego ze wczesnych 2000, a punktem wyjścia będą historie o facetach i kobietach, którzy mimo wieku zaawansowanego nie potrafią dojrzeć. Więc wszystkich wiecznych chłopców i wieczne dziewczyny serdecznie zapraszamy na seanse choćby Wpadki, na Braci Przyrodnik, na Boski Chillout, na Stary Kocham Cię, na Druchny, czyli na klasykę komedii. I mamy to już przetestowane w zeszłym roku, bo to druga odsłona tej sekcji. Wspólne śmianie się do rozpuku w sali kinowej to jest tak wspaniały katarzis, którego chyba wszyscy teraz potrzebujemy, więc to jest niesamowite doświadczenie. Ja tutaj podpisuję się pod tym, to jest coś, co warto doświadczyć i po prostu przypomnijmy sobie, kiedy ostatni raz byliśmy na porządnej komedii w kinie, gdzie wszyscy śmialiśmy się jak jeden mąż. No właśnie, na Tauron American Film Festival to jest możliwe i bardzo polecam, żeby to zrobić.
7: Na sam dźwięk tych tytułów już się uśmiechnęłam, ale też podczas festiwalu będzie można zobaczyć klasykę.
8: Absolutnie. To jest fala. Dobra fala. Fala klasyki zalewa kina. Powstają też jak grzyby po deszczu firmy, które zajmują się redystrybucją klasycznych filmów i dla mnie jako kinomana to jest tylko miód na serce i oczy kinomańskie, bo jest wiele wspaniałych filmów, które zasługują na wielki ekran i mimo dostępności w sieci nic nie zastąpi tego wspólnego doświadczenia w wielkiej, zaciemnionej sali, gdzie razem możemy przeżyć klasykę albo na nowo, albo zobaczyć ją w ogóle po raz pierwszy. I American Film Festival to jest oczywiście przestrzeń dla nowości, ale to też jest przestrzeń dla właśnie takiej dobrej klasyki. W ramach klasycznych pokazów na Tauron American Film Festival przypomnimy choćby Manhunter w wersji reżyserskiej. To jest film Michaela Manna z Brianem Coxem. Jeśli ktoś ogląda Sukcesy i pamięta ojca patriarchy rodu, to właśnie jest on i to jest film, od którego w zasadzie zaczęła się jego kariera filmowa. Więc Brian Cox jako pierwszy Hannibal Lecter filmowy, zanim pojawiło się Milczenie owiec i wersja Antonego Hopkinsa. Myślę, że Brian Cox mógłby podać sobie swoją krwiożarczą rękę z Hopkinsem, bo to jest fenomenalna kreacja. Pokażemy też Ghost Dog, Drogę Samuraja Jima Jarmusza. To jest bardzo niekonwencjonalny film, który na papierze brzmi, jakby się nie mógł udać, bo oto mamy czarnoskórego samuraja, który pracuje dla włoskiej mafii, a w tle leci amerykański hip-hop w najlepszym wydaniu, bo Wu-Tang Clan, więc brzmi to jak eksperyment niemożliwy, ale Jarmusz zamienił to w filmowe, absolutnie filmowe arcydzieło, więc no, taką klasykę też będzie można u nas zobaczyć i bardzo polecam, żeby zapolować na te filmy w kinie.
7: A ja przypominam, że jesteśmy w kinie Nowe Horyzonty na ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, bo tu trwają wielkie przygotowania do American Film Festival 17. edycji, która już za kilka tygodni we Wrocławiu. No i tu warto powiedzieć, że właśnie rozpoczęły się poszukiwania wolontariuszy.
8: Szukamy wolontariuszy, bo bez was nie jedziemy, mówiąc krótko. Trzymamy się tej naszej wersji podróży. American Film Festival to droga, to podróż przez najróżniejsze stany Ameryki. Chwalimy się hasłem, że wszystkie stany Ameryki właśnie można zobaczyć u nas, ale nie zobaczymy ich bez waszej pomocy. Co najważniejsze, zapraszamy osoby od 16 roku życia, ale nie ma górnego limitu wiekowego. To jest fenomenalne doświadczenie, żeby zobaczyć, jak się organizuje duże wydarzenie filmowe od kuchni, poznać też to amerykańskie kino, poznać też twórców z Ameryki, bo bardzo dużo ludzi przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych. To jest co roku około kilkadziesiąt osób, które przyjeżdża do Wrocławia na spotkania, na rozmowę. To są aktorzy, aktorki, reżyserzy, reżyserki, żeby choćby wspomnieć Jessego Eisenberga, którego gościliśmy nie tak dawno temu we Wrocławiu. Więc tych wszystkich ludzi można poznać, można zdobyć doświadczenie, ale można też po prostu świetnie spędzić czas w gronie kreatywnych, mądrych ludzi, bo mamy wielkie szczęście, że właśnie Tauron American Film Festival od lat przyciąga bardzo mądrych, bardzo fajnych, bardzo pomysłowych ludzi, od których my się jako ekipa dużo uczymy. Ba, spokojnie 80% naszej ekipy i to są bardzo dobre matematycznie zbadane warunki. Jest z wolontariatu. My byliśmy też wolontariuszami. Ja też byłem wolontariuszem na festiwalu filmowym i tutaj zaczęła się moja przygoda też z kinem, więc to jest idealna okazja, żeby jeśli ktoś jest początkującym kinomanem, wkręcić się, mówiąc brzydko, w ten świat, a jeśli ktoś już jest zaawansowanym kinomanem, po prostu spędzić go w fantastycznej atmosferze i pomóc przygotować świetne wydarzenie. Też powiem w nawiasie, za darmo oglądać filmy.
7: Czy już można kupować karnety, bilety? Jak to wygląda kalendarzowo? Kalendarz festiwalowicza.
8: Karnety są w sprzedaży. Serdecznie zapraszamy, żeby kupować. Do 31 października są one dostępne. Pula jeszcze jest otwarta, ale raczej zachęcamy, żeby nie odkładać zakupu, bo ona potrafi wyczerpać się przed tym deadline'em. Sam festiwal w kinie Nowe Horyzonty wydarzy się między 17 a 22 listopada, ale też część filmów będzie można zaprosić do swoich domów poprzez edycję online. Od 17 listopada do 6 grudnia na platformie Nowe Horyzonty VOD będzie można część festiwalowych filmów zobaczyć. Bardzo serdecznie zapraszam, żeby sprawdzić te wszystkie stany kina najpierw na naszej stronie, a potem doświadczyć tego we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty.
7: W sumie pokazanych będzie ponad 100 filmów. Będą dokumenty, filmy, grozy, no i będzie też UFO. Ciekawe, gdzie wyląduje. Przecież to centrum Wrocławia. Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Staszek Abramik.

Reklama. Wielkie wyścigowe emocje wracają na Partynice. Już 18 października najważniejsze wydarzenie tej jesieni. Crystal Cup. Międzynarodowa gonitwa w ramach europejskiego cyklu Cross Country. W programie 8 gonitw. Efektowne pokazy konne, hobby horse, przejażdżki na kucykach i wyścigi w goglach VR. Niedziela 18 października od 11.30. Wstęp wolny. Szczegóły na torpartynice.pl. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest Lotto.

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

0: najlepsze sylwestrowe mele. Festival Land on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. So let me try. Najlepsze melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.

0: House i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja. Wybija

0: Międzyzdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Nie, spokojnie, nie będziemy serwować takiej muzyki. Można by pomyśleć, nie będziemy was drażnić taką muzyką, ale z drugiej strony muzyka klasyczna najbardziej uspokajająco działa na nasz organizm. Tą muzykę klasyczną wykorzystuje się w muzykoterapii. Prawda jest taka, że każdy słucha tego, co lubi, ba, lubimy w różnych momentach różne rodzaje muzyki. W programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać o tym, jak muzyka wpływa na nasz mózg, a tym samym na nasze emocje. Beata Korzeniowska, zapraszam. Razem ze mną dr Marek Jurgowiak, biolog, biochemik, a przede wszystkim popularyzator nauki. Przed programem rozmawialiśmy o swojej ulubionej muzyce. Wymieniliśmy się z panem doktorem swoimi playlistami. Każdy z nas taką listę tworzy. Ja mam na przykład playlistę do sprzątania, playlistę do samochodu, playlistę, przy której pan doktor się uśmiechnął, zatytułowaną My. Oczywiście, że na takie sytuacje też można przygotować sobie odpowiednią muzykę. Słuchanie muzyki wpływa na nasz organizm i to tak naprawdę nasze emocje decydują o tym, kiedy, czego będziemy słuchać. Bo muzyka poprawia humor, a czasami, jeśli jesteśmy smutni, to chcemy w tym swoim smutku jeszcze trochę pozostać. Muzyka jest dobra dla pracy naszego serca, łagodzi ból, rozwija też pamięć, umiejętności motoryczne, poprawia koncentrację, budzi pozytywne emocje i czyni nas szczęśliwymi. No to pewnie też dlatego wszyscy tu zebrani lubimy słuchać radia. Ale jak to działa? Jak dany rodzaj muzyki może poprawić nam nastrój? Albo w jaki sposób muzyka czy słuchanie muzyki rozwija pamięć? Właśnie o tym będziemy za moment rozmawiać w programie Miasto Młodości. Zapraszam.
2: Nim weszliśmy na antenę, rozmawialiśmy o słuchaniu muzyki. Rzeczywiście te studyjne warunki sprzyjałyby słuchaniu muzyki, zwłaszcza z takiej dobrej płyty, przez dobre głośniki. Wtedy można zamknąć oczy i poczuć się jak na koncercie. Słuchanie muzyki rozwija nasz mózg. I teraz, o ile wiedziałam, że uczenie się muzyki, czyli na przykład nauka gry na instrumentach, uczenie się nut, znakomicie rozwija mózg dziecka, tak? I nauczenie się kilku stron zapisu nutowego jakiegoś utworu sprawia, że później dla dziecka nauczenie się 100 słówek na angielski albo 3 zwrotek wiersza na pamięć, to nie jest żaden problem. A słuchanie muzyki też rozwija mózg?
3: No, czyli widzimy, że muzyka przynosi nam wiele, wiele dobra i oczywiście granie na instrumentach powoduje, że neuroplastyczność naszego mózgu wzrasta, ale okazuje się, że tak jak czytanie książek rozwija nas i kształtuje nasz mózg poprzez rozbudowę sieci neuronalnych, to tak jest również ze słuchaniem muzyki. Zresztą zobaczmy, że muzyka od zarania towarzyszy ludzkości. Zawsze muzykę człowiek tworzył, muzyki słuchał, muzyką się porozumiewał. No a obecnie mamy XXI wiek i muzyka jest wręcz częścią naszego życia. No ja osobiście mam sporą kolekcję płyt, bo to są setki, no nie wiem, przekroczyło to 1000 na pewno, jeśli chodzi o płyty kompaktowe plus winyle, i słucham muzyki codziennie. Też promuję tą wiedzę, że samo słuchanie muzyki, które angażuje nasz mózg, bardzo pozytywnie wpływa właśnie na jego pracę.
2: Ale jak wpływa na nasz mózg? Bo ktoś pomyśli tak, no słucham smutnej muzyki, jest mi smutno, jak mi jest smutno, to jeszcze bardziej wtedy podkręcam sobie to wolne, nostalgiczne tempo.
3: Właśnie.
2: Jak chcę, jak mam dobry humor, to co? To wtedy słucham czegoś szybszego, głośniejszego?
3: Czyli dotykamy tutaj naszych...
2: Smutnej muzyki jest mi smutno, jak mi jest smutno, to jeszcze bardziej wtedy podkręcam sobie to wolne, nostalgiczne tempo.
3: Właśnie.
2: Jak chcę, jak mam dobry humor, to co? To wtedy słucham czegoś szybszego, głośniejszego?
3: Czyli dotykamy tutaj naszych nastrojów, naszych emocji. Proszę zobaczyć, my jesteśmy oczywiście cieleśni, ale jednocześnie mamy mózg, który jest fenomenem biologicznym, jednocześnie odpowiada za wszystkie nasze emocje. W związku z tym, jeżeli wszystkie czynniki środowiskowe wpływają na nas, na nasze emocje, na nasze zachowanie, zachowanie, bo takie są prawa biologii i zadania naszego mózgu, że reaguje na wszystkie bodźce, które do niego docierają i odpowiadamy na te bodźce. Również muzyka jest takim bodźcem, który dociera do naszego mózgu. Charakter, rodzaj muzyki też będzie wpływać na nasz nastrój. Proszę zobaczyć, istnieje w różnych ośrodkach taka gałąź nauki, biomedycyny, jak muzykoterapia. Zresztą swego czasu słuchałem nawet dobrej płyty zespołu Muzykoterapia.
2: Muzykę wykorzystujesz wtedy do terapii kogoś z depresją, czy kogoś w ogóle z zupełnie innymi schorzeniami, nie mającymi wielkiego powiązania z mózgiem?
3: No my sami wiemy, że bez tego wielkiego słowa muzykoterapia, wiemy, że muzyka niesie nam z jednej strony ukojenie. Też mam takie sytuacje, że potrzebuję takiego ukojenia, wtedy słucham, nie wiem, Ludovico Einaudi, czy Pink Floyd, prawda, czy Genesis, to mi daje taką dozę ukojenia, ale mamy też takie momenty bardzo wysoko energetyczne, mamy dużo adrenaliny w sobie, potrzebujemy rozładowania i wtedy na pewno Exploited, Metallica, Rush, prawda, to będzie ta muzyka, która będzie sprzyjała temu wyładowaniu naszych emocji. Tak jest z tą muzykoterapią. Okazuje się, że muzyka stosowana wobec pacjentów, działająca kojąco, może uśmierzyć ból, może spowolnić rytm pracy serca, tętna, czyli nas uspokoić, wyciszyć.
2: Ale czy to jest wtedy muzyka?

0: Muzyka klasyczna, czy jednak w tej muzykoterapii wykorzystuje się też muzykę rozrywkową?
1: No raczej klasyka, raczej jazz, muzyka, która już sama w sobie niesie ukojenie, czyli odpowiednio łagodna melodia, melodyka musi być tutaj odpowiednia. No na pewno agresywna muzyka nie sprzyja wyciszeniu, ukojeniu, relaksowi.
0: A kiedy mówimy o rozwijaniu swojego mózgu i o pracy nad tym, by jak najlepiej nam ta głowa pracowała, to od razu też przychodzi na myśl no, jakiś taki moment nauki. Studenci na przykład tak ucząc się zarywają noce. Czy oni też mogliby, powinni może słuchać w tym czasie muzyki albo przed taką sesją nasłuchać się odpowiednio dużo?
1: Przed, po, bądź w trakcie. No ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że ja całe życie pracuję przy muzyce. To znaczy ja nie wyobrażam sobie pisania artykułu, pisania tekstu, przygotowania się do wykładu, czytania czegokolwiek w zupełnej ciszy. Zawsze musi mi towarzyszyć muzyka jako takie tło, podkład, kiedy sytuacja wymaga mojego sporego zaangażowania, takiego no, wejścia w to zajęcie, które mnie w tej chwili zajmuje, no to jest to muzyka tworząca tło, delikatna, ale czasami rzeczywiście, no na przykład Led Zeppelin bardzo kojąco na mnie działał, wszystkie ich płyty, kiedy pisałem swój podręcznik.
0: Byśmy teraz włączyli taką bardzo nowoczesną muzykę, w której będzie dużo basu i dużo takiej elektroniki, to jakby pan się poczuł?
1: No zależy od chwili, od sytuacji. No Chemical Brothers no też świetnie brzmią, też mam ich płyty, lubię ich słuchać. No ale to wszystko, czy Daft Punk, no ale to zależy od sytuacji. Kiedy potrzebuję tej energii, tego poweru, rzeczywiście to jest świetna muzyka. No słuchamy jej w klubach, prawda, przede wszystkim.
0: No właśnie, w klubach. A ci studenci, którzy uczą się do sesji, to co jednak powinni sobie włączyć?
1: No na pewno muzyka energetyzująca jest lepsza niż jakiekolwiek używki czy dopalające substancje. Więc dobra kawa i muzyka daje nam na pewno powera i pozwala no, wzbudzić w sobie tyle energii, żeby i uczyć się można było dzięki tej energii.
0: Mówimy o muzyce, która dobrze wpływa na nasz mózg, ale zaczęliśmy też od tego, że no, czytanie książek znakomicie wpływa na rozwój mózgu. Osoby starsze, które jeszcze mogą czytać książki, mogą, bo oczy im na to pozwalają, też bardzo długo zachowują taką świeżość umysłu, prawda?
1: No właśnie, obcowanie ze słowem, czytanie, tekst drukowany, lubimy zapach książki, lubimy otworzyć książkę, zagłębić się w jej treść, ale audiobooki mają podobne działanie, bo słowo mówione, pisane dobrze na nas działa, bo wtedy zmusza mózg do intensywnej pracy. Kiedy czytamy, no to nie tylko odczytujemy pojedyncze słowa, litery, zdania, ale konstruujemy jakąś treść, wzbudzamy naszą wyobraźnię. My widzimy to, co czytamy oczyma wyobraźni, więc czytanie bardzo rozbudowuje nasz mózg, wpływa na jego neuroplastyczność z całą pewnością.
0: Tylko, że na przykład tych najmłodszych naszych współlokatorów trzeba czasami gonić, prawda? Weź przeczytaj tą lekturę. Chociaż dwie strony, dzisiaj dwa rozdziały.
1: No musimy być wzorem dla tej młodzieży. Proszę zobaczyć, ja sam pamiętam, jak to babcia czytała mi o krasnoludkach i sierotce Marysi. Do dzisiaj to pamiętam, kiedy zasypiając słuchałem tego kojącego głosu babci, która czytała mi tą opowieść. I my też musimy tą młodzież przyzwyczajać do tego, że warto coś przeczytać. No, zaczyna się od bajeczek kolorowych, wspólnego dyskutowania o książeczkach i opowieściach, których słuchamy. Proszę zobaczyć, że mózg najintensywniej kształtuje się tak do 7 roku życia. W 7 roku życia nasz mózg osiąga apogeum swojego rozwoju, składa się z większej liczby komórek niż u osób dorosłych nawet.
0: Czyli to jest ten moment, kiedy jak najwięcej dzieci powinny się uczyć.
1: Tak, do tego 7 roku życia nasze mózgi się bardzo mocno kształtują, a później następuje selekcja komórek nerwowych w mózgu. Te bardziej, te zbędne, te słabiej pracujące są eliminowane, pozostają te komórki, te połączenia neuronalne, synaptyczne, które najsprawniej funkcjonują.
0: Mózg to jednak genialne urządzenie, prawda?
1: genialne do czytania, do słuchania, do pisania, do rozmowy takiej właśnie, jaką teraz prowadzimy.
0: Pan jest zafascynowany mózgiem i wszystkim, co na niego wpływa, dobrze i niedobrze. O tym też.
1: To mózg sam sobą, widać, jest zainteresowany, bo mózg tkwi w naszych ciałach. Jesteśmy cieleśni. Pamiętajmy, że mózg jest jednym z elementów budujących nasze ciało, ale jednocześnie wytwarza coś, czego nie potrafimy do końca zrozumieć. To, co nazywamy umysłem, czyli nasze emocje, uczucia, odczucia. No, to jest coś niesamowitego. Żaden inny narząd takiej funkcji nam nie daje.
0: A słuchanie muzyki jest złożonym procesem, w trakcie którego w naszym organizmie dochodzi do wielu zmian emocjonalnych, psychicznych, ale też fizycznych. Badania sugerują, że relaksująca muzyka może obniżyć ciśnienie krwi i puls, co będzie szczególnie korzystne dla osób, które zmagają się z nadciśnieniem albo innymi chorobami układu krążenia. Naukowcy dostrzegli też, że wolniejsze tempo przekłada się na mniejszą szybkość oddychania. Z kolei szybki rytm może zwiększyć tętno oraz poziom energii i tym samym pobudza. Ponadto słuchanie muzyki sprawia, że uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny, które pozytywnie wpływają na nastrój oraz na ogólne samopoczucie. Udowodniono też, że uspokajająca muzyka może poprawić odporność. Redukuje bowiem poziom kortyzolu, a to z kolei przyczynia się do zmniejszenia stanu zapalnego. Badacze zbadali także wpływ muzyki na liczbę komórek natural killers, które są rodzajem limfocytów stanowiących ważny element układu immunologicznego. Okazuje się, że u osób, które słuchają bądź tworzą utwory muzyczne, jest ich najwięcej. Z doktorem Markiem Jurgowiakiem rozmawialiśmy też o tym, jak słuchanie muzyki wpływa na nasz mózg. Wiadomo już, że słuchanie muzyki stymuluje wiele obszarów mózgu, a jej przetwarzanie jest bardzo skomplikowane, bo angażowany jest słuch, ale także mózgowe mechanizmy kontroli ruchowej, wzrok, emocje. Aktywowane są procesy takie jak działanie, pamięć, uczenie się i co ciekawe, w ludzkim mózgu nie ma jednego centrum muzycznego. Takie obszary znajdują się w różnych rejonach tego narządu. I choć na co dzień większość z nas słucha zupełnie innej muzyki, to czasem warto na moment sięgnąć po klasykę, bo to właśnie tam znaleźć można taką muzykę, która w odpowiedni sposób złagodzi ból, uspokoi rytm serca. To właśnie muzykę klasyczną stosuje się w muzykoterapii. Prawda jest jednak taka, że każdy z nas swoją muzykoterapię przeprowadza na sobie w doskonały sposób. Kiedy jesteśmy smutni, włączamy coś smutnego. Kiedy chcemy się uspokoić, włączamy coś spokojniejszego, a kiedy potrzebujemy poprawić sobie humor, włączamy jakąś radosną muzykę. Słuchając swoich ulubionych piosenek, od razu się uśmiechamy, jesteśmy szczęśliwsi. Kiedy słuchamy piosenki, która kojarzy nam się z albo naszą ulubioną osobą, albo z jakimś wyjątkowym, miłym wydarzeniem, też od razu poprawia nam się humor. Zatem muzyka jest dobra na wszystko. Muzyka i czytanie książek, bo jak powiedział dr Marek Jurgowiak, obcowanie z dźwiękiem i słowem znakomicie wpływa na nasz mózg. Dobrego humoru zatem życzę. Beata Korzeniowska. Cześć.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
3: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a naszą gościnią jest dzisiaj Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nurcie eriksonowskim. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Rozmawiamy dzisiaj o tym, z jakimi problemami psychicznymi stykają się przede wszystkim młodzi dorośli, bo myślę, że ta grupa, jak każde pokolenie, ma swoje specyficzne problemy. Jednym z nich jest samotność, jak się okazuje, naprawdę bardzo, bardzo dużo młodych osób, co może być zaskakujące, czuje się właśnie samotnymi.
4: Co myślę, że to jest pewien znak czasu. Dobrodziejstwo w postaci wszelkich technologii zaprosiło nas jednak do takiego życia właśnie w samotności. O ile zachłysnęliśmy się właśnie jakby możliwością pracy z domu, grami strategicznymi, gdzie z jednej strony można powiedzieć, że towarzystwo się łączy i wspólnie gra. Natomiast człowiek jest społeczną istotą, nie tylko w kontekście werbalizowania albo przeklikiwania informacji na czacie i takich, bym powiedziała, wirtualnych dyskusji, ale my też potrzebujemy kontaktu fizycznego. To stanowi wyzwanie w tej chwili w części zawodów, które wykonujemy. bo wykonujemy je samodzielnie właśnie. Cudownie jest też, że możemy z każdego miejsca na świecie wtedy pracować. Natomiast to jest pytanie jakby, jak sobie tą pracę organizujemy, albo jak sobie organizujemy edukację, którą też możemy realizować zdalnie. No i teraz ta zdalność, ona wymaga od nas pewnego narzędzia, które powoduje, że czujemy się wręcz zaproszeni do tego, żeby się w naszym małym pokoiku albo mieszkanku gdzieś zamknąć w czterech ścianach. No i ten kontakt fizyczny z drugim człowiekiem jest znacząco ograniczony.
3: Ale to też zatyka te dziurki potrzeb kontaktu społecznego. Rozmawiając na dystans z wieloma kolegami, koleżankami, choćby przez Messengera, no to gdzieś tam ja przynajmniej czuję jakieś ciepło społeczne. Coś tam mi to daje jednak.
4: Wiesz, ja tego nie neguję tak w całokształcie, bo to są wszystko bardzo potrzebne narzędzia, bo jesteśmy w stanie być w kontakcie z naszymi koleżankami, kolegami z całego świata, nie wiem, z najbliższymi z drugiego miasta. Dzisiaj siedzimy elegancko w Poznaniu, no to możemy z kumplami z Warszawy być cały czas w kontakcie.
3: Ale dodam od razu, że ja przede wszystkim chciałam ciebie mieć obok siebie.
4: Tak, i to jakby to jest w ogóle fantastyczne. Myślę, że to właśnie robi robotę, nie? Że jednak człowiek mimo tego, że jest w stanie się komunikować i jakby jest w stanie częściej zachować taki kontakt, zapytać co u ciebie, jak się masz, przesłać sobie jakąś emotikonkę śmieszną i pokazać, że jesteśmy po prostu w kontakcie, to czymś innym jest tak, jak my sobie siedzimy tutaj obok siebie, taki właśnie dobry, zdrowy kontakt fizyczny.
3: Bo wiesz, ja cię nie przytulam, nie dotykam, żeby nie było.
4: To nie program o tym, tak.
3: Nie o tym, a mimo wszystko daje mi to więcej niż rozmowa z tobą przez telefon. No to jak to działa?
4: Wiesz co, no bo widzimy swoją mimikę, widzimy, czy się uśmiechamy, czy się krzywimy, czy nasza w ogóle postawa, mowa ciała zaprasza nas do tej konwersacji. To jest coś, czego nie jesteśmy w stanie przez telefon zobaczyć, aczkolwiek modulacja głosu przez telefon na pewno dużo nam daje. Nie? Szczególnie jak kogoś znamy i wiemy, czego się możemy spodziewać, czy on jest w dobrym nastroju, tak, ta osoba, czy w trochę gorszym, czy sobie z czegoś
3: żartuje, dokładnie. Na przykład. Czyli rozmowa przez telefon to już jest poziom wyżej niż WhatsAppowanie, messengerowanie. Tam mamy jeszcze mniej tej interakcji. A z kolei młodzi ludzie coraz częściej z tych telefonów i nawet dzwonienia do siebie rezygnują na rzecz częstszego pisania jednak.
4: Tak, czatowania. Wiesz, no to też powoduje, że stajemy się coraz bardziej samotni i wycofani z tych interakcji społecznych. I to jest taka sytuacja, która może prowadzić do tego, że będzie nam trudniej w takim realnym świecie utrzymywać relacje. Bo jesteśmy w stanie się pięknie schować za wszelkimi komunikatorami, za telefonem, za ekranem. Wiesz, nawet jeżeli rozmawiamy na kamerce, to też nie widać nas w całości. Nie? Nie widzimy, czy ktoś jest zdenerwowany, nawet jeżeli potrafi zachować, wiesz, poker face, a pod stołem mu cała noga lata, nie? Ze zdenerwowania, że się czymś stresuje. Nie wszystko jesteśmy w stanie dostrzec. Natomiast to czatowanie, to komunikowanie się właśnie na różnych WhatsAppach, Signalach, Messengerach, no z jednej strony cudownie, bo jesteśmy w kontakcie, szybko się wymieniamy informacjami, ale z drugiej strony jesteśmy zdolni do tego, żeby przekraczać więcej granic w kontekście negatywnym. Przecież głośno mówi się o hejtowaniu w sieci, o takim anonimowym obrażaniu, ocenianiu. Rzadko kiedy mówimy o tym w sensie pozytywnym, częściej słyszymy o takim negatywnym wydźwięku i łatwiej jest komuś naubliżać, jak jesteśmy schowani i nas nie widać. Trudniej zrobić to face to face, tak jakbyśmy siedziały, to jednak gdybyśmy miały powiedzieć sobie coś przykrego, to myślę, że ważyłybyśmy te słowa. Jest to trochę inna reakcja. Widzimy reakcję drugiego człowieka przede wszystkim. Natomiast jak jesteśmy schowani jednak za siecią, za tymi komunikatorami, no to tak naprawdę ja nie widzę reakcji drugiego człowieka. Trochę to po mnie spływa. Trochę też siebie zapraszam do tego, żeby być bezkarną.
3: To brzmi tak, jakbyśmy się rozleniwiali społecznie.
4: Nawet bardzo. Bo teraz wiesz, jak nam jest miło i ciepło w domu, to żeby wyjść na zewnątrz, zewnątrz i się spotkać i wspólnie, nie wiem, w coś pograć, zrobić coś w innej interakcji niż sieciowej, no to rzeczywiście zaczyna to być wyzwanie dla społeczeństwa. I powiedziałabym, że nie ma tu różnicy pokoleniowej, że to dotyczy nas wszystkich. No, że to nie jest tak, że oczywiście jakby to pokolenie młodsze, obecnie 20-30-latkowie i młodsi, jakby urodzili się już w świecie ze wszelkimi dobrodziejstwami technologicznymi, natomiast jakby wcześniejsze pokolenia jednak znają trochę inne interakcje, nie? No też potrafiliśmy się spotykać bez komórek i jakoś wszyscy wiedzieli, gdzie jesteśmy i gdzie będziemy i o której godzinie. To na pewno miało pozytywny wymiar społeczny, a później zachłysnęliśmy się całą technologią i zgubiliśmy właśnie ten wymiar społeczny, który też mam wrażenie, że zaczyna wracać. Nie? Powoli jednak, no bo też zaczynamy odwracać ten negatywny trend schowania się w domu, że w końcu dzieciaki z powrotem widać na ulicach, nie? Jakby coś się dzieje.
3: Ale ta samotność wciąż jest wymieniana jako jeden z poważniejszych problemów, które dotykają najmłodszych.
4: Rodzice są zapracowani, trudno pozbyć się społecznie kultu pracy, nawet jeżeli jako młodzi ludzie dostrzegamy w tej chwili, że my wcale nie chcemy być tak zapracowani jak nasi rodzice. I to jest ten, bym powiedziała, pokoleniowy błąd i po tym najbardziej widzimy, że coś się zmienia. Natomiast z drugiej strony zmiana formy pracy, czasu pracy, tak jakby ona nie jest tak szybka, żebyśmy się rzeczywiście nie zapadali w swoich fotelikach w domu i żebyśmy wchodzili w większe społeczne interakcje. No myślę, że pandemia nam tu też dała w kość poważnie, chociażby jakby ze względu właśnie na tą izolację jakby społeczną. To było ewidentnie zaproszenie do tego, żeby się tam pochować w swojej szafie, natomiast wyjść z niej z powrotem jest trudniej.
3: I jak to zrobić?
4: Wiesz, no przede wszystkim, no myślę, że to jest tak, że jeżeli jesteśmy rzeczywiście dzieciakami, to dużą rolę odgrywają jednak rodzice. Ich rolą z kolei jest bodźcowanie swoich dzieci do różnych aktywności na zewnątrz, nie tylko w sieci. To jest zawsze tak, że my dostajemy, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku, to dostajemy od kogoś jakąś inspirację, czymś się inspirujemy, kimś. Jeżeli nasze środowisko jest rzeczywiście takie mocno interaktywne, to jest większa szansa, że my sami też będziemy bardziej społeczni, czy bardziej reagujący na takie relacje albo potrzebujący. Jeszcze wykonujemy do tego zawód albo być może kształcimy się w zawodzie, które wymaga od nas zaprzyjaźniania się ewidentnie jakby z monitorem i z klawiaturą, no to trochę samodyscypliny się wtedy przydaje, żeby rzeczywiście do swojego kalendarza wbijać typowo fizyczne aktywności i społeczne. Wejść na siłownię, gdzie się pogada z żywym człowiekiem, umówić się z sąsiadami na spacer w lesie, nie wiem, no cokolwiek może być, z psiarzami na wspólny spacer. To, co jest na pewno fajne, to jeżeli nawet ze swoim stworem mieszkamy sami, to są wybiegi dla psów, na których też możemy spędzić czas z innymi stworami, między innymi z ludźmi, nie? Więc no, spotykamy się wtedy face to face. Tak mi się przypomniało, są takie memy na Facebooku bardzo często, jak wygląda komunikacja średniostatystycznego człowieka na ulicy. Oni się tam mijają, a jak wygląda komunikacja człowieka, ludzi, którzy idą ze swoimi psami, tam są takie dymki, że wchodzą w jakieś pogaduchy.
3: No tak, no bo to już jest coś, co nas łączy.
4: Tak.
3: Więc w bardzo prosty sposób mamy to pierwsze przełamanie lodu.
4: Dokładnie tak, bo jest jakiś wspólny temat, to coś jesteśmy w stanie zahaczyć.
3: No i zwierzęta jasne, ale tych pasji można mieć różnych, ogromną ilość, więc można iść do klubu książki chociażby, bo już tam jest coś, co nas połączyło.
4: Na ściankę wspinaczkową. Jest też mnóstwo takich aktywności darmowych, bo myślę, że dużą blokadą jest też to, że zawsze sobie wyobrażamy, że to kosztuje ileś kasy.
3: Każde zajęcie, tak, jednak to jest kasa.
4: To jest wydatek. Natomiast jest mnóstwo przestrzeni takich miejskich, wiejskich, gdzie są pewne aktywności naprawdę dostępne za darmo. Udostępniane są sale, chociażby jakieś te orliki, inne place zabaw czy siłownie na powietrzu. No jest mnóstwo miejsc, z których rzeczywiście moglibyśmy skorzystać. spać, a też jak sobie obserwuję, to one nie są specjalnie przepełnione. Jednak zamknęliśmy się w tych domach.
3: Jedna sprawa to znaleźć wspólne zainteresowania, ale myślę też, że jeśli czujemy się samotni, to możemy wyjść z pomocą dla kogoś i może w ten sposób, pomagając innym, myślę tutaj o wolontariacie, poczujemy się sami lepiej.
4: Wiesz, no jest mnóstwo takich możliwości, rzeczywiście. Wiesz, jestem daleka od takiego podejścia, żeby sobie pomóc, to pomagam innym, bo to może zatoczyć niekoniecznie dobre koło. Natomiast rzeczywiście, jeżeli potrzebuję wyjść do ludzi, poznać ich, bo się przeprowadziłem do innego miasta.
3: Co często młodych ludzi spotyka zresztą.
4: Oczywiście. Mieszkamy czasami w akademikach albo w jakichś wspólnych mieszkaniach studenckich, więc z jednej strony jakby to już powoduje, że będziemy poznawać innych ludzi. Widzę mniejszy trend, że tak powiem, wychodzenia na jakieś imprezy, ale są to bardziej domówki, więc to też robi robotę w mniejszym gronie. Nie, oczywiście. Im częściej będziemy gdzieś wychodzić na zewnątrz i się bodźcować, ale w inny sposób niż to robimy przez cały dzień, tym łatwiej też nam będzie to zdrowie psychiczne utrzymać, bym powiedziała, na takiej dobrej fali, bo my potrzebujemy interakcji, potrzebujemy zaangażowania. Jeżeli pracujemy ewidentnie umysłowo, to potrzebujemy się po prostu fizycznie zmęczyć i odwrotnie. Także jeżeli pracujemy fizycznie, to znajdźmy sobie rozrywkę bardziej intelektualną, żeby ta nasza mózgownica nie poszła tylko w jedną stronę, tylko żeby rzeczywiście jakby ją mocno bodźcować. Nasz mózg lubi być bodźcowany, ale mówię to o pozytywnym bodźcowaniu, nie przeładowywaniu, bo do tego też mamy tendencję. Jeżeli przesiadujemy w pracy, którą wykonujemy na przykład samodzielnie, to im bardziej będziemy się zapadać jakby w realizowaniu tych zawodowych historii, im dłużej będziemy siedzieć też, że tak powiem, w samotności, no to jest większe ryzyko, że po wyjściu z tej pracy to ani nie będziemy mieli już siły na żadne interakcje, ani też, że tak powiem, pora dnia może już nie sprzyjać, powiedziała, jakimś koleżeńskim czy przyjacielskim spotkaniom. Dobrze jest też planować jakby swój dzień. To, o czym rozmawiamy, czyli ta samotność, to jest jedna część, a druga, tak przychodzi mi do głowy, że to jest też taka presja, której ulegamy i zapominamy o tym, że my też potrzebujemy trochę innego świata niż ten świat edukacyjny czy ten świat zawodowy, żeby rzeczywiście jakby porobić zupełnie inne rzeczy, takie abstrakcyjne w porównaniu z tym, czym zajmujemy się cały dzień. A tak jeszcze do takiego zdrowia, bym powiedziała, psychiczno-fizycznego, też pamiętajcie, że tam, gdzie, nie wiem, kontynuujecie swoją edukację na jakichś studiach, bardzo często przy uczelniach są różne ośrodki sportowe albo sale, gdzie można pograć w squasha, pójść na siłownię, tam też tętni życie. Tak, więc to też są miejsca, w których możemy rzeczywiście jakby sobie relacyjnie pobudować znajomości, poznać się.
3: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nurcie eriksonowskim.
0: A przy mikrofonie była Urszula Salamon.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.